0: Baltyki, Xivenart, Gutenart.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
4: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
4: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
1: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
5: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
7: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
8: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
9: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
10: Dotankuję się dzisiaj.
11: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
10: Nie, dlatego że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
1: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
12: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy państwo, rozumieć, że tamta solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
1: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
13: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
14: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
15: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
1: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tchnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
16: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
1: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
17: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
18: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
19: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
20: Ostrożności nigdy za wiele.
19: Dokładnie.
1: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
21: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji, albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
1: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
23: Rozczarowanie, gorycz, złość.
24: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
22: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
0: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
22: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
1: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
1: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
3: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
1: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
20: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można te cechy charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
1: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia. Miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Klaskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: streszczenia lektur.
1: Świtezianka to słynna ballada Adama Mickiewicza, zaliczająca się w poczet żelaznej podstawy kanonu lektur szkolnych, zatem należy dobrze opanować jej treść i problematykę. Streszczenie oraz opis bohaterów pomogą Wam też lepiej zrozumieć, co chciał Wam przekazać polski wieszcz narodowy. Posłuchaj. Świtezianka wydana została w 1822 roku w Wilnie jako część zbioru Ballady i Romanse. Przede wszystkim warto wiedzieć, czym tak właściwie były tytułowe świtezianki. Nazywano tak legendarne nimfy wodne, które miały żyć w wodach jeziora Świteź na obecnej Białorusi. Skoro podstawowe kwestie mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. O czym właściwie jest świtezianka i co tym razem chciał nam przekazać Adam Mickiewicz? Znajomość ballady często sprawdzana była na maturze, zatem warto dokładnie opanować jej treść i problematykę, a żeby ułatwić Wam to zadanie, przygotowaliśmy ściągawkę, w której omówiliśmy najważniejsze aspekty i streszczenie świtezianki. W formie pisanej znajdziecie wszystko na stronie sk.pl w zakładce podcasty. Czas i miejsce akcji. Miejscem akcji świtezianki jest jezioro Świteź oraz otaczający je las. W przypadku czasu akcji sytuacja nie jest już taka jasna. Jak to w baśniach i im podobnych bywa, wydarzenia przedstawione w fabule rozegrały się prawdopodobnie dawno, dawno temu. Wiemy jedynie, że akcja toczy się nocą, pod koniec lata. Bohaterowie. Chłopak, główny bohater, strzelec, który daje zwieść się pokusie i zdradza ukochaną. Dziewczyna. Ukochana chłopaka, tajemnicza i nieufna piękność. Świtezianka, tytułowa bohaterka, nimfa wodna i mieszkanka jeziora Świteź, która wiedzie chłopaka na pokuszenie. Na końcu okazuje się być dziewczyną. Narrator, uważny obserwator, przykład narratora, który nie jest wszechwiedzący i przyznaje, że nie ma pojęcia, kim jest ukochana chłopaka. Streszczenie. Nad brzegiem jeziora Świteź niemal każdej nocy spotyka się dwoje kochanków, spacerując przy świetle księżyca. Młody chłopak i tajemnicza, piękna dziewczyna. O ile o nim wiemy, że jest strzelcem w tutejszym borze, o niej nie wiemy prawie nic. Nie mamy pojęcia, skąd pochodzi, jak się nazywa i kim są jej rodzice. Nie wiemy też, gdzie znika każdej nocy po przechadzkach z ukochanym. Chłopak prawi jej peany, czyli pieśni pochwalne, na temat miłości aż po grób. Pragnie jak najszybciej się pobrać, by mogli być razem już na zawsze. Dziewczyna nie poddaje się jednak porywom serca i pozostaje sceptyczna. By dowieść swej lojalności, oddania i bezgranicznej miłości, chłopak przysięga, że na zawsze pozostanie jej wierny, a na świadków wzywa wszystko, co najświętsze oraz moce piekielne. Wysłuchawszy jego przysiąg, dziewczyna odchodzi. Chłopak szuka jej po lesie, lecz nigdzie nie może znaleźć. Mijają dni, lato się kończy i nastaje jesień, a chłopak ma już dość nocnego czekania na ukochaną nad jeziorem. Chce, by dziewczyna zamieszkała z nim w jego chacie, w leszczynowym gaju. Obiecuje jej godne życie, gdzie owoców i zwierzyny nigdy im nie zabraknie. Dziewczyna waha się jednak, obwieszcza, że nie ufa mężczyznom, gdyż stary ojciec wiecznie ją przed nimi ostrzegał. Stwierdza, że może by i przystała na jego propozycję, gdyby miała pewność co do stałości jego uczuć oraz lojalności, jaką mógłby jej zapewnić. Ma co do tego jednak poważne wątpliwości. Chłopak nie traci ani chwili i klęka przed ukochaną, przysięgając jej dozgonną wierność. Dziewczyna stwierdza, że przysiąg należy dotrzymywać, bo każdego, kto je łamie, spotyka odpowiednia kara. Powiedziawszy to, znika, jak każdej nocy. Chłopak szuka jej i błądzi po lesie, jednak bezskutecznie. Dziewczyna rozpłynęła się bez śladu. Chłopak wraca, idąc leśną drogą, gdy nagle zryw wiatru burzy wody jeziora Świteź. Nad taflą wody majaczy postać. Jest to niezwykle piękna, młoda kobieta, odziana w lekkie i zwiewne stroje, a jej twarz jest zachwycająca i blada niczym biała róża. Nimfa zaczyna kusić strzelca, by uległ jej wdziękom. Pyta go, dlaczego samotnie spaceruje w świetle księżyca. Usłyszawszy odpowiedź, namawia go, by zapomniał o tajemniczej dziewczynie, która co noc znika bez śladu i zwodzi go od dawna. Sugeruje nawet, że ukochana drwi z niego i jego naiwnej miłości. Nimfa zaczyna przekonywać chłopaka, by oddał się jej, obiecując mu szczęśliwe wspólne życie i noce spędzone w wodnym łóżku wśród lilii i wodnych zjaw. Chłopak waha się, jednak pokusa jest zbyt silna. Piękność obnaża się przed nim, wołając, by do niej podszedł. Widząc jego opory, jak ten wpatruje się w ziemię, rozpoczyna zabawę. Owiewa go wiatrem, rozpryskuje na jego ciele krople wody i muska jego stopy falami jeziora. Strzelec chce już do niej podbiec, jednak przypomina sobie o przysiędze wierności złożonej ukochanej. Zatrzymuje się więc, piękno i sztuczki nimfy okazują się jednak silniejsze i chłopak się poddaje. Wbiega za zjawą na środek jeziora, lecz gdy już ma chwycić jej dłoń z pragnieniem pocałowania jej, zawiewa wiatr, a oblicze nimfy przedstawia jego ukochaną. Dziewczyna przypomina mu o złożonej przysiędze. Mówi, że za złamanie jej poniesie okrutną karę. Jego dusza będzie płonąć ogniami piekielnymi przez 1000 lat, uwięziona w modrzewiu rosnącym nad brzegiem jeziora, który słyszał słowa jego złamanego przyrzeczenia. Gdy kończy, pod stopami chłopaka otwiera się toń, wciągając go do siebie i od tej pory, każdej nocy, w świetle księżyca, nad brzegami Świtezi, jawią się dwa duchy. Chłopaka i dziewczyny. On cierpi przywiązany do drzewa, ona zaś tańczy na tafli jeziora. Ballada kończy się tym oto morałem. Kto przysięgę naruszy, ach biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. Problematyka. Świtezianka jest fantastyczną i pełną tragizmu balladą o wadze naszych słów, sile przyrzeczenia i karze za grzechy i niedotrzymywanie obietnic. Głównym motywem jest zdrada, której chłopak dopuszcza się na ukochanej dziewczynie po tym, jak przysięgał jej wierność. Za pozwolenie, by skusiła go wodna nimfa, cierpi straszliwą karę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zaskakujący trend. Polakom już chyba nie smakuje alkohol. Rzucają picie. Mamy coraz więcej abstynentów.
2: No, Polak by nie pił. Tam najwięcej.
3: Ale zobaczy pan, no, trzeźwi wszyscy. Świeżutcy, uśmiechnięci.
4: Bo to nie Polacy, to dlatego.
5: My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które również endorfiny wyzwalają. No nie wiem, już nawet w planszówkę razem pograć.
6: Pijam w wieku 15 lat, a po 18 już całkowicie przestałam. Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi, tak jakby, że czujesz się pijany.
7: Ktoś pije, to pił będzie.
8: Nie odczułam takiej potrzeby po prostu jakoś. Gram w gry komputerowe albo czytam książki, seriale oglądam.
9: My wszyscy się naoglądaliśmy dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i niech potrzebujemy my tego.
10: No pijemy dlatego, że Jezus Maria, no życie jest smutne, no.
11: Młodzi to w ogóle nie piją.
10: Ale ćpają za to.
12: Ciągle piją więcej na Słowacji. Yes. A wódkę pijecie?
13: Ano.
12: No, a w Polsce młodzi ludzie już coraz mniej.
13: Już coraz mniej?
12: No.
13: No ja nie wiem, co się porobiło.
1: Aż 23% Polaków nie pije alkoholu. To wynika z nowego badania CBOS-u. To aż o 7% więcej niż w 2019 roku. Co się stało z Polakami? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek młodzi ludzie. Dlaczego oni już nie chcą pić?
5: My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które również endorfiny wyzwalają. No nie wiem, już nawet w planszówkę razem pograć.
12: Planszówki, kino.
5: Po prostu zjedzenie razem czegoś. Burgera wciągnąć.
12: Zamiast tego piwa po prostu.
5: Tak, tak. No bo przy jedzeniu też jest przyjemnie porozmawiać.
12: Co, ale ty w ogóle nie pijesz?
5: Nie, nawet w klubie nigdy nie byłem. Alkohol przede wszystkim skraca dystans między ludźmi.
12: No właśnie.
5: A da się to robić w inne sposoby.
12: Sławomir Wencen właśnie powiedział, że być może dlatego dzieci się nie rodzą,
5: no,
12: bo młodzi ludzie nie piją alkoholu.
5: Mógłbym porozmawiać z osobami, które mają FAS, czyli zespół ten alkoholowy.
6: Pijam w wieku 15 lat, a po 18 już całkowicie przestałam.
12: Dlaczego właśnie? Skąd ten impuls?
6: Bo wcześniej to robiłam dla znajomych, później uznałam, że mi to nawet w ogóle nie smakuje.
12: Teraz co, że nie lubisz takiego...
6: Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi, tak jakby, że czujesz się pijany.
12: Dlaczego?
6: Bo to mnie rozleniwia, bo jestem ogólnie osobą rysującą, też tworzącą rzeczy na szydełku i takie tam, więc normalnie mam motywację, żeby to wszystko robić. Po alkoholu tego już nie mam. I widzę po prostu, że można się bawić i bez tego.
12: A co robicie, jak się spotykacie?
6: Na przykład gramy w planszówki, gramy czasami nawet w gry, nawet nie to, że się spotkać, ale na przykład przez internet czasami gramy w gry, czy to nawet się zdarza czasami rysować, jak są osoby jeszcze inne rysujące. Ostatnio w planszówkę Neuroshima na przykład grałam, to nie, no świetna zabawa. Czy do jakiegoś kina, na przykład tak jak z chłopakiem zamierzam dzisiaj iść i moim zdaniem to jest lepsze niż pójść do baru na randkę.
12: No tak, a tak to picie i tyle. I nic konstruktywnego.
6: Jeszcze później wymiotować jeszcze potem.
1: No to idziemy teraz w okolice placu Szembeka w Warszawie. Tam ja spotkałem osoby, które raczej nie gardzą alkoholem i bardzo dziwią się, że teraz jest moda na niepicie. Im się to w głowie nie mieści, im się to nie podoba.
11: Zaskakujące badanie jest i wynika z niego, że już co czwarty Polak nie pije alkoholu.
2: O, to nie dla mnie. Ale wszyscy pijemy tutaj. No, Polak by nie pił. No nie wiem, no.
11: Zauważyliście taki trend, że już ludzie nie piją?
2: Młodzi przede wszystkim piją.
11: Że młodzi piją?
2: Młodzi walą ostro. Śpają, piją, biją się, awanturują się, naprawdę.
11: Tak. Ale mówią, że właśnie nie mają potrzeby, nie czują potrzeby pić.
2: Niech pan tego... Ja jestem zgodny, że kłamią. Oni w domu piją, po cichutku.
12: Po cichu i nie mówią, że piją, a potem jak jest badanie, to mówią, że nie pijemy, tak? Że na tych zasadach.
2: Sami się oszukują. Tam najwięcej.
3: Ale zobaczy pan, no, trzeźwi wszyscy. Świeżutcy, uśmiechnięci.
4: Bo to nie Polacy, to dlatego.
1: A dlaczego Polacy rezygnują z alkoholu? Troska o zdrowie i brak potrzeby spożywania. To są takie główne dwa argumenty. Ponad połowa tak odpowiedziała w tym badaniu. wśród młodych ludzi ten drugi argument pojawia się najczęściej. Brak potrzeby picia, nie czuję takiej potrzeby. Tak odpowiedziało prawie 80% ludzi między 18 a 24 rokiem życia.
11: Pijesz czy nie?
8: Nie piję.
11: A dlaczego nie pijesz? Właśnie jak to możliwe w ogóle?
8: Nie wiem, w sensie po prostu jakoś nie piję. Nie potrzebuję tego. W sensie jakoś ze znajomym gdzieś tam się spotkam, napiję, ale to jest tak raz na pół roku może... rzadziej. Nie odczuwam takiej potrzeby po prostu tego.
11: To co ty robisz wieczorami na przykład?
8: Gram w gry komputerowe albo czytam książki, seriale, oglądam cokolwiek jakby. Mm-hmm. Ja wiem po moich znajomych, że jak wychodzimy, no to pójdziemy na planszówki i nie wypijemy to jedno piwo, ale no tak, żeby pójść i dużo wypić i pójść na jakąś imprezę czy coś tam, to tak rzadziej już, rzadziej.
11: A wódkę kiedy piłeś ostatnio?
8: W piątek? Ale to, znaczy w piątek, ale jeszcze ostatnio, nie wiem, tym, jak się nazywało, na Nowy Rok, więc jakby to też jest jakby akurat to piątek był, akurat był grill, byli znajomi czy coś tam, ale tak to ostatnio na Nowy Rok.
14: No ja nie piję już pewnie z 5 lat. Po prostu jak się piło, to później się inne złe rzeczy przychodziły do głowy i zrozumiałem, żeby po prostu skończyć, bo inaczej alkohol skończy ze mną, nie?
11: No ale to wiesz, to kiedyś też tak było, że ludzie też robili różne dziwne rzeczy, a i tak pili.
14: No i się zapijali, do tego to prowadzi koniec końców, nie? Jak ktoś nie zna umiaru, to nie powinien pić.
11: Czyli co, czyli młodzi ludzie mają taką większą świadomość?
14: Czy ja wiem, czy młodzi? No ludzie po prostu, nie? Jedni mają tą świadomość i się uczą czegoś na własnych błędach, cudzych błędach, nie? No. Błędach ojca na przykład. No, no różne tak. Sytuacje są.
11: No dobrze, a jak się bawić bez alkoholu, powiedz, to w ogóle możliwe, żeby...
14: Zależy, że co rozumiesz przez zabawę, nie? Bo na przykład, no ja tu potrafię wejść na parkiet sobie, jeżeli chodzi o to, zamknąć oczy, sam ze sobą sobie tańczę i co, jest
11: na
14: pięknie. No na trzeźwo, na trzeźwo.
9: Nie piję alkoholu, rzeczywiście, jest taki trend.
11: A dlaczego? Skąd to się wzięło?
9: Skąd się wzięło? Z tego, że w wieku 16 lat byłam dosyć imprezową osobą i już się wypiłam, że tak powiem. No i myślę, że wszyscy się oglądaliśmy dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i niech potrzebujemy my tego.
11: No tak, na imieninach tam swoje wysiedzieliśmy.
9: Tak. Zgadza się.
11: No ale jak żyć bez alkoholu? Jak się bawić bez alkoholu? Czy to w ogóle możliwe jest?
9: Jest mnóstwo rzeczy, które można robić. Można wyjść na rower, można posiedzieć nad Wisłą, można napić się dobrej kawy, zrobić coś dobrego do jedzenia. Myślę, że to jest dużo bardziej wartościowe, poczytać książkę, niż się napić.
1: Żyjemy w ciekawych czasach. Głębokich przemian w mentalności społeczeństwa. Picie, które było kiedyś normą, dziś jest już tylko taką ewentualnością, jedną z możliwości. Aż 88% Polaków zgadza się z twierdzeniem, że można się dobrze bawić bez alkoholu na jakiejś imprezie. To sporo, ale wśród tych najmłodszych dorosłych to już 97% tak odpowiedziało. Czyli prawie wszyscy.
11: Co czwarty Polak nie pije alkoholu. W ogóle. Pan nie pije?
15: No. Ja piję.
11: A, pan pije.
15: Bo ja nie mogę się odwodnić.
10: No pijemy dlatego, że... Jezus Maria, no. Życie jest smutne, no.
11: Ale właśnie widzi pan, że już młodzi to w ogóle nie piją.
10: Ale ćpają za to.
15: Nie piją młodzi?
11: No, coraz mniej piję. Tak mówią przynajmniej.
15: To tylko tak mówią.
11: A potem i tak piją.
15: Zgadza się. Wystarczy pochodzić wieczorami i to pan zobaczy, jak młodzież się... prowadzi.
10: Większość tych młodych ludzi to niestety, ale nadużywa sobie do innych towarów, nie?
11: A panowie jednak tradycjonaliści, tak? Rozumiem?
10: Piwko. My tylko piwko. Nawet wódki nie piję.
15: Albo jakieś
10: my spożywamy weekendowo. Jeśli idziemy sobie gdzieś się przejść teraz, wypijemy sobie po jednym piwku, jest wszystko w porządku.
11: No, ale środek tygodnia jest.
10: No, ale środek tygodnia, ale kolega nie pracuje.
15: A. Jestem zaraz wolny.
11: Środek tygodnia to też jakby weekend.
15: No tak. No, bo
10: no dla nas, jeśli panowie...
15: Weekendy, że ja jestem w pracy.
11: No. Tak. Może te zakazy pomagają, że nie można kupić w nocy.
15: A to jest głupota. Ja panu powiem, że to jest jedna wielka głupota.
10: Na dzielnicy powstał już 3 metry.
15: Bo jak pan by poszedł do sklepu, zapłacił 4 zł za piwo, to na Merlinie pan płaci 8 zł albo 12.
11: No. 8 zł za piwo?
15: Tak. No.
11: Na mecie, tak?
10: Na mecie.
11: Ale to Melina, że można też pójść i sobie wypić na miejscu, czy
10: tak,
11: tylko kupić?
10: Nie
15: do końca.
11: Czyli za wszystkie
10: tak. Idzie się do nich, jak butelka wódki kosztuje na przykład 30, to tam kosztuje 70. Ale jak ktoś chce się nachlać, no to niestety...
15: Ktoś pije, to pił będzie.
11: Trochę mniej piją ludzie niż kiedyś?
16: Nie, jak pili, to tak i piją.
11: Piją cały czas?
16: Nawet więcej. Pracuję i z Ukraińcami, i z Polakami, i z Mołdowanami, z różnymi. Nic się nie zmieniło.
11: Wszyscy piją.
16: Ja. No, ja pracuję na budowie, jestem budowlęcy. Jakiej budulenic nie pije? Nie, ma, nie znam takiego.
12: Nie, no, no, bo to, ale to jak się pije, to się tam, wiesz, krzywo no, muruje, no, coś. Krzywo się muruje i te tynki tam nie. Krzywo czy coś, nie?
16: Nie. Nie? Na przykład, jak ja się nie napiję, to ja nie zmuruję prosto.
12: A, to wtedy...
16: Na obrót.
1: Płeć ma znaczenie. Mężczyźni piją częściej. Jeden na trzech pijących, no tak czasami, bo nie bierzemy tu pod uwagę abstynentów, przyznaje, że pije przynajmniej raz w tygodniu, ale to samo mówi tylko 7% kobiet. Kobiety, jeżeli już piją, no to zazwyczaj tak kilka razy w roku.
17: Młode pokolenie w ogóle przestało pić i zaczęło się rozwojem zajmować osobistym. A my, czyli 40+, jak się identyfikuje, też odchodzimy od alkoholu.
12: Ale można bez alkoholu się bawić?
17: Świetnie bawić, tak, że... można.
12: A to w jaki sposób? Co robić?
17: Tańczyć, nie wiem, zachwycać się, rozmawiać z ludźmi.
12: Bez alkoholu?
17: Bez alkoholu, zdecydowanie.
12: W ogóle nie pijesz? Czy
17: nie,
12: tak zdarzy się?
17: W ogóle
12: się...
17: nie piję.
12: Od kiedy?
17: Tak? Ponad 2 lata.
12: Dwa lata?
17: W ogóle.
12: Nic?
17: Tak.
12: No dobrze, i mówisz rozwój duchowy bardziej, tak?
17: Nie, nie rozwój duchowy, nie idźmy w New Age i pierdzielenie w bankę, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby normalnie reagować, kontrolować swoje emocje, swoje myśli, być obserwatorem, a nie się w jakiś sposób otumaniać i później z ręką w nocniku, że ktoś za ciebie podjął decyzje życiowe, a nie ty sam, bo żyjesz nieświadomie, bo jesteś cały czas pijany.
18: Kiedyś sobie powiedziałem, że może być taki Polak, który w ogóle nie pije alkoholu. I to jestem ja. Przecież alkohol to jest zatruwający życie, a nie wzbogacająca rzecz. To jest coś, co oczywiście człowiek wymyślił. Inne tam zwierzęta, małpy czy inne też nawet, prawda? Ale myślący człowiek, żeby się zatruwać alkoholem po to, żeby być wesołym, to głupota jest.
12: A przecież zwierzęta są też takie, że jedzą te sfermentowane owoce
18: no
12: i też
18: tam... No to właśnie tylko nadmieniłem.
12: To jak pan przetrwał w ogóle te czasy? Bo pan
18: ale ja nie
12: w
18: musiałem...
12: czasach komunizmu, jeszcze tam, no powiedzmy, tego socjalizmu...
18: Ja jestem 46 roku urodzenia, więc widziałem tych przewalających się biedaków w różnych miejscach, o takich o... I to byli Polacy, i to było biedne, bo oni byli obszarpani i brudni. Widziałem już od dawna, że Polacy tak jak ogródki utrzymują, podlewają, wyrywają chwaściki, wychodzą rano. To są piękni Polacy.
12: I że podobnie dbają też o siebie, tak?
18: Zaczynają dbać.
1: Wódki to już w ogóle ludzie nie chcą pić, jak się okazuje. Najpopularniejszy napój alkoholowy, no tu chyba zaskoczenie, wino, które popija 32% Polaków, 30% pije głównie piwo, a wódkę tylko 13% Polaków pije. No to teraz, tak dla porównania, dwóch młodych Słowaków się wypowie. No jak tam się sprawy mają? Czy u nich też widać ten zadziwiający trend?
19: My jesteśmy Słowacy.
11: A, wy ze Słowacji. A na Słowacji młodzi ludzie piją alkohol?
19: Piją alkohol.
11: No bo jest takie badanie w Polsce, że coraz więcej ludzi nie pije, nie chcą pić.
19: Oh, no na Slovensku mladí velice pijú. My máme pivo, rádi pivo, máme rádi pivo.
11: Že ľubíte?
19: Ľubíme pivo, áno.
11: No a v Polsce mladí ľudia už coraz mnej. Už...
19: Coraz mnej?
11: No.
19: No ja neviem, čo sa porobilo.
11: Ale właśnie pytanie, czy na Słowacji tak samo jak w Polsce? Czy też tak jest? Czy jednak więcej piją ciągle?
19: Więcej piją ciągle.
11: Ciągle piją więcej na Słowacji. A wódkę pijecie?
19: Ano.
11: Ano.
19: Wódkę? Wódku, piwo, hniedej, rum.
11: Rum?
19: Rum.
11: Whisky.
19: Whisky.
11: No to właśnie w Polsce jakoś coraz mniej, nie? I co to, o co chodzi?
20: A może czy macie nowy zakon teraz, aj w Warszawie?
19: Ano.
11: Że zakaz mamy.
19: Ano, ano. Myśmy wczoraj chcieli iść o 2:30 si kupić piwo.
11: Chcieliście kupić piwo i zamknięte, nie było.
19: Nie predal, nie predali nam, że iba od 8 rano.
11: No i co?
19: O 6.
11: No i co zrobiliście? Czekaliście do 6 rano?
19: Nie. Iśliśmy spać.
11: Poszliście spać?
19: No. No i idziemy si teraz kupić piwo.
21: Teraz idziemy kupić.
19: Lebo dneska je na koncert a idziemy stać piwo.
11: A jaki koncert?
19: The Weeknd na Playboy Carti na stadionie.
11: Na stadionie.
19: Ano.
11: No dobrze. Tam. Trzymajcie się, dzięki.
19: Ano.
11: Bawcie się dobrze.
1: Można się dogadać ze Słowakami, nawet bez alkoholu, jak słyszeliście. Kończymy dziś. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasze reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: To tankuje się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie, dlatego że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy państwo, rozumieć, że tamta solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tchnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać, ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, Julka. Paweł z tej strony.
1: Dobry.
2: Reaguję na twoją prośbę. Pytanie. Czy na pewno masz lat 21?
1: Tak.
2: A ile ma lat on?
1: On ma 26.
2: No to opowiadaj, dziewczyno.
1: No to po prostu chcę go zaprosić na randkę, ale się wstydzę.
2: Powiedz mi, jak ty wpadłaś na tego 26-latka? Gdzie go poznałaś?
1: Po prostu poznaliśmy się na portalu randkowym.
2: A, czyli to nie jest jakaś miłość namacalna, którą miałaś przyjemność zobaczyć i się zakochać, tylko obejrzałaś go sobie.
1: Tak, się poznaliśmy na portalu randkowym, no i planujemy spotkanie, ale ja się wstydzę i tutaj do was przychodzę z pomocą. Dzięki wam nabiorę tej odwagi, myślę.
2: A jak dawno ty go zobaczyłaś na tym www?
1: To kilka miesięcy temu.
2: To długo już. Ile?
1: No.
2: Ile miesięcy temu?
1: Ze 4.
2: I przez 4 miesiące on nie wpadł na pomysł, żeby ciebie zaprosić gdzieś na jakąś kawkę, nie wiem, lody, cokolwiek?
1: No on wpadł, tylko ja odrzucałam, bo się wstydzę.
2: I teraz ty mnie prosisz, żebym ja jego? A, czy on się wypisał już z tej znajomości, rzadziej pisze?
1: Nie, on mamy ciągle kontakt.
2: I teraz ty go prosisz jednak, żeby się z tobą zobaczył?
1: Tak.
2: A co was łączy, powie?
1: Po prostu mamy takie same podobne charaktery czy coś.
2: Czy coś?
1: I te same rozumienie mamy też.
2: Okej.
1: Okay. I się dobrze dogadujemy.
2: No dobra, a mieszkacie w miarę blisko siebie? Czy to będzie trudna miłość, jakby się udało?
1: Ja mieszkam 40 km od Olsztyna, on od Olsztyna mieszka 20.
2: Czyli macie
1: ale
2: 60.
1: Ma auto.
2: A ma auto, okej.
1: Okay. Tak.
2: Czyli Olsztyn się kłania.
1: Tak.
2: Ma na imię Adam, to od razu przedstawmy słuchaczom. Co on robi, czym się zajmuje?
1: Na studia chodzi i zdaje egzaminy i będzie miał praktyki w starostwie.
2: A ty jako 21-latka?
1: Ja, no to pomoc kuchenna aktualnie.
2: Czy on w tych zaczepkach internetowych, rozmowach telefonicznych miały miejsce rozmowy telefoniczne również?
1: Nie.
2: Zaraz, poczekaj, to tylko pisałaś z nim?
1: Tak, tylko pisaliśmy ze sobą.
2: Czyli też nie widzieliście się w ogóle nawet przez telefon?
1: Nie widzieliśmy się.
2: A jakieś zdjęcia żeście sobie wysłali?
1: Nie.
2: Okej, czyli tylko to, co było na portalu randkowym.
1: Tak.
2: Ale
1: tak.
2: Ty wiesz o tym, że ty nie masz żadnej gwarancji, że on ma 26 lat i ma na imię Adam.
1: Ma.
2: Oj, dziewczyno, nawet nie wiesz, jakie życie może być pełne niespodzianek.
1: Na spokojnie.
2: Okej, czyli ty wiesz to, co on ci napisał.
1: Tak.
2: Okej, że jest studentem administracji, zarządzania administracji, tak? Że będzie miał praktyki i że mieszka 20 km od Olsztyna.
1: Tak.
2: A jaka miejscowość?
1: Buchwald, czy jakoś tak.
2: Nawet nie wiesz.
1: Się podobał, ale to jest taka trudna miejscowość.
2: No dobrze. Julka,
1: to jest takie zadupie, jak to powiedział.
2: Julka, to ty nie wiesz, jak on wygląda?
1: W sensie, ja wiem, czy ze wiesz? Zdjęć.
2: Ze zdjęć,
1: ze
2: no
1: zdjęć.
2: Dobra. Brunet, blondyn?
1: Brązowe włosy i okulary ma.
2: Brązowe czy rudzielec?
1: Brązowy.
2: Budowa ciała, jak ci wygląda? No.
1: Trochę maciołka do kochania.
2: Okej, czyli z małym brzuszkiem.
1: Tak.
2: A ty, jak się prezentujesz?
1: Też z maciołkiem do kochania.
2: Okej, czyli krągła, a brunetka, blondynka?
1: Ombre, góra jasna, a dół ciemny.
2: No dobra, no to zadzwonię do niego, bo się sam już nie mogę doczekać.
1: Czy on
2: w ogóle, Julka, będzie wiedział, o kim ja rozmawiam?
1: Będzie wiedział.
2: Czy przyjmie zaproszenie na randkę, bo ja w sumie na pierwszą randkę muszę was umówić, tak?
1: Tak.
2: To bardzo proszę wszystkich, żeby trzymali kciuki za Julkę, bo Julka dorosła do spotkania. Zaraz zobaczymy, że Adam to jest w ogóle Adam. Czy nie będzie jakiejś niespodzianki? Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Adamie, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM, z niespodzianką przygotowaną dla ciebie przez kogoś, kogo znasz.
1: Wow.
2: Teraz pomalutku dojdziesz, o co tu komuś chodziło. Jesteśmy na antenie Radia Vox FM i mam tu zgłoszenie, którym ktoś mi opisuje, że jest mocno tobą zainteresowany, ale nie mieliście możliwości spotkać się.
1: Chyba jeszcze nie.
2: Chyba jeszcze nie, tak. No, ja wyraziłem pewne obawy, czy na pewno jest ta osoba pewna, z kim piszę, bo nie było żadnej nawet wideorozmowy. Potwierdzasz?
1: No, jeszcze nie było. No. Zgadza się.
2: Czyli wiesz, że chodzi o Julkę lat 21, która jest mocno tobą zainteresowana, Adamie.
1: Tak, domyślam się, że o nią chodzi.
2: I nie bardzo rozumiem, dlaczego nie doszło jeszcze do spotkania. W związku z tym, jeśli nie wiesz, jak ona wygląda, to powiem ci, że ma włosy w kolorze ombre, czyli mieszankę wielokolorową. Ma 21 lat. Dużo oczekuje a propos tej znajomości. Rozumiem, że widzieliście tylko zdjęcia siebie samych.
1: Tak, widzieliśmy zdjęcia, jakby były plany się spotkać, ale po prostu nam trochę nie wyszło. Trochę tak się nam zmienia w życiu. Jakby ja mam teraz straszne 2 tygodnie, cały czas jestem zajęty, ona teraz też zajęta.
2: No, ale naciska.
1: Planujemy, mamy nadzieję, że się uda w końcu spotkać i zgadzać.
2: No więc właśnie chciałbym cię namówić na spotkanie, na umówienie się chociażby do końca tego tygodnia. Nie wiem, czy masz zajęcia w piątek?
1: Nie.
2: Sobota, niedziela wolne?
1: Też wolne.
2: No i bardzo dobrze. Namawiam cię, żeby się do końca tygodnia zobaczyć z dziewczyną i wyrazić jakby chęć poznania i zobaczenia, czy w ogóle coś z tego mogłoby być, Adamie, bo ona zaczyna obawiać się, że grasz już tylko na czas, a tu ci dziewczyna stygnie. No, taka sytuacja. Powiedz mi, czy byłbyś skłonny obiecać mi, że zobaczysz się z nią na bank, czyli serio, serio i słowo honoru? Czy uważasz...
1: Obiecuję, że się zobaczymy.
2: Bardzo dziękuję. Ja swoją robotę wykonałem. Julka jest gotowy się z tobą spotkać.
3: Dobrze.
2: To teraz ty zadzierzgnij temat. Coś tu namów chłopaka, żeby nie zmienił zdania, bo w końcu to 60 kilometrów.
3: No to ci namawiam na kole.
1: Ej, to tylko 60 kilometrów.
2: A no więc właśnie, to
3: i
2: chciałem
3: usłyszeć. I na spacer do parku.
2: No ja bym proponował się spotkać najlepiej w Olsztynie, nie? Bo macie ten sam kierunek. Myślę, że to jest dobra komunikacja kierunku dużego miasta. No Julka, coś więcej. Nagle widzę, odwaga uciekła. Ze mną gadałaś całkiem sprawnie.
3: No trochę zawstydzona.
2: No właśnie. Adaś, dlaczego tak długo zwlekałeś ze spotkaniami? Nie mów mi, że ciągle coś ci wypadało. Nie byłeś pewny?
1: Dosłownie po prostu ciągle coś mi wypadało.
2: A od jak dawna piszecie do siebie?
1: Ile to będzie? Z miesiąc? Trochę więcej?
2: 4 miesiące. To widzisz, tak zleciało. 4 miesiące już piszecie do siebie. Dlatego Julka jest troszeczkę zdesperowana i nie bardzo wie, na czym stoi. I dlatego zgłosiła cię do programu Kochaj albo Rzucaj. W tym programie jesteś, by jakoś zaznaczyć, że no to już czas, że to byłoby miłe.
1: Mi też zależy na spotkaniu jakby, więc myślę, że to nie będzie żaden problem.
2: Okej, dobra, mi to wystarczy. Julia, jesteś tam czy zemdlałaś?
3: Tak, jestem.
2: To coś powiedz, bo będziemy się chyba żegnać.
3: No to pozdrawiam wszystkich.
2: Trzymajcie za mnie kciuki. Oby przyszedł.
3: No, trzymajcie kciuki.
2: Oby przyszedł. Adaś, kiedy mamy sukces, zawsze sobie krzyknę: niech żyje nadzieja na miłość. Niech to się wam układa. Pozdrawiam.
3: Dziękujemy. Pa.
1: Pa.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Vox FM.

0: O poranku hołd dla obrońców Westerplatte. Mija 87 lat od niemieckiej agresji na Polskę. Koniec programu CPN, ceny paliw na stacjach ostro w górę. Świątek i hurkacz z awansem. Polscy tenisiści wystąpią w drugiej rundzie US Open.
1: Jest wtorek, pierwszy dzień września, godzina 6, czas na wiadomości w Voxafem, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy, 87 lat temu, z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu prezydent wspominał bohaterów.
2: Dla Polaków jednym z najważniejszych symboli jest Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy nie tylko walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga, ale tu wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
0: Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
0: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy. Ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Rzycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo dużo.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
0: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 mln zł. Przyznał się do winy, choć podczas przesłuchania wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył pieszego, który szedł poboczem. 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Chodzi o wypadek, do którego doszło w piątek wieczorem w Zadrożu niedaleko Olkusza. Kierujący samochodem potrącił 15-letniego pieszego i uciekł.
6: Są to zarzuty spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą jego życiu. Prokurator zarzucił podejrzanemu, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, że uciekł z miejsca zdarzenia i również zarzucił mu zachowanie, które polega na spożywaniu alkoholu po popełnieniu czynu zabronionego, czyli po wypadku, a przed zatrzymaniem przez policję.
0: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie. Do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie 26-latka. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego 15-latka nadal jest bardzo ciężki. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open. Polka pewnie wygrała z Chinką Xie Wang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju zobaczymy także tu Huberta Hurkacza. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dzumurem.
1: Deszczowy poranek na Pomorzu, od Koszalina aż po Gdańsk, te opady deszczu o poranku i tego deszczu tam będzie dzisiaj najwięcej, ale popada też dzisiaj na Mazurach oraz na Podlasiu, no i przelotnie w innych regionach.
7: A jeżeli chodzi o temperatury, to nie będzie aż tak ciepło jak wczoraj, ale nadal ciepło, bo 25 stopni w Rzeszowie będzie można zobaczyć. W Koszalinie najchłodniej, tam zaledwie 18. Koszalin, Olsztyn i Gdańsk. Julia Krem.
1: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry.
1: Mamy wtorek. 5 minut po godzinie 6.

0: 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry, we wtorek. Dzisiaj zmieniamy miesiąc, bo już z sierpnia przeszliśmy do września. Piękny, cudowny miesiąc dla wszystkich rodziców. Gorszy dla uczniów. No i gorszy dla tych, którzy za kierownicą cieszyli się w wakacje tym, że puste drogi, nikogo nie ma. No niestety.
1: Ale dzisiaj jest szansa na to, że puste drogi znowu będą.
0: A rzeczywiście, bo paliwo podrożało.
1: Dokładnie. W ramach oszczędności większe tłoki mogą być w komunikacji miejskiej. Na przykład od kilku tygodni rano, jak idę do pracy, to mija mnie para na hulajnodze. I to nie jest para dzieci, tylko para dorosłych ludzi, którzy jadą na jednej elektrycznej hulajnodze.
0: A to tak nie wolno.
1: Ja też tak uważam.
0: No, także proszę tak nie robić.
1: Ale z drugiej strony tak sobie myślę, może oni chcą pooszczędzać, poprzytulać się w drodze przy okazji, no bo to wiadomo, na tej hulajnodze zmieścić się we dwie osoby dorosłe, to nie jest łatwo. Mhm. Ale tak mijają mi już od dobrego miesiąca, o godzinie tak gdzieś 5:30.
0: No to ja czekam w takim razie, żebyś się z nimi zabrał. Jednak nie. Komunikacja miejska.
1: To... Aż tak duża ta kolejna gata nie jest.
0: 11 minut po 6:00, gramy dalej Morandy i Save Me.

0: kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, pierwszy dzień września. Imieniny obchodzą dziś Amon, Anna, August, Beatrycze, Bronisław, Bronisława, Donat, Dzierżysław, Egidia, Felix, Gedeon, Idzi, Melecjusz, Michał, Miłodzia, Teruta, Sator, Satora, Sextus, Werena i Vitalis.
1: Nie Idzi, tylko Idzi.
0: Idzi?
1: Idzi.
0: A, no też może być, ale jakoś tak bardziej...
1: Nie widzi, że Idzi? Erytrea, początek zbrojnego powstania dzisiaj świętuje. Święto rewolucji w Libii, Białoruś, Ukraina i Rosja, święto wiedzy, początek roku akademickiego. Polska z kolei, święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i Dzień Służby Informacji Powietrznej. Jeżeli chodzi o święta w Singapurze, to dzisiaj Dzień Nauczyciela, Słowacja święto Konstytucji, Uzbekistan święto Niepodległości dzisiaj ma, a jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta...
0: Chyba już.
1: To nie, to koniec.
0: To lecę z datami. Dokładnie 11 lat temu w Tarnowie padł rekord temperatury maksymalnej dla września w Polsce i było to 36,8 stopnia Celsjusza.
1: Dzisiaj nam to nie grozi. Pierwszy dzień września. Roku 1939. No co ja wam powiem, no. W Olsztynie wtedy uruchomiono komunikację trolejbusową. Ale to nie było najważniejsze wydarzenie tego dnia w Polsce, no bo nasi sąsiedzi nas odwiedzili, ale nie byli zapraszani.
0: Nieproszeni goście. To teraz rok 1966, informacja ważna dla wszystkich fanów gier niekomputerowych, ale takich na konsoli. Amerykański inżynier Ralph Baer opracował sposób wyświetlania gier komputerowych właśnie na telewizorze, na podstawie którego powstała pierwsza na świecie konsola do gier.
1: Pierwszy dzień września roku 1985. Szukali i w końcu im się udało znaleźć. Właśnie wtedy odnaleziono wrak Titanica.
0: Ale teraz jestem w szoku, że ty o tym nie powiedziałeś, o roku 1996.
1: Zostawiłem to na koniec.
0: A, no to proszę,
1: Nie, proszę, mów.
0: Na świat przychodzi amerykańska aktorka, uwielbiam, piosenkarka, tancerka.
1: Euforia.
0: Właśnie, to jest osoba, którą jak Konrad zobaczy, to od razu się uśmiecha. Pani Zendaya Marie Stormer-Coleman, czyli...
1: Żona Spidermana.
0: Zendaya w skrócie właśnie, Euforia, Spiderman, król rozrywki tam też grała.
1: To jeszcze rok 1970, pierwszy dzień września, wtedy rodzi się Wanna.
0: Wanna?
1: Chorwacka piosenkarka, Wanna.
0: No, bardzo fajny pseudonim, muszę powiedzieć.
1: Oni też ładne pseudonimy mają, sami się przedstawiają.
0: 20 minut po 6.

0: Zaśpiewajcie razem.
1: Tak, o, takich nastrojach. Odwożą już twoje dzieci. Machając
2: dwie minuty zostały do godziny 6:30. Zostańcie z nami za chwilę wiadomości.
1: A nie wracaj.
3: Pierwsza zmiana od rana.

0: Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
10: Ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności, jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata. Tak na Westerplatte mówił premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował też do światowych przywódców o solidarność i pomoc w przetrwaniu Ukrainie. W 87. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego, aby załatwić sprawę reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej. Nowe ustalenie i przełom w sprawie śmierci Polki w Ekwadorze. Ciało Moniki Silwy Koniuszek zostanie sprowadzone do Polski i poddane kolejnej sekcji zwłok. Ekwadorska prokuratura zgodziła się na wydanie ciała śledczym w Olsztynie. Aktywistka społeczna i antykorupcyjna została znaleziona martwa w czerwcu w swoim domu w Montanicie.
11: Mieliśmy stosowne czynności, aby to ciało zabezpieczyć procesowo do naszego postępowania i planujemy sprowadzić ciało pokrzywdzonej do Polski i wykonać w naszych warunkach już sekcję zwłok ponowną.
10: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury w Olsztynie. Wcześniejsze badania w Ekwadorze wskazały, że Polka została zamordowana, choć początkowo władze mówiły o samobójstwie. Teraz polscy biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku przeprowadzą własną sekcję. Stany Zjednoczone uderzą bardzo mocno. Amerykański prezydent zapowiedział odpowiedź na ataki Iranu. Jednocześnie Donald Trump przekonuje, że Iran bardzo chce rozmawiać.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
14: Dzień dobry.
15: Witamy. 28 do 7.

0: 23 minuty i będzie godzina 7. To jest ta godzina, żeby spojrzeć do gazet i do internetów. O, właśnie to słyszycie.
1: To
2: zaczniemy od dobrych informacji. Jak narzeka ktoś na nasze sądy,
0: tak,
2: to proszę spojrzeć, co się dzieje za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Prawie równo 30 lat od zabójstwa Tupaka Shakura udało się skazać jego zabójcę.
3: Dopiero.
2: 30 lat. 7 września minie dokładnie 30 lat od morderstwa Tupaka w Las Vegas.
3: No może...
2: I w końcu udało im się
3: odnaleźć sprawcę.
0: Tak. Naprawdę się dziwię, że to się w Polsce nie wydarzyło.
3: Może się dobrze ukrywał po prostu.
0: Gdyby
3: wiesz,
0: to w Polsce, to jeszcze z 15 lat na wyrok trzeba by było poczekać listownie, zanim dojdzie. Dobra, ważne rzeczy tutaj z gazety, to przede wszystkim Maria Rodowicz ma problem, ponieważ nie ma chętnych na film, żeby zasponsorować. Na film o niej.
2: O niej. Sponsorować to nie. To ja akurat nie mogę.
3: A to ona sama chciałaby o sobie film zrobić?
0: No pewnie. Tak jak każda wielka gwiazda, na przykład Zenek Martyniuk.
3: Może.
0: Też ma film o sobie i Maryla też by chciała.
3: A tam chyba byli sponsorzy najpierw, a potem powstał
2: właśnie,
3: scenariusz.
2: Też tak mi się wydaje.
3: A jak ktoś chce coś o sobie zrobić, to jest megalomania, nie uważasz?
0: A z ważnych wieści jeszcze, to Leo Messi kończy karierę.
3: Niemożliwe.
2: Ale reprezentacyjną dodaj.
3: To młodziaszek
0: jest. No to
3: jest.
0: Co?
3: A ile ma lat?
2: No ale
3: ktoś
2: w lidze
3: pamięta?
2: Jeszcze gra.
0: Ale taki piękny list napisał pożegnalny.
2: 39,
3: Paweł. 39. A Robert ile ma?
0: 38.
3: No to jeszcze roczek.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Mamy okres dożynek, tak napisał do nas Piotrek, okay. Czyli okres imprezowania.
3: Dożynek? No, faktycznie, dożynki, no to potem są festyny,
2: koncerty,
3: pamiętam.
2: I takie różne. 15 Dobra. Minut do godziny 7 w sprawie dożynek będziemy dzwonić.
4: Tak, bo Dąbrówka jest w kole gospodyń wiejskich w Karpiskach.
3: Karpiska.
4: Tak, i ona już miała, ma dożynki już za sobą, no i podobno nie jest to jej ulubiona czynność, branie udziału w tych dożynkach. Tam podobno rodzinie się troszeczkę narzekała, że nie za bardzo.
2: Ale bardzo chętnie udział bierze, bo nie lubi odmawiać.
3: Bo to masa roboty, wiecie, a no profit.
4: Aha. A okazuje się, że w całowaniu, teraz w niedzielę będą dożynki.
3: Gdzie są?
4: W całowaniu.
3: A dobrze, dawaj.
4: Podzwonimy i ją zapraszamy w takim razie, może nam pomoże.
3: Na buzi.
5: Halo?
6: Halo, dzień dobry, czy ja z panią Dąbrówką rozmawiam?
5: Tak, zgadza się.
6: Witam serdecznie, przepraszam za ten poranny telefon, Andrzej Rozum, koło gospodyń wiejskich, całowanki. Proszę pani, bo ja dostałem kontakt do pani od pana Traczyka, on panią strasznie zachwalał, a mamy teraz straszny problem, bo u nas, wie pani, w całowaniu teraz 6 będą też dożynki.
5: Tak.
6: Czy dałaby pani radę się u nas pojawić, bo u nas, no co ja pani powiem, no zatrucie pokarmowe, dziewczyny się poskładały, nie dadzą rady stać na stoiskach.
5: Wie pan co, generalnie nie byłoby problemu, ale musiałabym to ustalić też z mężem, bo ja mam 3 dzieci, więc musiałabym mieć kogoś do opieki nad dziećmi.
6: Jasne, nie ma, ja bym był bardzo wdzięczny, bo pan Robert panią strasznie zachwalał, przedstawił panią jako osobę w ogóle zawsze chętną do pomocy.
5: To miłe. Ja no mówię, jeżeli mąż będzie w domu i zostanie z 3 naszą, to chętnie przyjdę, a jak nie, to pomyślę jeszcze, kogo tutaj można by w razie czego na zastępstwo moje dać. Dobrze? Ale to mówię, ja teraz akurat jadę do pracy, a mąż jeszcze ma dzisiaj musi z dzieciakami na rozpoczęcie roku, później do przedszkola i tak dalej, więc pewnie gdzieś dopiero po wszystkim bym się odezwała, dobrze? I powiedziała,
6: wie
5: co
6: pani,
5: jak.
6: Bo mamy, bo tam chodzi o kogoś, kto będzie dmuchańca obsługiwał, no po prostu osobę, która by tam pilnowała tych dzieciaków, no nawet jak na kilka godzin by pani się pojawiła, to by było super.
5: Dobrze, to ja w takim razie się odezwę gdzieś koło pewnie 10, 11, dobrze?
6: Dobra, nie ma problemu, a pani z tymi dmuchańcami nie ma problemu, żeby tak...
5: Nie, no spokojnie.
6: Nie, no to super.
5: Idealnie.
2: Zastanawiam się, co ci jeszcze zaproponować, super. Jak się na wszystko zgadzasz.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Box FM.
3: Może konferansjera potrzebujesz? Dlaczego nie?
2: Napisał do nas pewien Piotrek, kojarzysz?
5: Oj, kojarzę.
3: Kombinuj.
5: Pozdrawiam.
4: Tak, Piotrek napisał, że to jakoś tak nie za bardzo, nie za chętnie tam te rzeczy wykonuje.
5: Nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją naprawdę.
4: Naprawdę.
5: O, Lord. Ale faktycznie udało wam się obudzić, naprawdę.
3: Działa.
5: Działa zdecydowanie.
2: Mamy nadzieję, mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń.
5: O, ja nie mogę.
3: Na otarcie łez.
5: Bardzo dziękuję.
4: Miłego dnia życzymy, cześć.
5: Dziękuję bardzo.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: No i jak tam, drodzy rodzice, nastroje?
1: A o której już macie niedługo. W ogóle to rozpoczęcie roku?
2: Myślę, że niektórzy o 8, niektórzy o 9, więc to już tylko godzina.
0: To na galowo trzeba się ubrać?
2: Godzina, no
1: pewnie, to już żelazko poszło w ruch.
2: Od wolności.
0: 609-8-6-9-8-6-9, ten numer do waszej dyspozycji, piszcie, dzwońcie. Jak to u was wygląda, drodzy
2: freedom,
0: rodzice?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do drugiego.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Mógł działać dla obcego wywiadu, to służba o sprawcy pożarów w Skarżysku Kamiennej. Pomoc Ukrainie i reparacje od Niemiec, za chwilę słowa, które padły na Westerplatte. Kolejki na stacjach paliw, tak było wieczorem, tuż przed wygaśnięciem programu CPN.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
2: Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co nowego udało ci się ustalić?
4: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
2: Przypomnijmy, wczoraj prokuratura krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dotyczy działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4.45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. To właśnie wtedy, 1 września 1939 roku, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej składnicy. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. Historia ma wiele odniesień we współczesności, mówił prezydent. Karol Nawrocki zapelował do narodu niemieckiego i kanclerza Friedricha Merca o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia.
5: Dziś, drodzy państwo, w XXI wieku, kiedy, jak wierzę, z naszymi zachodnimi sąsiadami mamy tego samego wroga, czyli Federację Rosyjską, która destabilizuje całą sytuację w naszym regionie i morduje znów takle jak przed wiekami. Potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków.
2: Premier Donald Tusk mówił z kolei o odpowiedzialności Zachodu w sprawie Ukrainy.
6: Odpowiedzialnością całego Zachodu jest powiedzieć, los Ukrainy to jest także nasz los w najbliższej przyszłości. Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć. Najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. I
2: jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na placu obrońców Poczty Polskiej. Wszystko zakończy się na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę.
7: Benzyna 95 podrożała o złoty 12 zł, olej napędowy podrożał o złotówkę i 4 grosze.
2: Mówi Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie. Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. Wczoraj wieczorem na stacjach ustawiały się długie kolejki.
8: Tutaj przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
9: Jest pani zaskoczona tą nocną kolejką?
8: Sama tu stoję, więc nie jestem zaskoczona. Też chcę skorzystać. Paliwo nie jest zbyt korzystne w teraz cenach, także no myślę, że każdy to odczuje po portfelu.
9: Warto poczekać jeszcze dzisiaj?
8: No myślę, że warto. Już jak się pofatygowaliśmy, bo to tam narzeczony mój stoi, dwa samochody do przodu, to tak.
9: Leje pan do pełna?
10: No tak, no.
9: To była oszczędność?
10: No na pewno. Znaczy pytanie, jakie będą ceny kiedyś.
2: Z kierowcami na Krajowej 8000 w stronę Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Reprezentantka Argentyny Nadia Podoroska będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie US Open. Argentynka jest w piątej setce rankingu, ale ma za sobą długą przerwę w grze. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open po gładkim zwycięstwie z Inką Shiwong. Więcej o sporcie w wiadomościach o 7:30.
1: Będzie dzisiaj trochę padało. Głównie na północy Polski, tam tych opadów deszczu można spodziewać się właściwie już teraz.
3: Tak, od rana na Pomorzu, a do tego wschód jeszcze też zostanie uraczony deszczem, chociaż te opady raczej będą przelotne. Temperatury tak wysokie jak były wczoraj, ale do 25 stopni w Rzeszowie dzisiaj zobaczymy. Poranek ciepły, to dobre informacje, a reszta kraju w okolicach 20 do 23 stopni.
1: Koszalin, Gdańsk, Olsztyn tam zaledwie 18.
11: 1016 hekto.
1: Julia Hren.
3: Konrad Piłowarski.
11: Paweł Pawelec, biometr zmieszany leciutko.
1: Dzień dobry.
3: 5 minut po 7.

0: jest najtrudniejszy moment. Wyczuć go. Kiedy odpuścić sobie, głupku? Kiedy? To jest najtrudniejszy moment.
1: 12 minut po 7. Przenosimy się do Meksyku?
2: Mariachi. Nie! Przenosimy się dzisiaj do domu wszystkich rodziców! Zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, które wyruszają z powrotem do szkoły!
0: Jeszcze tylko 48 minut i wolność!
1: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych nie ma żadnego święta, więc Dzień Uśmiechniętego Rodzica myślę, że powinien być dziś, 1 września ustanowiony.
0: 1 września. Narodowe święto w Polsce.
1: Bo dzieci idą do szkoły, studenci mają jeszcze miesiąc przerwy, ale dzieci, te, którym trzeba robić kanapki.
0: Opędzisz je kanapkami, to też jest dobre. To tanio jest, naprawdę, uwierz mi.
1: One dzisiaj idą do szkoły i mają rozpoczęcie roku szkolnego, także dajcie znać 609-869-869, jak tam się trzymacie i jak wasze nastroje.
0: Jak na przykład machacie dzieciom.
2: Tomek na przykład do nas napisał, ta dwójki urwisów. Jaki ja jestem szczęśliwy, że jutro jak wrócę o 12:00 będzie cisza w domu.
1: A nie wiadomo, bo może jeszcze będzie żona.
0: A nie, żona,
2: ale musisz od razu przyjść, tak?
0: Żona z dziećmi to jest złe porównanie. To dzieci są dużo trudniejsze, naprawdę. Chcą jeść, chcą siku, chcą.
1: No dobra, ale
0: kupę,
1: nie tylko.
2: Można mieć ciche dni za to.
0: A Andrzej mnie uderzył, a Zośka mi znowu zjadła chipsy, wiesz. To
2: już doświadczony rodzic.
1: Nie przypominaj, dzwonicie też do nas.
3: Cześć, tu Karina. Wiecie co, mam mieszane uczucia i to chyba z tego powodu, że z jednej strony jestem rodzicem, a z drugiej strony jestem nauczycielem.
0: Ojej.
3: Co zrobić w takiej sytuacji?
1: To jest jak ten paradoks, tak jak teściowa rozbije się twoim samochodem.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Nie wiadomo.

0: 19 minut po godzinie 7. Aga z Olsztyna napisała, że właśnie tak się cieszyła jak ty przed chwilą.
1: No,
0: ale do czasu.
1: Jest radość,
0: bo zaraz zaczyna szkołę i dzisiaj jest stres. No. Pierwsza klasa, ja stresuję się bardziej niż moje dziecko.
2: A, ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Rodzice zawsze tak się stresują. Właśnie, bo teraz to te telefony są zakazane w szkołach, nie?
1: Zabierają je, tak.
2: Czy rodzice jak pójdą właśnie na rozpoczęcie roku szkolnego do pierwszych klas, to nie będą mogli kręcić telefonem jak tam...
1: Oni będą mogli. Oni tak?
0: Myślę, że
1: dorosłe
0: tak.
1: osoby, tak, tylko dzieciom się zabiera.
2: A nie dostaną uwagi do dziennika?
1: Natomiast przypominam dzieciaki, że zawsze można zepsuć ten spokój rodzicom, rozrabiając. Wtedy nauczycielka, wychowawczyni prosi rodziców do szkoły.
2: Tak, to prawda.
0: Kasia do nas napisała, serio, co wy mówicie? Czy tylko ja lubiłam ten czas, gdy były wakacje i syn był w domu? Spał do 15, chodził w jednym ubraniu kilka dni, a na pytanie, co zje, odpowiadał byle co. I nie trzeba było kanapek robić.
2: Przypominają się czasy wakacji. Jeszcze Krzysiek do nas napisał. Ja mam inny pomysł. Powinno być odwrotnie. Dzieci 2 tygodnie wakacji, a rodzice 2 miesiące urlopu.
3: Pierwsza zmiana.
2: To jest za, ręka w górę, 609-869-869. Przegłosujemy to.
0: Ja myślę, że tutaj do polityków powinniśmy się zwrócić, bo to poprawi dzietność w Polsce. Jeżeli rodzice będą mieli 2 miesiące wakacji.
2: 20 minut po 7.
1: I dopłata za szkodliwe.

0: impreza trwa, 2 minuty zostały do godziny 7.30. Paweł, a jak to u ciebie było? No bo twoja córka do klasy maturalnej, ty się już jakoś stresujesz bardziej?
1: Powiem ci szczerze, zostawiłem ją dzisiaj samą, nie pytałem nawet nic. Widzę tylko, że...
0: Czyli ma wolne.
1: Szykowała sobie jakąś fajną sukienkę na bo
2: jak to jeszcze
1: chyba
2: byłeś
1: wydarzenie.
2: W domu, to szykowała.
1: Wczoraj, wieczorem. Tak. Więc idzie się, wylaszczy się i pójdzie na otwarcie, bo to chyba nie ma dzisiaj lekcji.
0: Tak mi się wydaje.
2: Apel. Przed szkołą maturalną apel. Ktoś tam będzie na tym apelu. Chyba nauczyciele będą.
1: Myślisz, że nie? No. Bo chyba jakieś spotkanie jest, nie wiem,
2: o
1: której. Zaraz zadzwonię,
2: to
1: zapytamy.
2: Bardzo możliwe.
1: Jak chcecie, zadzwonimy, zapytamy. No,
0: Rysiu Piwek o tej porze się pojawia. Wstaje i zadaje wam pytanie.
3: Kiedy nie można robić? Jak uważasz?

0: ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Reklama.
4: 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
5: Prawie pół miliarda złotych kosztował budżet państwa wznowiony na drugą połowę sierpnia program Ceny Paliwa Niżej. Resort Finansów poinformował, że całkowity łączny koszt pakietu osłonowego przekroczył 5 miliardów. O północy ceny na stacjach wzrosły od kilkudziesięciu groszy do nawet złotówki za litr. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało myśliwce. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Powodem tej decyzji było zagrożenie w rejonie miasta Lucyn we wschodniej części kraju, blisko granicy z Rosją. Po 29 minutach ostrzeżenie odwołano. Czy zagrożenie eskalacją napięć ze strony Rosji jest realne? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w audycji 8 runda. Gościem będzie wieloletni szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. Początek minutę po 8.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefano Lavarniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open. Polka pewnie wygrała z Inką Xu Wang 6-2, 6-3. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Argentynka Nadia Podorowska. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju zobaczymy także Huberta Hurkacza. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dzumurem. Z turnieju odpadła z kolei Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie trafiła na doświadczoną Taylor Townsend. Amerykanka wygrała z nią 6-2, 6-3. W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożył się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Dzień dobry, jesteśmy.
7: Jesteśmy. Rysiu?
8: Kiedy nie można robić? Jak uważasz?
4: 6098 69 869.
7: Ostrożnie z odpowiedzią.

0: 21 minut do godziny 8. My tutaj przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Kiedy nie można robić? Jak uważasz?
2: No i dzisiaj było bardzo łatwo. Dzisiaj masa mężów znała tę prawidłową odpowiedź, chociaż nie wszyscy, bo ktoś napisał, że przy teściowej.
3: Tak. Tak.
0: Ale była też odpowiedź, domyśl się.
3: Jeśli nie uważałeś, jak robiłeś, to uważaj.
1: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kiedy nie można robić? Jak uważasz? Kiedy żona mówi ci, rób jak uważasz. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Piękne, prawdziwe.
0: Ale można wtedy robić jak uważasz. Aha. Tylko licz się z konsekwencjami.
3: To mówi.
2: 20 minut zostało do godziny 8.

0: Pamiętam.
1: Już w wielu szkołach nie ma dzwonków. No. Są melodyjki, no albo po prostu trzeba pilnować czasu.
0: Dlaczego? Co się stało z tradycją?
2: Bo dzwonek nie jest dla ucznia, tylko dla nauczyciela. Nie pamiętasz, Paweł?
0: Pamiętam to, ale to jest w ogóle nie, to jest bez sensu.
1: Albo strasznie głośne te dzwonki
0: Mundurków
1: były.
0: Nie ma podobno.
1: W niektórych szkołach pewnie jeszcze
0: daj
1: są.
0: Spokój,
1: 14 minut do godziny 8 zbliżają się rozpoczęcia roków w różnych szkołach.
0: Mamy wrzesień. No, jeśli instytucja babci wciąż działa, przypominam, że teraz dopiero tanie wycieczki zagraniczne się zaczynają.
1: Jeżeli właśnie wychodzicie na rozpoczęcie roku, to drogie dzieci, pamiętajcie, żeby telefon zostawić w domu.
2: Od tego roku szkolnego jest masa zmian, na przykład właśnie zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.
0: Najlepiej zostawić u rodziców. Podładują.
2: To ryzykowne.
0: Doładują ewentualnie, jeśli
2: ale
0: to jest na kartę.
2: Ale sprawdzą wszystko, co tam na tym telefonie się dzieje. To ja bym ryzykował.
1: O nie, ja myślę, że takie zabezpieczenia.
0: Dobra. Ja uważam, że moja mi nie daje swojego telefonu.
2: No właśnie, no,
0: ale ona ma 17 lat i ona mówi, że ona już jest prawie dorosła.
2: Ale to nie jedyna zmiana.
0: No.
1: Właśnie, poza tym, że telefony to jeszcze jedzenie. Znowu zmieniają się, bo jakiś czas temu zmieniło się to.
0: Jedzenia nie było.
1: Dokładnie.
2: Tak, obiady szkolne teraz jak będą, to mięso będzie tylko dwa razy w tygodniu.
0: Ojej.
1: Tak, i zmieniły się też wymogi dotyczące porcji mleka. Nie musi być tego aż tak dużo, ale...
0: To WF-u będzie mniej, tak? Jak nie ma mięsa.
1: Czemu?
2: Nie, spokojnie, będą inne rzeczy z białkiem.
1: Przynajmniej trzy razy w tygodniu ma być serwowane danie oparte wyłącznie na roślinach strączkowych, czyli fasola, groch...
2: Wiecie, czym to się skończy?
0: Który to?
2: Bo kiedyś można było dostać uwagę w stylu, że syn w szkolnej toalecie palił papierosy, nie?
0: No tak, albo grał w Zośkę.
2: A teraz syn w szkolnej toalecie oglądał TikToka i jadł kotleta.
3: Pierwsza zmiana.
2: Patrzycie, tak to się skończy.
0: Atomowego.
1: Takiego mięsnego.

0: pośpiewać sobie też można, jak jedziecie aktualnie samochodem?
1: No już wracając bez dzieci do napalenia.
2: Bo ja mam pytanie. Mhm. Skoro jest nowy rok, to jakieś postanowienia noworoczne powinniśmy zrobić?
0: No nie, ale po co?
1: A, nowy rok szkolny, dobra. No,
0: fajerwerki, petardy i takie tam.
2: Dwie minuty zostały do godziny 8:00, za chwilę wiadomości w Vox FM. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
14: Akty sabotażu wobec polskich sąsiadów o poranku na Westerplatte, mówił o nich premier. Pora wracać do szkoły. Dziś pierwszy dzwonek dla prawie 5 milionów uczniów. W ósmej rundzie rozmowa z pułkownikiem Piotrem Krawczykiem, byłym wieloletnim szefem agencji wywiadu.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
14: Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości rocznicowych wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmy produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
16: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię.
14: Pożar w halach lubelskiej firmy mógł powstać w wyniku akcji sabotażowej służby ze wschodu. Ten wątek badany jest także po pożarze w Skarżysku Kamiennej. Dla 4 800 000 uczniów rozpoczyna się nowy rok szkolny. Do szkół wróci także 715 000 nauczycieli. Wśród nowości m.in. zakaz korzystania z komórek w przedszkolach i podstawówkach. Dodatkowo uczniowie klas pierwszych wraz z uczniami klas czwartych szkół podstawowych będą pierwszymi, których obejmie reforma programowa.
17: Ósma runda.
14: Gościem ósmej rundy jest dziś pułkownik Piotr Krawczyk, były wieloletni szef agencji wywiadu. Rozmowę poprowadzi Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
18: Już wracamy. Ósma runda. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef agencji, wieloletni można powiedzieć, szef agencji wywiadu, iranista. Witam słuchaczy i Superlingu, jeszcze i radia Fox FM. Panie pułkowniku, czy Rosja zaatakuje państwa bałtyckie lub Polskę?
19: Panie redaktorze, wygląda na to, że jest rzeczywiście wokół tego bardzo dużo zamieszania, a czy to się stanie, to jeszcze zobaczymy. Na razie to nie jest pewne.
18: Kto wygrywa wojnę na Ukrainie?
19: To nieważne, kto wygrywa, ważne, kto mniej ją przegrywa. Wydaje się, że Ukraina ją mniej przegrywa w tym momencie.
18: Po co szef CIA pojechał do Moskwy?
19: No właśnie, między innymi po to, żeby Rosja nie zaatakowała krajów bałtyckich.
18: Była skuteczna ta wizyta?
19: To jeszcze zobaczymy. Na razie są bardzo dwuznaczne sygnały w tej sprawie.
18: Mamy dziś 1 września. Dzieci ruszają do szkoły, ale także mamy rocznicę wojny. Czy ludzie na świecie w ogóle wiedzą o tym, że wojna zaczęła się 1 września, a nie na przykład 22 czerwca 1941 roku?
19: No na świecie średnio jest z tą wiedzą.
18: Nie wiedzą o tym?
19: Nie, to nie jest. Znaczy, to jest wiedza rzeczywiście tutaj w Polsce, być może w części Europy, natomiast na świecie, jak się mnie pan pyta, czy w Chinach, czy w Indonezji, to nie za bardzo.
18: Robimy wszystko, żeby to dostatecznie nagłośnić?
19: Nie.
18: Czy Polska ma szansę na reparacje w tej sytuacji? Czy możemy dostać reparacje od Niemiec? To głośny temat.
19: Panie redaktorze, jeżeli będziemy dalej rozmawiać na ten temat tylko i wyłącznie między sobą, to nie za bardzo w końcu należałoby zacząć rozmawiać na ten temat z Niemcami. I nie tylko z Niemcami, również z Francuzami i innymi krajami. Na razie to jest tylko temat, który głównie poruszamy w swoim gronie i jesteśmy z tego niezwykle zadowoleni. Natomiast, żeby coś się zadziało w tej sprawie, trzeba zacząć rozmawiać z Niemcami, trzeba zacząć rozmawiać nie tylko z władzami, ale trzeba rozmawiać również z organizacjami pozarządowymi.
18: Dzisiaj mówił o tym prezydent między innymi. A czy Niemcy dzisiaj lub w przyszłości mogą być zagrożeniem dla Polski? Czy
19: oczywiście,
18: tylko sojusznikiem?
19: Ale jeżeli mówimy o zagrożeniu, myślimy nie tylko o zagrożeniu wojskowym, ale też o zagrożeniu politycznym, o zagrożeniu ekonomicznym, o zagrożeniu kulturowym, więc jakby są różnego rodzaju zagrożenia i w tym sensie Niemcy oczywiście mogą być zagrożeniem dla Polski.
18: A mogą być zagrożeniem militarnym w przyszłości?
19: Jakieś bardzo odległe i tego wykluczyć nigdy nie można. No, tym bardziej, że Niemcy są obecnie najszybciej zbrojącym się krajem w Unii Europejskiej, znacznie szybciej od Polski.
18: Czy Niemcy przegrywają wojnę? Przepraszam, czy USA przegrywają wojnę w Iranie?
19: I znowu to jest taka odpowiedź jak pomiędzy Rosją a Ukrainą. Znaczy na pewno Amerykanie mniej przegrywają tą wojnę niż Irańczycy. To Irańczycy są w dużo większym problemie w związku z sytuacją ekonomiczną, społeczną, polityczną wewnątrz Iranu.
18: Rusza szkoła. Czy w szkołach powinno być więcej zajęć z obronności? Czy one w ogóle dzisiaj są?
19: Zdecydowanie powinno być zdecydowanie więcej zajęć poświęconych tej świadomości młodego pokolenia związanego z bezpieczeństwem, czyli powinny być na przykład zajęcia poświęcone pierwszej pomocy, dotyczące sytuacji kryzysowych. Znaczy nie musimy tylko i wyłącznie uczyć dzieci ganiać z karabinem.
18: Dziękuję serdecznie słuchaczom Radia Vox FM, a my zostajemy na kanale Super Ringu, a także na kanale Radia Vox FM.
14: Dalsza część rozmowy z pułkownikiem Piotrem Krawczykiem, jak słyszeliście, na YouTubie i voxfm.pl.
17: Że pogoda jest zła,
20: jest cieplutko,
17: bo wcale
20: jest fajnie.
17: Tak nie jest. Właśnie, 25 stopni dzisiaj, to proszę najwyższa bardzo. Temperatura na mapie pogodowej.
15: Pozdrawiamy Rzeszów, bo to tam.
17: 18 to najniższa, pozdrawiamy Pomorze
15: i Olsztyn.
17: Pozdrawiamy i was też, bo u was pada.
15: Tak, i te opady deszczu dzisiaj na północy i na wschodzie kraju przede wszystkim, ale przelotnie może popadać w większości kraju, na południu najmniej tych opadów.
20: Od południa do połowy Polski biometr korzystny.
17: Julia Hren,
15: Konrad Piwowarski
20: i Paweł Pawelec.
17: Dzień dobry.
15: 5 minut po godzinie 8.

0: 12 minut po godzinie 8 i co rzeczywiście jest tak źle dzisiaj? Rzeczywiście wyjechali na ulicę?
1: Są koreczki?
2: Tak, no oczywiście, że tak. No przecież każdy chce elegancko dziecko zawieźć do szkoły z autem.
0: 609-869-869. Piszcie, dzwońcie, jak tam na trasie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość samochodów, no czyli czuć różnicę.
1: Pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania do innych kierowców, którzy się poruszają na tej drodze, bo to różnie bywa. Mhm.
0: To jest bardzo dobra rada. Pamiętajcie
2: też... Ty nie zrobisz krzywdy, ale uważaj na innych. No.
0: Pamiętajcie też, że w czasie jazdy nie wysiadamy z auta i nie zaczynamy biec. Tak. Może się wam wydawać, że to głupia porada, ale wcale nie.
2: Nie wysiadamy, nie zaczynamy biec.
1: Gościu jechał po takiej prostej, puszczutkiej ulicy. To się wczoraj działo wszystko.
0: I to się wszystko nagrało na monitoringu, więc tak. My to mówimy, bo my to widzieliśmy.
1: I tak jedzie sobie, jedzie i nagle widać na tym nagraniu, jak chłop wyskakuje z tego samochodu, kierowca.
2: Kierowca, otwiera drzwi.
0: Wciąż jedzie.
2: Auto wiadomo. I zostawia, niech sobie jedzie.
1: Tak, auto wjechało w jakieś drzewo,
0: w jakąś roślinność.
2: A nie w jakąś inną posesję?
1: No w ogrodzenie posesji, no, metalowe i drzewo jakieś do tego. No pan zaczął uciekać środkiem tej drogi. Nie wiadomo dlaczego, bo nikogo nie było innego na tym nagraniu, na tej drodze. Pusto było. Policjanci go później znaleźli. Okazało się tak, że chłop był trzeźwy. To jest szok.
2: To raz.
0: To jest właściwie największy szok tej całej sytuacji, bo pewnie każdy już się spodziewał.
2: Trzeźwy i to drugie, bardzo ważne, wcale nie ukradł samochodu.
1: Nie, samochód nie był jego, ale nie postawili mu zarzutów kradzieży, więc to znaczy, że nie. I nie wiemy dlaczego on w ogóle
0: nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.
2: Myślisz,
1: mógł
2: raz
1: się zorientować w trakcie jazdy.
2: Mógł pomyśleć.
1: Przypomnieć sobie.
2: Mógł pomylić auto, bo było bardzo podobne do jego auta i zorientował się w drodze.
1: Na parkingu w markecie na przykład czasami się zdarza.
2: Może nie jest jego.
1: Ale jakoś ruszył.
2: Skąd miał kluczyki?
1: No właśnie.
2: To jest pytanie. Są jakieś inne teorie?
0: Tutaj jest więcej pytań niż odpowiedzi.
1: Kawę mógł pić wcześniej.
2: Aha.
1: No i czasami jak kawę wypijesz, to tam się świstak pojawia. I to w ogóle może potrzebował. Tak?
0: A dwójeczkę wrzucił,
2: musiał,
0: tak?
2: Bo zobaczył park i mówi, o, jest papier, no, polecę.
1: Wiem. Mhm.
2: Zapomniał zatrzymać.
1: Kontrolka paliwa się zapaliła, nie chciał tankować.
2: No tak.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ponad złotówkę więcej
0: to
2: za
0: rzeczywiście
2: lift.
0: Współczucie.
2: Złe auto wybrał.

0: Zorota. Właśnie jadę na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ruch zdecydowanie większy. Dodatkowo pojawiły się na drodze oczywiście cysterny z paliwem. Ach. Wiozą po nowej cenie. Powodzenia wszystkim.
1: Zorota, zatrzymuj! Zatrzymuj tego cysternę!
2: Zapraszaj!
3: Rozbijaj! 22 minuty po godzinie 8. Halo, tu Gdańsk. U nas cisza, drogi puste. Dziś nawet przyjechałam do pracy 13 km szybciej niż zawsze. U nas chyba jeszcze wakacje, to napisała Kamila.
1: Widocznie ci kierowcy z Gdańska przenieśli się do Gdyni, bo jest też głos z Gdyni, prawda?
3: Tak, aha. Kasia napisała, Gdynia, czuć różnicę, stoimy.
2: Aha, czuć różnicę, stoimy.
3: Czyli więc jeżeli ktoś tak, nie chce stać w korku, jedziecie, to proszę przyjechać do Gdańska. Tylko żeby przyjechać do Gdańska, też trzeba będzie pewnie postać w korku
1: tak,
3: przed Gdańskiem.
1: Na przykład, albo później jak przyjedziecie już, to będziecie robić korki w Gdańsku. Wrocław podobno, jeżeli chodzi o większą ilość samochodów, nie ma problemu, tak Andrzej donosi, ale są remonty za to, więc coś za coś.
4: Pierwsza zmiana.
2: No tak, wakacje oczywiście FM. Nie starczyły.
3: We Wrocławiu to też zawsze są tramwaje.

0: inne to by się chwalił, ja mówię jak jest, ale my dobrze gramy, Armin Van Buuren, Everlasting, w WXFM w rytmie hitów, 2 minuty do 8.30.
1: Ale chwalić się to znaczy ściemniać, mówisz?
0: Nie.
1: A ty mówisz jak jest?
0: Ja mówię jak jest.
2: Napisał do nas Wiktor, taksówkarz Wiktor, chyba w innym Gdańsku jeździmy, skoro według pani nie ma korków.
1: Maleńka.
2: Obyście nie spotkali na ulicach Gdańska dzisiaj, ponieważ może być bitwa.
0: Spokojnie, spokojnie, spokojnie.
3: Pierwsza zmiana. Aha.
4: Od rana z WXFM.
0: Tylko spokój może nas uratować, pamiętajcie.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna.

0: obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Dawid Osysko w studiu Vox FM. Zapraszamy na wiadomości. Minęła 8:31.
8: Rosyjskie wojsko zaatakowało w nocy dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy Ukrainy z Rumunią. W tej chwili to przejście jest nieczynne, informuje Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Służby ratunkowe opanowały pożar w miejscu uderzenia bezzałogowców. Ukraińskie władze informują także o co najmniej 8 ofiarach rosyjskich ataków na Kijów. Od dziś edukacja zdrowotna będzie dla uczniów obowiązkowa. Wyjątkiem jest moduł o zdrowiu seksualnym. Przedmiot wchodzi do szkół w cieniu wniosku PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Ta partia wnioskuje o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów, które go wprowadzają. Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi być teraz na coraz wyższym poziomie. Tak mówiła Iga Świątek, która jest w drugiej rundzie wielkoszlamowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xiong 6-2, 6-3, jak mówi, w tym meczu zrealizowała swój plan.
9: Wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
8: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W drugiej rundzie zmierzy się za Argentynką Nadią Podorską. Pokonała ją już wcześniej w półfinale French Open w 2020 roku.
10: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.
12: Od rana z Vox FM.
7: Dwadzieścia osiem do dziewiątej.

0: 19 minut do godziny 9. Dziś 1 września, więc myślę, że wstał już każdy.
1: No.
0: Bo to jest jednak taki dzień, że no nie można za długo spać.
1: Jak to 1 września? Po prostu rodzice napadli na dzieci. No.
2: 609 869 869, ten numer do waszej dyspozycji i właśnie telefon dostaliśmy.
3: Ma Piotr z tej strony, z Gdańska. Słuchajcie, nie wiem jak to wszystko wygląda na drodze, nie interesuje mnie to dzisiaj w ogóle. Kurczę, od rana mówię, witaj szkoło, strasznie zła wyszła do szkoły. A ja co, spakowane autko, jadę nad Wisełkę odpocząć sobie na rybkach. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Uczniów. Bawcie się dobrze.
0: No tak, cieszmy się, że nie musimy iść do szkoły, za to musimy po prostu codziennie chodzić do pracy, no i nie mamy wakacji.
2: Drogie dzieci, zawsze się można na rodzicach zemścić. Ja na przykład zawsze jak rodzice urlop kończyli, to się pytałem, idziecie gdzieś jutro?
1: Do pracy.
0: Ale to nie jest jedyny sposób. Jeżeli się chcecie zemścić na rodzicach albo na kimkolwiek, wejdźcie na voxfm.pl.
2: Zapraszamy.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi przed godziną 7.
1: Dzieciaki, ale co, bo to już przerwa, to mogą. Ile trwa lekcja?
0: 48? Dzisiaj nie ma lekcji.
2: Dzisiaj.
1: A nie ma. Dobra, to jeśli słuchacie, to piszcie. Tak, bardzo bym prosił. Zemsta na rodzicach, w drugą stronę.
4: Pierwsza zmiana.
2: Im więcej szczegółów, tym wkrętka będzie lepsza.
0: 16 minut i będzie godzina 9. Fisher i Make, bo to miłość.

0: słowo rambo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wczoraj musieli stać w korku na stacji benzynowej, to żeby jeszcze po starej cenie... Bogaty kolega, pożycz stówę.
1: No naprawdę, nie, zastanawiałem się, bo akurat mogłem sobie zatankować ten samochód, ale pomyślałem sobie, nie, przecież to i tak mnie dotyczy, to mi nie ucieknie. Czy ja dzisiaj zapłacę stówę więcej, czy...
0: No ale jakbyś zatankował taniej, to byś stówę mniej zapłacił.
1: No i co?
2: Miałbyś stówę w kieszeni, ale
0: poza tym... mi pożyczyć.
1: I co ja bym zrobił z tą stówą?
0: Pożyczyłbyś mi.
1: A to co innego, trzeba
0: było... A ja bym ci nie oddał.
1: To trzeba było wczoraj wieczorem dzwonić.
2: Ale powiem ci szczerze, Paweł, że ja się cieszę, że ty nie pojechałeś. No. Zwłaszcza, że nie pojechałeś do Wałbrzycha, bo mogłoby cię dzisiaj tutaj nie być.
1: A co to się stanęło?
2: No tam była kolejka na stacji benzynowej, jak zresztą nie tylko tam.
1: Mhm. Aha.
2: Ale w tej kolejce byli bardzo nerwowi z tego, co widzę na nagraniu.
0: Pan tu nie stał.
1: Aha.
2: Ja stałem bliżej dystrybutora, dlatego mi się należy. Doszło do rynkoczynów.
1: Ojej.
0: Pałki teleskopowe nawet się pojawiły nagle, nie wiadomo skąd.
1: Mają chłopaki sprzęt ze sobą, wiem.
2: Było
1: co
2: dosyć
1: chodzi.
2: Poważnie.
1: Przygotowali się, widzisz, żeby wywalczyć litr. Ale to pewnie, ja wiem dlaczego. Hmm? Bo się zbliżała pewnie 24. A po 24.
0: Możliwe.
1: Zmiana ceny.
2: Ale ja mam na to sposób. Ja mam na to sposób, no, na te drogie ceny paliw.
1: Jaki?
2: Wcale nie trzeba się bić pod stacją benzynową.
1: Tylko?
2: Trzeba po prostu pojechać do babci. Babcia stówkę zawsze da.
3: Pierwsza z
1: nich wypowiada. A jak się już babci nie ma?
0: 8 minut zostało do godziny 9:00. To pierwsza zmiana.

0: minuty do godziny 9. Pawelec, olać te ceny paliwa. Lepiej mów, co tam dziś w Kochaj albo Rzucaj. Taki SMS przyleciał.
1: Trudno uwierzyć, słuchajcie, bo mam tu informację o tym, że dziewczyna zostawiła faceta, dlatego, że dla niej się zacharowywał. Że pracował.
2: No nie było go w domu, no to...
1: Nie było go w domu, dokładnie. Powiedziała, że nie taką miłość sobie wymarzyła.
0: W takim razie szczegóły po 9:00.
1: I go zostawiła.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Reklama.
12: Koniec wakacji, czas na naukę. Do szkół wraca prawie 5 milionów uczniów. Pakiet CPN od dziś jest tylko wspomnieniem. Na stację paliw wróciła drożyzna. Kto pokieruje PKOL-em? Za tydzień ma o tym zdecydować zarząd komitetu.
13: Jest minuta po godzinie 9, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
12: Trzeba to powiedzieć głośno. Już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły, niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
14: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
15: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
16: Czy już znasz plan lekcji?
15: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
16: Zamiast matematyki na przykład?
15: Tak.
17: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
16: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
17: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
16: Trzeba wcześniej wstać.
17: Tak.
12: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny przynosi kilka zmian. Uczniowie w klasach 1 i 4 oraz przedszkolaki uczą się według nowej podstawy programowej. W szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów, a edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Dobrowolna jest część dotycząca zdrowia seksualnego. Skończyła się paliwowa sielanka, wróciła drożyzna. Za litr popularnej benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego musimy teraz zapłacić średnio o złotówkę więcej niż wczoraj.
18: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo dla takiego zwykłego człowieka.
19: Zostawimy to bez komentarza.
20: A tankować trzeba i to prawie codziennie. Jak są duże trasy, wszystko podrożeje.
21: Paliwo powinno być tańsze.
22: Powinno być tańsze. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
20: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
22: Można wydatkować te pieniądze inaczej oczywiście.
21: Na przykład?
22: Prawda? Na jakieś przyjemności dla siebie albo dla dzieci.
21: A tu trzeba jednak
22: zatankować.
21: Dokładnie.
22: No niestety rowerem.
21: I płacić więcej.
22: Rowerem już spoza miasta nie przyjadę do pracy.
12: Z kierowcami w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Cena paliw poszła w górę, bo wygasł rządowy program CPN. Obowiązywał przez 2 ostatnie tygodnie wakacji. Za tydzień zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
23: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie. działanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
0: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
23: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
12: Głos w sprawie zabrał tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Domaga się zmiany prezesa PKOL-u, zawieszenia prac członkowskich Polski w MKOL-u. To uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich. W wiadomościach zaglądam jeszcze do Łodzi. Działa tam telefon życzliwości dla seniorów. Można zadzwonić, żeby po prostu porozmawiać, ale także poprosić o pomoc w codziennych sprawach. Co ważne, po drugiej stronie słuchawki są sami seniorzy. Słuchają, rozmawiają i pomagają swoim rówieśnikom. Mówi Celina Maciejewska, inicjatorka telefonu życzliwości.
1: Kontakt osobisty jest bardzo ważny, ale jest też obarczony tym, że no już wtedy musimy pokazać swoją twarz. A kontakt przez telefon jest takim kontaktem bezpiecznym i właściwie może dla młodych osób to nie jest już pierwszy wybór, ale dla osób starszych to telefon będzie pierwszym wyborem.
12: Od niedawna w Łodzi działa także halofon. Senior może ustalić, jak często chce, by wolontariusz do niego dzwaniał.
2: A SMS-ki? Mogliby pisać sobie SMS-ki.
13: Moja babcia by nie mogła, nie potrafi. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, moi drodzy, no, wakacje się skończyły, ale pogoda całkiem niezła. Ciepły poranek, w ciągu dnia do 25 stopni w Rzeszowie.
7: Deszcz od północy.
13: No deszcz dzisiaj tak, Olsztyn, na północy kraju, na wschodzie się pojawi, ale Gdańsk. Przelotnie.
2: Ale jak to się mówi, musi padać, tak? No tak, bo deszczu żeby, mało susza
7: żeby
2: jest.
7: Żeby podlewać nie musiał ktoś. No to jest bardzo ważne.
13: Jesień idzie, grzyby będą.
2: Nie mów słowa jesień.
13: Dobrze.
2: Jesień. Julia Hren.
13: Konrad Piwowarski.
7: Paweles, witamy.
2: 5 minut, 6 już właściwie po 9.
13: Kochaj albo rzucaj za chwilę.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, David właściwie wprowadzili nas w atmosferę.
1: W Polsce jesteśmy mu w
0: miłosną. Dobra.
2: Dawid, tak. Mikuś się do mnie napisał. Mikołaj pisze, że po 9 latach zostawiła mnie moja dziewczyna. Szkoda. Nie uwierzysz, Pawelec, ale powodem była moja praca. Tak. Za długo pracowałem, a harowałem kurczę dla niej. Wypomniała mi, że nie będzie siedzieć i czekać na mnie całe życie i nie tak sobie wyobrażała bycie razem, a jednak osobno.
0: No to czekaj, to gdzie on pracował? Na jakichś serwisach?
2: No, nie
0: wiadomo
2: napisał.
0: Jakich?
2: Wypaliło się, tak usłyszałem.
0: No to dzwoń, niech opowiada.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
4: Cześć, Mikołaj. Człowiek za dużo zaczął pracować. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Gdzieś ten kontakt się nam urwał. To nie jest krótki związek, bo aż ponad 9 lat. Czuję się jakoś tam winny, tak? No bo jednak zaniedbałem troszkę ten związek przez tą pracę, nie? Często pracuję od 7 do 19, do 21.
2: Jak ci to powiedziałam?
4: Wróciłem po pracy, zaczęliśmy tam chwilę rozmawiać i tak siedziała, się nie odzywała. No jeszcze zapytałem, co się stało, nie? No i po prostu usłyszałem, że się wypaliło, że już nie będziemy razem. No ja tam próbowałem jeszcze tam rozmawiać, tak? Chciałem porozmawiać o tym wszystkim, to już nie chciała ze mną rozmawiać, tak?
2: Ale Mikołaj, wiesz o tym, że dziewczyny nie, to zupełnie inne istoty niż my. One nie działają tak spontanicznie. Wiesz, że ona musiała dawać ci sygnały, bądź musiałeś widzieć, że ona coś się gryzie, z czymś walczy. Ona się musiała długo zastanawiać, czy to ma sens, czy nie ma. Nie zauważyłeś tego?
4: Myślę, że no może troszkę zauważyłem, dawała jakieś sygnały, tak? No, ale człowiek myślał, że...
2: Uprzedzała cię, mówiła, stary, to nie tak sobie wyobrażałam szczęście z tobą. No to czemu mi tego nie mówisz? Mikołaj, to nie było tak, że wróciłeś do domu i nagle okazało się, że twoja niedobra Kaśka...
4: No, mówiła dużo wcześniej.
2: No, to ty jesteś chłopaku niedojrzały jeszcze. To dobrze, że cię zostawiła. To ty musisz jeszcze sam pochodzić. Co ty myślałeś, że ty od razu złapałeś anioła na resztę życia, jak ty widzę, nie zasługujesz.
4: No tak myślałem, że mam anioła za nogi.
2: Tak. A powiedz mi, po co ci ta praca? Po co ci te zajęcia, jak jej nie ma? Możesz mi to wyjaśnić? Jesteś szczęśliwy?
4: Teraz nie.
2: No to po coś się oddawał bardziej pracy niż kobiecie, która głodnymi oczami wołała, gdzie jest mój Mikołaj?
4: No bo mieliśmy tam kredyt na mieszkanie i człowiek tam pracował, żeby to spłacić.
2: Jakie to ma znaczenie, proszę cię, no nie ma żadnego, no.
4: Człowiek myślał o jakichś wakacjach wspólnych gdzieś za granicę, no i zaczął pracować dużo.
2: No to jakby ci jeszcze dziecko urodziła i musiałbyś jeszcze na jedną duszyczkę zarabiać, to chyba w ogóle byście się widywali korespondencyjnie, nie? Na jakimś komunikatorze.
4: No wtedy to myślę, żebym troszkę przystopował.
2: No nie sądzę, Mikołaj. Też doszłoby do tragedii. Ale teraz już przynajmniej wiesz, co jest najważniejsze, kto jest najważniejszy i na ile ta praca jest ważna. A jeżeli ona by nie zaakceptowała mniejszej ilości kasiory w związku z mniejszą ilością czasu w pracy, to znaczy, że to nie wy. I ty byś wiedział.
4: No dokładnie, możliwe, że tak mogłoby być.
2: Tak. Mikołaj, dzwonię do Kaśki. Kochaj, gdybyś chciała ratować te 9 lat, a gdybyś chciała spuścić je w bidecie, w klozecie, no to rzucaj. Mikołaj będzie wiedział, co ma robić. Trzymajcie kciuki, a ja dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Ktoś inny. Taki SMS przyleciał przed chwilą.
2: Jest taka możliwość.
0: Tego nie wiemy, ale być może za chwilę się dowiemy, bo Paweł będzie dzwonił do Kasi.
2: Ktoś miał więcej czasu, nie?
0: 6098 69 869. Piszcie, czy się uda?

0: Ktoś mądry powiedział, pracuj, żeby mieć na życie, a nie żyj, żeby pracować.
1: Bardzo ładnie powiedziane.
2: Sąsiad ma mniej pieniędzy, ale więcej czasu, bo pieniądze to nie wszystko.
1: Czyli bójcie sąsiad prawdopodobnie.
0: Do tego Maniek napisał. Kaśka, daj spokój. Najważniejsze jest bycie razem, wspólne wieczory, rozmowa, śmiech, a nie tylko praca i praca i praca i praca.
2: Bo właśnie przez tę pracę skończył się związek Mikołaja i Kasi w dzisiejszym Kochaj albo Rzucaj.
1: Mikołaj,
2: i jaki
1: ciężko...
2: ty masz na to plan? Znaczy, w sumie jaki on też ma plan? On ma plan zrezygnować z pracy?
1: Znaczy,
2: czy...
1: On ma zamiar, ja już dopytałem, on jest instruktorem jazdy, więc on tak naprawdę wypracowuje godziny płatne od lekcji. No to jest zrozumiałe, więc to trwa, nie? Więc można mieć 8 kursantów, a można mieć 12.
0: A jak się człowiek postara, to i 24 zmieścisz.
1: No więc jest w stanie zrezygnować z tych jazd powyżej tej godziny, w której już Kaśka jest w domu, no bo mu to szalone uczucie mija.
0: No i dobrze, no jest gotowość do zmiany, tak?
1: Tak, tak. Natomiast on się martwi tym tekstem. No wypaliło się. Tak to usłyszał.
2: Dzwoń do Kasi i przekonuj, że nie.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Witam serdecznie. Paweł Pawelec z tej strony. Kłaniam się, dziewczyno.
4: Witam.
1: Cześć.
4: Słucham.
1: Rozpłaszczył mi się zawodnik, rozpłakał na dywaniku przede mną, jak przed dyrektorem bądź kierownikiem swojego zakładu, bo przyznał się do tego, że kolor włosów zobowiązuje. Wredny rudzielec do mnie napisał. Instruktor jazdy, który fascynuje się piłką nożną, przyznał się, że był tak pewny tego, że będziecie do końca życia na to dobre i złe, którego było coraz więcej tego złego, że nie zauważył, że ty strasznie za nim tęsknisz, że to cię frustrowało, złościło, drażniło.
4: Żartujecie sobie ze mnie teraz, prawda?
1: No co ty? Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że mu jest strasznie źle bez ciebie, został przez ciebie porzucony, czuje się w 100% winny, ma plan odbudowy tego związku, nie chciałby te 9 lat wyrzucić przez okno, no i po to dzwonię, żeby ci powiedzieć, że facet robi wszystko, no by odbudować jakieś zaufanie. Już cię nie będzie olewał. I stwierdził, że tak naprawdę te wakacje za granicą, na które zarabiał, że ten komfort życia, który chciał tobie dać przez tą swoją idiotyczną pracę, to już ma gdzieś w poważaniu. Będziecie biedniejsi, ale ze sobą. Kaśka, nie zostawiaj chłopaka, bo ma szybkie przemyślenia, głupi nie jest, trochę bezczelny, ale może takich właśnie lubisz. I to szukanie tego telefonu, gdy żeście zgubili po pierwszej randce na imprezie u waszego wspólnego kumpla, to nie przypadkiem było, tak? To, że cię zaczepiał, to, żeście sobie wpadli w oko. Nie wyrzucaj tego. Proszę cię. Chciałby z tobą kiedyś skoczyć na bungee, no. Ale te sztuczki mu się tam uginają. Wiem, że to twoje marzenie. Kaśka, chciałby zjeść z tobą jeszcze raz twoje ulubione murzynki. Trochę mi o tobie opowiadał. Ja sobie wiele rzeczy sam zostawię dla siebie, nie? No bo nie chciałbym, że to było jasne, z kim rozmawiam. Kaśka musi wystarczyć. Ale Kasiula, my walczymy w programie o miłość. O rzeczy najważniejsze.
4: Mam ten program i słucham go codziennie.
1: Tak.
4: Ale nie, dziękuję. Nie skorzystam. Też jestem taką wredną małpą.
5: No nie!
1: Ale to co, on zrobił coś, czego mi nie powiedział? Czyli ten brak jego w domu to nie jest wszystko?
4: I tak, i nie. Po prostu się coś wypaliło po 9 latach.
1: Ale to u ciebie, Kasiula. To jesteś w zupełności usprawiedliwiona.
4: Nie, po prostu u nas.
1: U was? Myślisz, ale to co, myślisz, tak, że on cię już nie kocha tak jak kiedyś? Ty to widzisz?
4: Po 9 latach chyba muszę odpocząć i tyle. Coś na tej zasadzie. No niestety.
1: Mikołaj, jesteś tam?
6: Jestem. No szkoda, Kasia. No i...
1: W ogóle nie przypominasz tego gościa, z którym szukała telefonu. Zresztą nie zna...
4: Możecie już skończyć, błagam.
1: Dlaczego, Kaśka? Niech się uczą. Pamiętaj, to jest kompendium wiedzy dla tych, którzy właśnie rozwalają swoje związki i nie wiedzą, że za chwileczkę to się skończy. Kasiula, to powiedz mu coś tak, żeby poszło mu w pięty.
4: Nie, nic nie chcę mówić. No, nie teraz. Dziękuję bardzo.
1: Za świeże.
4: Do usłyszenia. Za świeże.
1: Boli. Dziękuję. Cześć, trzymaj się, Kasiula.
4: No cześć.
1: Oj, chłopie, no.
6: No nie wiem, może poczekamy, zobaczymy, może troszeczkę czasu upłynie, może się w końcu coś ułoży,
1: tak,
6: chociaż porozmawiamy, nie?
1: Ale daj jej rozmowę za sobą.
6: Czas.
1: Zatęsknić, dobra?
6: Dobra.
1: Jak nie zatęsknij,
6: dobra,
1: to nie warto, Mikołaj. Trzymaj się, pa.
6: Dzięki za cenną radę.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
2: No niestety dzisiaj rzucaj, ale z nadzieją.
1: Ja coś chyba w tutolotka to nie powinienem.
0: Ale jak ktoś ma szczęście w miłości, to nie ma w pieniądzach. Możesz grać!
1: boxfm.pl.
0: Jeżeli nie macie szczęścia w miłości, to Kochaj albo Rzucaj wraca już jutro, a wy
1: kolejna
0: się
1: historia
0: możecie tam zgłaszać.

0: Czekaj, zanim zaczniemy. Wiesz co?
1: Tutaj się... No, że dzwonkiem będziesz ludzi 1 września. Witam. Zaskoczenie! Wraca człowiek do pracy po urlopie. Ty wyciąga asa z rękawa i myśli, że zaskoczy.
0: No właśnie.
1: Arek Sikora, dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
0: To co? Pierwszy dzień września. Siadamy razem w ławce?
1: Ojej, ale na końcu.
0: Na końcu.
1: To będzie taka, wiesz, najlepsza ławka w całej klasie.
0: I przygotuj się, że będziesz musiała w dwóch zeszytach naraz pisać notatki.
1: Dobra,
0: ogarniemy. Tam trzeba to się dogadać na początku. A różyczkę dla wychowawczyni wzięłaś,
1: przepraszam? Nie, no, różyczkę. Odpowiadałeś ty.
0: Kurczę.
1: Ja mam czekoladki, ale wszystkie zjadłam po drodze.
0: To ja zaraz też wrócę. Dzień dobry, to będzie piękny wtorek. Pierwszy dzień września.
1: Dzień dobry.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama.

0: ty, w sumie pod pierwszy dzień szkoły ten New Religion to pasuje, nie?
1: Pasuje. Tak, takie zupełnie nowe rozdanie.
0: Zapisujesz młodego na religię, czy nie?
1: O czym dzisiaj gadać?
0: No właśnie o pierwszym dniu szkoły ja bym chyba. Bo wiesz, bierzesz plecak, nie? Otwierasz, a tam kanapka sprzed wakacji.
1: Jeszcze sprzed wakacji.
0: Jeszcze sprzed wakacji.
1: Kapcie już jakieś takie nagle za małe się zrobiły. W ogóle to jest jeden wielki temat, słuchaj, bo trzeba na nowo po zaledwie dwóch miesiącach, a ty otwierasz całkowicie nowy rozdział. Ubierz dzieci w ciuchy sprzed dwóch miesięcy, to jest nie do zrobienia. Mam wrażenie, że dzieci to rosną tylko w trakcie wakacji. Naprawdę. Słońce i one chyc i nagle nie wiadomo, nie poznajesz w ogóle po tych paru miesiącach dzieci.
0: No i wyprawka, prawda? Kto jeszcze nie zrobił zakupów, możecie się zgłaszać. 600 986 9869. Spóźnialskich zapraszamy i ze spóźnialskimi zagramy w Nie Państwa, Nie Miasta.
1: To jest na tej naszej ostatniej ławce.
0: To jest plan na dziś. Pyk, cyk, lecimy.
1: Ale powiem ci, że 1 września ci ludzie wszyscy tacy eleganccy. Aha. Jakby to tak zostało. Zobacz, jaki świat byłby piękny. Klient w krawacie mniej awanturujący.
0: Ja się nie awanturuję właśnie, no. Tak się ubierajcie, kochani.
1: 10 do 10.

0: A propos danych odświeżeń muzycznych, to zdobyć świata szczyt Sienicki, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz. W Vox FM jeszcze przed 10 tak zagraliśmy.
1: A o 10 już za moment punktualnie wiadomości Vox FM. W nich między innymi usłyszymy o poważnym wypadku na A1 pod Częstochową. Droga jest zablokowana.
0: Powiemy też o tym, że Messi kończy karierę w Argentynie.
1: Kończy się piękna pewna epoka. Szczegóły za moment, bądźcie z nami.
2: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: PKO i giełda Zonda Krypto w wiadomościach kolejna odsłona afery. Jedni z ochotą, inni trochę się ociągali. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół. Walczyli z ogniem w Hiszpanii. Z miesięcznej misji wrócili polscy strażacy.
3: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
2: Rozpoczynamy od poważnego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic przed zjazdem na Mykanów. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR-u. Pojawiają się także informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Do tych informacji będziemy wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków oraz dane osób obserwujących profil reprezentacji, wynika z umowy, do której dotarła Wirtualna Polska. Dokument przewidywał także, że PKO będzie zarabiał na sprzedaży kryptowalutowych tokenów i w ten sposób wynagradzać też sportowców. Umowa została zawarta w październiku ubiegłego roku, kilka miesięcy przed upadkiem giełdy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
2: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Trzeba to powiedzieć głośno. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Witam, dzień dobry.
2: Powiedz, w jakich nastrojach uczniowie wrócili do szkoły?
5: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórzy którym lepiej było na wakacjach.
6: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
7: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
5: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
8: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
5: Te zmiany w jadłospisie?
8: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
5: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
2: Obowiązkowa jest także edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego, ta jest dobrowolna. Przez miesiąc gasili pożary na południu Europy. Z Hiszpanii wrócili polscy strażacy. W akcji wzięły udział 3 35-osobowe zmiany. Strażacy walczyli z ogniem łącznie przez miesiąc.
9: Ideą prepozycjonowania jest to, żeby być zawczasu na miejscu, które jest potencjalnie narażone na duże pożary. Wtedy, kiedy nie było pożarów, mieliśmy normalnie zajęcia organizowane z Hiszpanami po to, żeby wymieniać się doświadczeniem, żeby uczyć się od nich sposobów, w jaki oni prowadzą działania gaśnicze. A w momencie, kiedy były zdarzenia, po prostu zabieraliśmy cały nasz sprzęt i jechaliśmy pomagać gasić. Ta grupa miała dwie akcje takie, w których braliśmy udział normalnie jako strażacy wysłani do pomocy.
2: Mówi dowódca trzeciej i ostatniej zmiany strażaków Grzegorz Borowiec. Do walki z ogniem wysłany został specjalny zespół strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów w miejscach, do których trudno dotrzeć wozem strażackim. To koniec pięknej epoki. Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca. Wtedy Argentyńczycy przegrali 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
3: Prognozę pogody wygrywa dzisiaj Rzeszów. Tam, słuchajcie, 24 stopnie.
10: Ale tam zawsze najcieplej, coś ja tak zauważyłem.
3: No, no i dzisiaj bardzo również. Często. No, a najchłodniej gdzie?
10: Gdzie? W Poznaniu.
3: W Suwałkach. Jak zawsze.
10: W Poznaniu
3: też
10: teraz.
3: Suwałki zazwyczaj przegrywają. 19 stopni dzisiaj i 19 stopni również w Olsztynie.
2: Zamienimy Suwałki na Poznań. To na właśnie. Mapie.
10: Znaczy, no tak, no, ale w Poznaniu niewiele więcej dzisiaj, bo jak masz 19 w Suwałkach, to w Poznaniu widzę 20, a w Olsztynie też 19, a Suwałki nie są osamotnione. No, opady deszczu poza tym dzisiaj i burze. dobrze prognozowane, proszę, w Suwałkach, no, i w Białymstoku.
3: Tak. Deszcz to też w Lublinie, drodzy państwo, deszcz popada też w Szczecinie, ale co my o deszczu, jak my mamy bardzo dobre rzeczy, o których możemy powiedzieć, bo my dzisiaj rozpoczynamy 1 września w ostatniej ławce, grając nie państwa, nie miasta, z wami.
10: Z wami, z tymi, którzy, no właśnie, zostawili na ostatnią chwilę szkolną wyprawkę.
3: Przebijamy z wami piątkę, to po pierwsze.
10: I takie osoby zapraszamy. 609-8698-69. Zgłaszajcie się, za moment gramy w nie państwa, nie miasta. Klaudia Wasiluk.
3: Arek Sikora.
10: Dzień dobry.

0: Dobrze, bo to wiesz, to pierwszy dzień, to człowiek nieogarnięty.
1: Dobrze, że my znaliśmy hasło, dobrze, że my zareagowaliśmy tak. Jeszcze po tym urlopie.
0: Dzwonię do Roberta. O, proszę, czekaj, nie, to jest numer do Kasi chyba.
1: No to do Kasi. Słuchajcie, próbujemy skołować ekipę, żeby zagrać z wami wszystkimi w nie państwa, nie miasta.
0: Włączę może podkład.
2: Halo, cześć.
1: Halo, cześć.
0: Dzień dobry, cześć Kasia. Z tej strony Arek Sikora i Klaudia Wasiluk. Radio Vox FM do ciebie dzwoni.
2: W sprawie... Super, cieszę się bardzo.
0: W sprawie nie państw, nie miast.
1: My się cieszymy, kochana.
0: Spróbujemy do Roberta się dodzwonić, żebyś miała z kim konkurować, słuchaj, dziewczyno. A ty chyba gdzieś w trasie jesteś, co?
2: Jadę do pracy, ale się za chwilę zatrzymuję.
1: O, no, dobrze, się prawidłowo. Tam.
0: Tak, tak, tak. A Robert niech odbiera, jak nas słyszy.
1: Robert, to twój telefon dzwoni.
0: Halo, dzień dobry.
3: Halo.
1: Cześć.
0: Robert z tej strony, Vox FM, Klaudia Wasiluk, Arek Sikora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Chciałeś zagrać mnie państwa, nie miasta, no to dzwonimy, jesteśmy.
3: Dzień, super.
0: I poznaj się z Kasią, Kasia będzie z tobą rywalizowała. Kasia, Robert, Robert, Kasia.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, takie szybkie pytanko. Czy wiecie, na czym polega zabawa w nie państwa, nie miasta?
2: Tak.
0: Wiecie. Robert też wiesz, tak?
3: Chyba tak.
0: A co tak u was głośno, powiedzcie? Coś tam stuka, coś puka. Kasia, to u ciebie chyba.
2: Parkowałam.
0: No, parkowałaś.
1: Wszystko jasne, nie musiałaś tego tłumaczyć. Nie potrzeba na to czasu, prawda?
0: Poczekajmy.
1: Ściszyć radio, trzeba odpowiednio, żeby zaparkować.
3: A ja wyszedłem na świeże powietrze, bo już dawno zaparkowałem.
0: No i bardzo dobrze. Kochani, to jak możemy już gotowi jesteście? Kasia, już tam wszystko w porządku?
2: Tak.
0: No dobrze, kochani, no to zaczynamy. Nie państwa, nie miasta. Edycja 2026-2027. Kochani.
1: X, Y, Z. Ja mówię alfabet, Arek mówi stop.
0: No dobra, to tutaj Klaudia sobie w głowie mówi A, B, C, D i tak dalej, a ja mówię stop.
1: O.
0: O, na literę O, kochani.
1: Poprosimy o coś, co zmieści się w plecaku.
0: Aha.
2: Ołówek.
0: Ołówek. No przecież
1: bingo.
0: Kasia, jeden punkcik dla Kasiuli. Dobra, to teraz ja mówię alfabet, dobra? X, Y, Z.
1: Stop.
0: A.
1: Na A poprosimy coś, na czym można pisać.
0: O.
2: Arkusz!
0: Arkusz!
1: Kurczę! W formie!
0: Robert,
1: zobacz,
0: Robert,
1: jaka!
0: Kurczę.
1: Widać, że wypoczęła na wakacjach.
0: Kaśka, daj chociaż honorowy punkcik Robertowi zdobyć. No.
1: X, Y, Z.
0: Dobrze, dobrze. I tutaj poczekamy chwilę, niech te literki polecą, nie? Coś tam z dołu alfabetu. Dobra, stop.
1: P.
0: P.
1: Na P poprosimy miejsce, w którym można ukryć ściągę.
0: Kaśka, cicho.
3: Portfel.
0: Portfel.
1: Dobrze.
0: No przecież portfel. Słuchajcie, 2-1. Kasia, wielkie brawa, wielkie gratulacje, bo jesteś zwyciężczynią tej edycji Nie Państwa, Nie Miasta.
2: Super.
1: Ale u nas nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wszyscy dostajecie, słuchajcie, wielkie boksy gadżetów od Vox FM.
0: Niebieskie.
2: Super.
0: Wspaniałe,
2: fajnie.
0: Niesamowite. Niech wam służą. To jakieś tam długopisy wrzucimy, coś do pisania, co nie?
1: A jak ten 1 września u was, opowiadajcie jeszcze.
2: U mnie na spokojnie, bo syn studiuje, także jakby nie odczuwam rozpoczęcia roku szkolnego.
0: A jak się robi dla studenta wyprawkę, powiedz? Nie wiem, makaron, paczka makaronu,
1: słoiki, weki.
2: Student robi sam sobie wyprawkę.
0: No i dobrze.
1: A mamusia leży i pachnie. Jeszcze trochę trzeba poczekać. A u ciebie, Robert?
3: No ja właśnie zawiodłem, druga klasa technikum. Nie chciała się ubrać tak odświętnie, no ale jakoś tam marynarkę założyła wreszcie.
0: Ale w końcu, co nie, te popołudnie to rodzice mają dla siebie, można odetchnąć z ulgą, jak dzieciaki w szkole.
1: No pozdrawiamy was serdecznie, kochani.
3: My również.
1: Ściskamy raz jeszcze. Boksy gadżetów oczywiście, jak powiedzieliśmy, polecą do was. No i co?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Udanego roku szkolnego. I cyki zrobione. Dzień dobry, dziękujemy.
1: 22 po 10.

0: Ależ to filmowo brzmi, prawda?
1: Oj, brzmi. A to Alan Walker, Ava Max i Fate. To wszystko w Vox FM na 24 minuty przed godziną 11. A na voxfm.pl w zakładce Bestlista szukam.
0: 12.
1: Jest. 12.
0: 12 miejsce, panowie i panie.
1: Ale moim zdaniem dwójeczkę można wykreślić i absolutnie na sam szczyt jedynkę. Ale to wszystko w waszych rękach. To już nie od nas zależy.
0: VoxFM.pl, a także nasza apka na smartfonach Vox FM i zakładka Bestlista. Tam plusy, minusy do waszej dyspozycji, aby głosować i umiejscowić wasze ulubione hity na samym szczycie Bestlisty. A czy tak właśnie będzie? No to o tym przekonacie się w piątek od godziny 17. Wtedy najnowsze notowanie zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Wszystko powiedziałeś. Brawo ty! Wszystko z plusem.
0: I proszę tam w uwagach dla rodziców zapisać, żeby mama widziała, że pilny uczeń.
2: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Ale kochani, nie trzeba było. No, niepotrzebne te brawa w ogóle. Dajcie spokój. Na 609-8698-69 piszecie, że no dobrze grają w tym Vox FM.
1: No, ale, to dobrze są, grają. Ale to jest fakt czy opinia w tym to przypadku? Jest, absolutny fakt, ale
0: oczywiście,
1: opinia również. Bardzo
0: dobrze. Kochani, nie ma za co. Przecież my od tego jesteśmy. A propos, muzyczne nowości już teraz w Vox FM. Age i Ring My Bell.
1: 10 do 11.
0: Gramy.

0: Szymon, to trzeba tak prosto z mostu, bo ty się zastanawiasz, jak jej to powiedzieć. To po prostu wchodzisz i mówisz. To nie ma co się nad czym zastanawiać.
1: A no teraz na przykład Dawid Osysko tak wejdzie i powie.
0: Tak, nie, po punktualnym 11 to wiadomości w Octave ma to już za moment.
1: Byle kogo na wiadomości o 11 nie sadzają.
0: Nie. Sam tutaj lepszy.
1: Posłuchajcie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Ciężarówka wjechała w auto z drogowcami. 4 ofiary śmiertelne w wypadku na autostradzie A1. Postawili na nogi wojskowych z Elbląga. Sprawcą fałszywego alarmu grozi wysoka kara. W menu produkty roślinne i pełnoziarniste. Od dziś rewolucja na szkolnych stołówkach.
7: Na zegarze 11:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
6: 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
8: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
6: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby, jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostały karetkami do placówek w Częstochowie. Akcja ratunkowa cały czas trwa, autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana, policjanci wyznaczyli objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
9: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
6: Mówi podpułkownik Dariusz Roskosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Żandarmeria i policja wyjaśniają tę sprawę pod nadzorem prokuratury w Olsztynie. Zatrzymanym mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Nauka według nowej podstawy programowej dla uczniów klas pierwszych i czwartych, zakaz komórek w podstawówkach czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. Wśród nowości w szkołach od dziś także rewolucja na stołówkach i w sklepikach. Z półek znikają produkty o niskiej wartości odżywczej. Większe znaczenie zyskają produkty roślinne i pełnoziarniste, a także warzywa i owoce.
10: Myślę, że bardzo dobry kierunek, choć na przykład w naszej szkole nie ma posiłków, jest tylko sklepik, ale myślę, że ogólnie bardzo dobry pomysł.
11: Super inicjatywa. Czasami jest po prostu tak, że no jakby nie wynosi się tego z domu, a można się ich jakby w szkole nauczyć.
6: Mówili naszej reporterce Justynie Świderskiej uczniowie z Tarnowa. Od dziś zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie skrócona, wozy nie dojadą już do Polany Włosienica, ale do Wodogrzmotów Mickiewicza. To oznacza, że turyści będą musieli pokonać większą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 km w jedną stronę, teraz będzie to 6 km, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
12: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
13: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Bukowiny Tatrzańskiej.
14: Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowicza tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
12: Jeżeli turysta wysiądzie na Wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
6: Skrócona trasa będzie oznaczała także tańsze bilety na przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół. Pilotaż na skróconej trasie ma potrwać przez miesiąc.
15: Muszę donieść na kolegę, bo rzuca się piłką w trakcie wiadomości.
16: No właśnie, już myślałem, że będę musiał tutaj was jak zły nauczyciel rozdzielać.
15: Powiedzieliście, pan to pogroził, a masz Marek za swoje.
17: Ale to ona zaczęła.
15: Nie, właśnie.
17: Pan nie widział.
15: Dobra, to chodźcie, jeszcze zrobimy pozory, że jednak uważamy dzisiaj na lekcjach. To
17: burza, dzisiaj będzie burza w Suwałkach i w Białymstoku.
15: I dużo deszczu dzisiaj, na przykład na północy kraju.
17: Tak, a na południu, bez deszczu.
15: Na południu bez. Najcieplej 24 stopnie w Rzeszowie, najchłodniej 19 w Olsztynie i w Suwałkach.
17: gdzie konie do Morskiego Oka jadą, no to nie pada deszcz dzisiaj. Ale tam w sumie w górę drożej niż w dół, nie? Tam 50 w górę, 30 zł w dół. No. To uczciwe, bo schodząc w dół się mniej męczysz, nie?
16: A teraz poproszę dzienniczki, będą uwagi.
17: O nie, no już nie będziemy, no. Wszystko przez
15: nim. Znowu rzucił piłką!
17: Pierwszy dzień szkoły, zaczynamy z przytupem. A Dawid Osysko to już chyba wolne,
16: ja
17: nie?
16: Bardzo dziękuję, zapraszam o 12 w imieniu Beaty Piekarskiej.
15: O,
17: zapraszamy. I od nas dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
15: I Arek Sikor.
17: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: 18 po 11. Jeden z klasyków na naszej antenie, klasyków muzycznych, Wet Fingers.
1: Hi-Fi Superstar. Wróćmy do prognozy pogody może, co? Bo znalazłem taki dźwięk w naszej bazie. Nazywa się deszcz i burza.
0: O, to prognozują na dzisiaj, ale od paru dni to w sieci inna burza.
1: Taka burza. Na G.
0: Tak, w temacie zupełnie innego klasyka. Klasyka pod tytułem Nigdy w życiu.
1: Taki film był kiedyś, 2004.
0: Burza rozpętała się poprzez działanie Joanny Jabłczyńskiej, która to myślała, że będzie miała jedną z głównych ról w tym filmie.
1: Grała w pierwszej części, to myśli, w drugiej też, jedna z głównych postaci, prawda, także...
0: Nigdy w życiu wraca po 20 latach na ekrany w nowej wersji, więc Joanna Jabłczyńska myślała, że będzie miała pewniaka. Mało tego, już na paru rozmowach była, już tego cukierka trzymała w garści, aż tu nagle...
1: A ktoś jej wziął i zabrał cukierka.
0: Zabrał, powiedział nie, rolę dostanie ktoś
1: zupełnie inny. Pani Asia, pani w tym wydaniu nie gra. No i jest afera.
0: Jest afera, myślę, że nawet można się pokusić o stwierdzenie, że na miarę takiej afery jak pomidorowa z makaronem czy z ryżem.
1: O! Albo czy sernik z rodzynkami, czy bez?
0: Albo majonez. Który majonez?
1: Jaki właśnie? Czy z tego miasta, czy z innego?
0: A suma summarum, pójdziesz do kina na ten film?
1: W sumie to nie wiem. To będzie nasza wspólna decyzja.
0: 19 po 11. Ależ my teraz ładnie zagramy.
1: Ale w sumie popcorn by człowiek zjadł. No dobra, możemy iść. Spoko.
0: A z Jabłczyńską, czy bez?
1: No bez!

0: Sour. To Keira w Vox FM, no bo gramy wam w rytmie hitów, 25 minut do 12.
1: Chwilę temu nigdy właśnie, w życiu.
0: Nigdy w życiu, a teraz co?
1: Filmowa godzina nam się zrobiła, bo teraz, słuchajcie, powiemy o filmie, który, no ma powstać, ale jakoś nie ma chętnych. Film o...
0: Maryli.
1: O ikonie.
0: Marylka nasza, no.
1: Nasze dobro narodowe, Maryla Rodowicz.
0: Nikt nie chce zagrać Maryli, czy po prostu nikt nie potrafi być jak Maryla?
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale wiadomo też, że chodzi o aktorkę, która... No powinna być Marylą, więc musi być ładna i musi ładnie śpiewać. No i tutaj trwa casting, to trwają poszukiwania.
0: Ja buczyńską może tam wysłać, bo do roboty
1: właśnie,
0: ostatnio nie dostanę.
1: Potrzebuję angażu.
0: Ciekawe, czy umie śpiewać tylko.
1: Najwyżej zagra, to przecież aktorka.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na

0: voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.

0: 10 do 12. Bajera mówi, żeby nie pozwolić.
1: No, ale to zależy, o co chodzi. Czego nie pozwolić? Jak?
0: No, można by było tutaj się zagłębiać, ale że mamy 5 sekund, to może zostawimy to na później.
1: No dobrze. No i nie pozwoliła nic powiedzieć.

0: my, oh my, to Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William jeszcze przed godziną 12 w Vox FM.
1: A za moment punktualnie o godzinie 12 zapraszamy na wiadomości Vox FM w imieniu Beaty Piekarskiej, która już jest w studiu, podłącza słuchawki, montuje mikrofon i za moment wszystko usłyszymy w wiadomościach.
0: O wszystkim, co najważniejsze w kraju i na świecie, a także wiadomości sportowe po 12, a więc bądźcie blisko radia i posłuchajcie uważnie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Reklama.
1: A1 zablokowana w kierunku Katowic po dramatycznym wypadku. Ciężarówka wjechała tam w ekipę remontową. Posługiwał się 40 tożsamościami. Gruzin zatrzymany na lotnisku w Warszawie. W wiadomościach wrócimy też do szkół. Sprawdzimy, jak nastroje uczniów po wakacjach.
0: Na zegarach 12 to czas na wydanie, najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Beata Piekarska. Posłuchajmy.
1: Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w pobliżu było jeszcze kilka innych osób z obsługi drogowej. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Przypomnijmy, ciężarówka uderzyła tam w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Najnowsze informacje ma w tej sprawie nasz reporter Przemek Kopiejka.
10: W działaniach uczestniczyło 13 zastępów Straży Pożarnej, łącznie ponad 50 strażaków. Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
11: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
10: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.
1: Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin zatrzymany na lotnisku Chopina. Mężczyzna przyleciał z Grecji, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak ustalili funkcjonariusze, mógł posługiwać się danymi aż 39 osób. W Polsce przebywał nielegalnie.
12: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej. Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.
1: Powiedział nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin do niczego się nie przyznał. Pierwszym samolotem został odesłany do Tbilisi. Zaostrza się podziemny protest w kopalni Wujek. Część z protestujących rozpoczęła właśnie głodówkę. Górnicy nie chcą, by Polska Grupa Górnicza zleciła prace likwidacyjne w wygaszanej od kwietnia kopalni firmie zewnętrznej. Są też przeciwni odwołaniu dyrektora kopalni. Ten człowiek był zaoszczędnym modelem likwidacji zakładu, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem Piotr Kupisz, górnik i związkowiec z sierpnia 80.
13: Dostaliśmy sygnały, że są naciski ze strony dyrekcji i zarządu na to, żeby tych ludzi straszyć, że nie dostaną wynagrodzeń, że będą zwolnieni, bo mają N-ki. Dzisiejsza zmiana, która zjechała, postanowiła zaostrzyć protest i prowadzą protest głodowy na dole.
14: Ilu pracowników na dole i na jakiej głębokości głoduje?
13: Na poziomie 600 metrów trzech pracowników prowadzi strajk głodowy, reszta pracowników, którzy strajkują, nie podjęło pracy. Zjechali na dół, nie podjęło pracy.
14: Tych osób głodujących może być więcej?
13: Decyzja sama załogi i każdego z osobna. Wiemy, że oni się nie poddadzą, że chcą tam się koledzy dołączyć.
1: Kopalnia Wujek od kwietnia jest w likwidacji. Zarząd uważa, że strajk jest nielegalny. Zapewnia też, że żaden górnik nie straci pracy. A teraz w wiadomościach Vox FM jeszcze raz zajrzymy do szkół. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócili właśnie do ławek. Jedni się cieszą, drodzy no niekoniecznie. O nastroje w szkole podstawowej numer 3 w Bełchatowie pytał nasz reporter Rafał Różycki.
15: Średnia. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
16: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
15: Niestety.
1: Nowy rok szkolny rozpoczęło dziś prawie 5 milionów uczniów.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: To miał być siatkarski spacerek i był, choć w trzecim secie Portugalki pokazały, że potrafią grać i sprawiły Polkom nieco kłopotów. Polki wygrały 3-0, dwa pierwsze sety poszły gładko, w trzecim nasze zawodniczki prawie przez całego seta musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 25-23 i zameldowały się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. W czwartek o półfinał zagrają z Holandią. Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi teraz być na coraz wyższym poziomie, mówi Iga Świątek, która zameldowała się w nocy w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Wang 6-2, 6-3.
18: No czułam, że jak zagram za lekko albo za asekuracyjnie, to ona od razu to wykorzysta, ale wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
1: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. Z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch i Magdalinet.
0: Nie mów tego.
19: Nie powiem.
0: Nie mów, ja wiem, co ty
19: wcale
0: chcesz powiedzieć.
19: Ale nie powiem i nikt nie usłyszy, że dzisiaj jest meteorologiczny pierwszy dzień jesieni.
0: Nie mów tego, nie
19: jeszcze, powiedziałam.
0: Jeszcze jest lato.
19: Ale jeszcze nie powiedziałam. Przestań,
0: deszczowo ma być, rzeczywiście. Tutaj w prognozach synoptyków opady deszczu praktycznie w całym kraju. Padać też ma w nocy, w środę deszczowo, czwartek, piątek, w sumie sobota też. W niedzielę ma dopiero gdzieś tam odpuścić ten deszcz.
19: Ale w niedzielę nawet 27 stopni na termometrach.
0: Właśnie, temperatury absolutnie jeszcze nie są jesienne, więc proszę tutaj słuchaczy nie straszyć.
19: 1 września w kalendarzu, przypominam. 5 minut po godzinie 12. Italo Disco, za moment włoskie słońce odpalimy na naszej antenie.
0: No i już lepiej rozmawiasz. Już
19: dziękuję
0: mi się
19: bardzo.
0: Od razu fajnie się stało.
19: Podobało się.
0: Klaudia, można?
19: Można, oczywiście, że można. Klaudia, a to dopiero był początek. I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
19: Do 14 zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler i Sofia w Vox FM. Tak się gra, słuchajcie, tak się po prostu robi. Dzień dobry, tak się gra w rytmie hitów.
2: Od razu cieplej się zrobiło, jak Alvaro się pojawił na antenie. Cieplej, bo dzisiaj, przypominam, mamy pierwszy dzień jesieni.
1: Nie, no nie mów!
2: Bo jest meteorologiczny i dzisiaj jest też 1 września.
1: To niedobra jest.
2: Oprócz
1: nie.
2: tego w ogóle, że dzisiaj rozpoczynamy rok szkolny, to jeszcze od dzisiaj wchodzą takie pewne zmiany, jeżeli chodzi o żarcie.
1: W szkołach tak? Coś tam tego
2: ma
1: było, że diety,
2: zdrowo.
1: Coś tam.
2: To ci się nie spodoba.
1: No ale to poczekaj, no może nie, może zdrowo to co?
2: Dużo warzyw.
1: No to jest
2: dużo
1: okay.
2: owoców.
1: Ogólnie super.
2: I mięso.
1: No i co?
2: Tylko
1: warzywa?
2: 2 razy w tygodniu. Naprawdę?
1: Nie.
2: To tak w tym roku szkolnym ma wyglądać jadłospis uczniów.
1: Ale to
2: i przedszkolaków.
1: To co zamiast mięsa, to co oni będą
2: rośliny
1: jeść?
2: Rośliny strączkowe będą. No, taka nowość. Idziemy z postępem,
1: nie,
2: prawda? Zmieniamy
1: nie,
2: się.
1: W ogóle, ale to mięso jest niezdrowe? Przecież zdrowe jest mięso. Jak może? Nie, no
2: zdrowe, ale tak troszeczkę trzeba o tym całym klimacie pomyśleć i tak troszeczkę ograniczyć, prawda? Nie, że podwójne, mieszane i tak dalej, tylko więcej roślin.
1: A wiesz, że jedząc mięso to robimy dobrze dla środowiska? No tak, no bo ogólnie...
2: Nie mów!
1: Tak, wiesz o co...
2: Nie mów!
1: Gdzieś kiedyś czytałem, że na ocieplenie klimatu wpływają piardy krów.
2: Musiałeś to powiedzieć, naprawdę no, musiałeś.
1: Musiałem.
2: To mnie blokujesz, żebym nie powiedziała, że się lato kończy.
1: No nie, no,
2: a
1: ale
2: o takich rzeczach?
1: Że krowa pierdzi, to przecież wszyscy wiedzą.
2: Jest, tak. To jest pora obiadowa. Przy jedzeniu o takich rzeczach się
1: ale
2: nie
1: mówi. Ale to też pasuje do jedzenia, bo to co zrobi po pierdzeniu, to się nazywa placek.
2: Arek!
1: To placek się nazywa. Nie jedzcie tego, to niezdrowe.

0: O, w temacie tych wakacyjnych love to może coś się zadziało, a może coś
1: a
0: trzeba
1: może
0: jeszcze
1: coś
0: jakoś
1: trzeba,
0: utrzymać
1: może coś
0: właśnie.
1: Trzeba zadziałać. Poczekaj, ja tu coś specjalnego przygotuję. W ogóle jestem nieprzygotowany. Gdzie to było? Czekaj, ja mam
0: nie,
1: coś.
0: No pierwszy
1: mam
0: września, jeszcze masz prawo,
1: mam,
0: to od jutra teoretycznie.
1: Czekaj, tutaj kliknę, cyk. O, oj, mam. A propos miłości.
0: Muzyka do mówienia o miłości.
1: Muzyka o mówieniu.
0: Do mówienia.
1: No, nie tylko do mówienia.
0: Chcieliśmy powiedzieć o tym, że nasz Paweł Pawelec, czyli nasz doktor serce, w temacie miłości zna się jak mało kto.
1: My chcieli koledze tutaj, że tak przewrotnie powiem, dobrze zrobić i podpromować jego program codziennie.
0: Kochaj,
1: jest.
0: Albo rzucaj, o poranku, codziennie, od poniedziałku do piątku możecie usłyszeć, a wcześniej możecie swoją historię opisać. Być może właśnie on waszą sprawą się zajmie.
1: Poprosić go o pomoc, powiedzieć: Pawelec, no nie mam takiej, wiesz, no...
0: Może macie
1: odwagi,
0: kogoś na przykład... Właśnie.
1: Żeby podejść, zagadać, pomóż, stary, zadzwoń do niej i tam powiedz, że...
0: On umie w słowa.
1: Tak, no, no i on tam powie,
0: zagada,
1: co trzeba.
0: A później być może wy będziecie mieli taką wakacyjną, już nie wakacyjną, ale na pewno love.
1: Zaufajcie. Vox.fm.pl, zakładka konkursy, kochaj albo rzucaj, zgłaszajcie się do Pawelca. W sprawie miłości to on pomoże.
2: Autopromocja. Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
3: Kto?
6: Wiem.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
1: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To śmieszna taka śpiewająca owca, czyli Holly Dolly, Dolly Song w Vox FM. Tak wam zagraliśmy, proszę bardzo, w rytmie hitów.
1: I właśnie tak Holly Dolly nam zrobiło dzień dobry, ale są jeszcze kolejne opcje, które ten dzień dobry jeszcze bardziej poprawią.
0: Muzyczna nowość, to świeżynka na antenie Radia Vox FM, jeszcze cieplutka bułeczka tak zwana.
1: O, a pora obiadowa, więc się przyda taka bułeczka do zupki.
0: What are we gonna do? Gramy w Vox FM.

Znamy wasze sztuczki. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Mister Polska i Złote Tarasy w Vox FM jeszcze przed 13.
1: O sztuczkach, które niby tam znacie, a o 13 punktualnie o wiadomościach Vox FM. Tak, na to możecie liczyć.
0: Wrócimy do tematu potężnych utrudnień na A1 pod Częstochową. Zostańcie blisko radia i posłuchajcie uważnie. 13 już za moment.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: 15-latek potrącony pod Olkuszem nie żyje. Lekarze przez kilka dni walczyli o niego w szpitalu. Potężne utrudnienia na A1 pod Częstochową. W dramatycznym wypadku zginęły 4 osoby. W wiadomościach Vox FM też gwałciciel zatrzymany po 24 latach od popełnienia przestępstwa.
0: Na zegarach 13 czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Beata Piekarska. Posłuchajmy.
1: Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę mężczyzna został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia nam Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
13: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
1: 26-letni sprawca wypadku podczas przesłuchania przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż na A1 w Śląskiem w rejonie zjazdu Mykanów. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
14: Policjanci rozgraniczyli 2 pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch. Apelujemy do osób, aby korzystały z objazdów, które policjanci wyznaczyli.
1: Mówi nam Barbara Poznańska z Policji w Częstochowie. Na miejscu działania prowadzą służby pod nadzorem prokuratora. Od dziś nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą około złotówkę więcej za litr paliwa, a rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
15: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Mówi nam minister energii Miłosz Motyka. Pakiet ceny paliwa niżej obowiązywał do końca sierpnia. spadł po 24 latach. Dzięki badaniom DNA udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego o zgwałcenie i rozbój na mieszkańce Częstochowy. To 52-letni dziś Andrzej Z. Mężczyzna został aresztowany, nie przyznał się do winy. Brutalnej napaści miał dokonać w 2002 roku. Wieczorem zaatakował i zgwałcił 43-letnią kobietę, która wracała z pracy do domu. Sprawa została wtedy umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Teraz funkcjonariusze znów do niej wrócili. Kluczowym dowodem obciążającym są badania DNA zgodne z ustalonym wcześniej profilem DNA sprawcy. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w poważnym wypadku kolejowym Dominik Hołuj rozpoczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak stracił obie nogi i dłoń, gdy pomagał kobiecie z wózkiem. Został wciągnięty pod pociąg. Za nim długi proces leczenia i rehabilitacji. Dziś cieszy się, że może wrócić do kolegów.
10: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły. I cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
1: Szkoła w wakacje została dostosowana do potrzeb Dominika.
16: Mów sobie co chcesz, ale jak patrzę na prognozy pogody na tę noc, to ja już tu czuję jesień. 8 stopni tylko w Zakopanem.
17: Ale w ciągu dnia zobacz. W środę 24, 25, 26 nawet prognozowane
16: nie, no
17: przez synoptyków.
16: Okay. Nie mam się no co właśnie. Przyczepić, naprawdę. Przynajmniej stabilnie.
17: No właśnie, w piątek też. Czwartek, sobota, 23. Super, niedziela. Poniedziałek 29. O, dziękuję. Jeszcze do jesieni troszeczkę poczekamy. A proszę bardzo. Tak się robi pogodę.
16: Tak
17: się robi pogodę. Dziękuję, dziękuję. 4 minuty po 13. Dzień dobry. Raz jeszcze od nas, Klaudia Wasiluk
16: i Arek Sikora. Jeszcze przez godzinę zrobimy wam dzień dobry, drodzy państwo. Pitbull, Christina Aguilera i Feel This Moment, oni nam w tym bardzo pomogą.
17: No i piękni młodzi są, zobacz, Andrea Bocelli, tak zagra, tak się
16: ale
17: w Vox FM
16: tak
17: gra.
16: Sobie, tak przed wszystkimi, no. Że my, w sumie no. Racja.
17: Piękni dzień młodzi, dobry. Tak? Tak, zgadza się.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Być może to miłość, Blue Cafe, You May Be In Love, Vox FM i wikunia, która została odebrana z przedszkola.
1: Tak, jest nas troszkę więcej dzisiaj.
0: Klaudia, chciałem, bo ty tam jesienią tutaj dzisiaj grasz bardzo mocno, ja chciałbym troszeczkę odbić od tego.
1: A co ci się nie podoba w jesieni,
0: poczekaj, mogę powiedzieć.
1: Możesz, nic nie mówię.
0: Fala upałów, proszę ja ciebie, dręczy mieszkańców Seulu. I tam rząd postanowił wprowadzić, uwaga, prawo do cienia. Chodzi o nowy sposób planowania przestrzeni. Tak trzeba planować przestrzeń.
1: Żeby mieć cień.
0: Tak. Żeby każdy miał kawałek cienia.
1: Parę drzew, to się by przydało, albo jakichś budynków.
0: No.
1: Co, i to nie jest przypadkiem jakiś plus na przykład jesieni, że ten cień masz zapewniony?
0: Nie, no właśnie. O Jezu, ty zawsze musisz wszystko po swojemu. No.
1: Człowieka nie było przez 2 tygodnie na urlopie.
0: O to, że
1: naprawdę przez ten czas się odzwyczaiłeś. No. Słucham.
0: Co tam, wikunia? Dawaj.
1: Do góry, o. Pięknie!
0: To jest słoneczko, wikunia, to jest słoneczko.
1: Chodź, powiedz. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.

0: Super Massive Closer u nas, słuchajcie, słychać, że jest 1 września.
1: Słychać. Słychać, że nie? Już po zakończeniu rozpoczęciu roku.
0: No,
1: po zakończeniu wakacji. To chciałam powiedzieć. Co chcesz powiedzieć?
2: No. No. Tutaj nie władzymy.
1: Głupotki jakieś. Dzień dobry.
0: Ale fajne głupotki, super. Ogólnie jest tak, że 1 września to są różne takie, że tak powiem, tradycje i każdy ma swoją chyba. I na przykład niektórzy wchodzą do morza.
1: Tak, we Włoszech tak robią. 1 września. No. Tak na dobry początek kolejnego etapu, można powiedzieć. No po prostu rozpoczęcia roku.
0: Nowy rok szkolny.
1: Podobno to może pomóc jakoś to wszystko przetrwać. Moglibyśmy
0: tak,
1: spróbować.
0: Że będzie płynąć, tak? Że w sensie ten
1: o,
0: nowy rok szkolny.
1: Dobre. Jakby ktoś był chętny i odważny i wszedł do zimnego Bałtyku, może skutek byłby podobny.
0: No dokładnie. A jeśli wy macie jakieś takie pierwszowrześniowe tradycje swoje, własne, być może, nie wiem, idziecie z dziećmi na lody.
1: O, ja zabiorę za chwilę.
0: Albo do pracy, jak Wikunia. Co nie, no, możecie dać znać. 609 869 869. Ale ja jestem ciekaw, co Wikunia mówi, no.
1: Chodź, powiedz, coś ty chciałaś powiedzieć? Jakie chcesz lody?
2: Śmietankowe.
0: Śmietankowe, no.
1: Załatwione.
0: A wy jakie macie tradycje pierwszowrześniowe? 609 869 869. Dajcie znać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś.

0: Mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama. W rytmie.

0: drodzy słuchacze Vox FM, co u was? Bo u nas kolorowanki teraz!
1: Kolorowanki wjechały co i kredeczki.
0: O, serduszko! Serduszko czerwonym mazalkiem narysowane, bardzo ładne.
1: Tak. No. Ja tak sobie pomyślałam przy okazji tej piosenki, bo topki miły pan deficyt za wszystko i za nic za nami, że jeszcze nie tak dawno przecież, niespełna dwa miesiące temu mówiłam, że to będzie hit wakacji, a dzisiaj już
0: no
1: pierwszy września i jakby już po wszystkim, nie? Tak, tak tylko przypominam, jakby ktoś nie zauważył.
2: A wujka
0: Anna. Co wujkarka?
1: Słyszę wujka Arka.
0: Tu się mówi do mikrofonu i w słuchawkach
1: tutaj
0: się słyszy.
1: No,
0: cześć Wikunia, cześć, założyliśmy jej słuchawki, cześć.
1: Tak no, to wszystko tutaj
0: u nas. Pierwszy dzień września, pierwszy dzień szkoły u nas, jak słychać, również.
1: Od jutra wszystko wraca do normy.
0: Tak sobie mówimy.
1: No dobrze, niedobrze.

0: Eli Oxy, Lavinia, Reasons. Szanowni Państwo, przed 14 tak Wam zagraliśmy.
1: A jutro meldujemy się tutaj o godzinie 9.30 z hakiem, prawdopodobnie.
0: Dokładnie, w takim składzie Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: A dzisiaj w składzie Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: I Wikunia, mówimy Wam do usłyszenia i trzymajcie się dobrej reszty wtorku.
1: Uprzedzamy jutro, no. Też Wam zrobimy dzień dobry.
0: Tak, a teraz 14 wiadomości Radia Vox FM, zostańcie, posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
17: Tutaj, szybko! Mamy go!
18: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
19: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: O nie! Gdzie moja kasa?
22: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Reklama.
1: Utrudnienia w Śląskiem w rejonie zjazdu na Mykanów mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Wracamy do wypadku na jedynce. Czy to był sabotaż? Powiemy też o śledztwie po pożarze magazynu w Lublinie. W wiadomościach Vox FM też bezpieczna droga do szkoły, o akcji policji już za chwilę.
0: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które właśnie teraz zaprasza Beata Piekarska.
1: Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na jedynce jest właśnie operowany. Przypomnijmy, przed południem ciężarówka wjechała tam w pojazd służb drogowych, mówi nam Anna Gina, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
24: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
1: Do szpitala trafiło też trzech innych poszkodowanych. Utrudnienia na A1 po wypadku koło Częstochowy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policja apeluje do kierowców, korzystajcie z objazdów, mówi nam Paweł Liszej z Częstochowskiej Straży Pożarnej, który jest na miejscu wypadku.
2: Tutaj nasze działania jeszcze trwają, jeszcze będziemy usuwać braki pojazdów z drogi, także nasze działania ani policji nie zostały zakończone.
1: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby. Wszystkie ofiary i osoby poszkodowane były pracownikami firmy drogowej. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają żadnej z pojawiających się hipotez, w tym celowego podpalenia czy sabotażu. Powołany biegły z zakresu pożarnictwa rozpoczął oględziny, jednak prace musiały zostać przerwane. Było ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku, mówi nam rzecznik prasowy prokuratury okręgowej prokurator Marcin Kozak.
3: W toku postępowania prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych badane są m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn samoistych.
1: Wstępnie strata oszacowana na około 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Uczniowie odbierają już pierwszą ważną lekcję w tym roku szkolnym. To w ramach ogólnopolskiej akcji policji Bezpieczna droga do szkoły. W Bydgoszczy uczyli się przechodzić przez jezdnię.
4: A jak mamy zielone światło, możemy od razu wchodzić?
6: Nie.
4: Też się rozglądamy, bo może być sytuacja, że kierowca się zagapił. Dobrze, to dla ciebie tutaj odblask.
16: Dzieci po tym okresie wakacyjnym często są rozkojarzone, a należy niestety wrócić do szkoły i pamiętać o tym, że każde przejście na drugą stronę jezdni bywa niebezpieczne.
25: Często dzieci są tak rozproszone i mają taką małą uważność. Myślę, że cały czas trzeba jednak przypominać dzieciom o tych zasadach bezpieczeństwa.
26: Najpierw w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo.
27: A co z telefonem?
26: Nie można rozmawiać przez telefon, ani grać, ani nic robić na telefonie.
1: Z Remigiuszem Rakowskim z drogówki, rodzicami i uczniami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Akcja w całym kraju potrwa do końca września. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na polskich drogach zginęło blisko 700 osób, ponad 10 tysięcy zostało rannych. Szczecinek chce być najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Pojawi się tam system monitoringu wspierany przez sztuczną inteligencję. Będzie on mógł wykrywać niebezpieczne sytuacje, wypadki, bójki czy akty wandalizmu.
28: Będą to kamery obrotowe z możliwością przybliżania obrazu. Będą też małe szafki techniczne przy każdej kamerze. Tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Nie będzie w tym przypadku żadnej inwigilacji.
1: Mówi nam Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza. Do sieci 70 kamer mają dołączyć teraz 4 w okolicach szkół.
0: No i bardzo fajnie. 3,5 minuty mamy po godzinie 14. Proszę Państwa, tego popołudnia deszczowo w okolicach Białegostoku oraz Szczecina, ale na szczęście tylko tam, na pozostałym obszarze albo sporo słońca, albo sporo chmur. Wybierzcie sobie, co wolicie, bo to będzie na zmianę. 19-20 stopni niemal wszędzie. Najbliższej nocy około 10-12, także wieczorne spacery tylko i wyłącznie dobrze przygotowanym trzeba odbywać, czyli trzeba się po prostu ciepło ubierać. Parasole raczej nie będą potrzebne. Delikatny deszcz z mieszkańcami Koszalina dopiero nad samym ranem. 4 minuty po 14 mamy popołudnie. W końcu 1 września i teraz tak, perspektywa jest dwojaka w zależności od tego, czy jesteście rodzicem, czy jesteście nauczycielem. Bo rodzice teraz tak szczęśliwi, że to oni zagłuszają wszystko, a nauczyciele również zagłuszają. Ale na pewno nie ze szczęścia. Dzisiaj o tym więcej w programie To jest dzień. Kamil Rutkowski, zapraszam.
29: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man.

0: Weekend, halo, halo, tutaj Londyn, 10 minut po godzinie 14:00, w końcu nastał nam wrzesień, 1 września, kiedy dzieci idą do szkół, kiedy w okolicach naszych domów, do wszelkiego rodzaju mieszkań, różnego rodzaju innych skupisk ludzkich robi się w końcu ciszej, ludzie się cieszą, rodzice jak się cieszą, w końcu się skończyło, prawda, będzie trochę w domu spokojniej, za to nauczyciele, no to są ludzie, którzy mają dzisiaj paluchy przygryzione do drugiego paliczka, wcale im się nie dziwię. Proszę Państwa, nowy rok szkolny zachęca do wspomnienia, do wspomnień, do pomyślenia sobie. Namawiam Was oczywiście dzisiaj do tego. 609-2x869, numer do mnie. Takie pytanie, trochę szkolne, trochę nie, o najważniejszą lekcję, którą dostaliście w życiu. No może być, wiecie, wcale nie ze szkoły. No najważniejsza lekcja, co to takiego było? 609-869-869, dajcie znać.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy i komu się to przyda w zupełnie innych okolicznościach, a może jeszcze wyjdzie z tego coś zupełnie odwrotnego? Nie wiadomo. Loteria, czyli Lato Luka, Calvin Harris za chwilę, Zeli Golding.

0: Calvin Harris, Eli Golding, I Need Your Love. Takie piosenki tego popołudnia również będziemy grać, żeby było miło i sympatycznie. Jednym słowem, żeby początek września, zwłaszcza uczniom i nauczycielom, troszeczkę osłodzić. Najważniejsza lekcja w waszym życiu, 609-869-869. Moja najważniejsza lekcja była taka, dostałem ją od swojej mamy, że jak już ugotujesz obiad, to przynajmniej taki, żeby chociaż jednej osobie, czytaj, tobie smakował. Pewnie, że tak. Najpierw zadbaj o siebie, później o całą resztę. Najważniejsza lekcja, pisze Piotr, 609 2 razy 869. Najważniejsza lekcja dla mnie to jak poszedłem do teściowej prosić o rękę jej córki, przeżyłem jakoś. No ale co z tą ręką?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jak mi powiesz, że teściowa powiedziała tak, to po prostu oszaleję ze szczęścia. Albo po prostu oszaleję. 1-8L, jak zapomnieć, to dla ciebie Piotrek. Armin van Buuren, Everlasting już za chwilę. Mamy 19 minut po 14. 11 minut i wiadomości.

0: pada propozycja, daj to głośniej. To daj to głośniej, jeden z drugim. 27 minut po godzinie 14, za 3 minuty najświeższe wydanie wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Best Lista Vox FM.
1: Best Lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcesz,
1: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: 14.30 na zegarze. Beata Piekarska ponownie w studiu. Zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM właśnie teraz.
11: Służby wciąż próbują dotrzeć do uwięzionych pod gruzami po rosyjskim ostrzale Kijowa i obwodu kijowskiego. Zginęło 12 osób, 6 to pracownicy kolei. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki. Najpierw było słychać świst, a potem nastąpiło bezpośrednie uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. Eksplozje było słychać także w Zaporożu, Odessie, Dnieprze i w innych miastach. 13-latek na mini-krosie uciekał przed policją w Uniejowie. Chłopak nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec przed funkcjonariuszami. Nastolatek nie miał uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Od dziś zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Wozy nie dojadą już do Polany Włosienica, ale do wodogrzmotów Mickiewicza. To oznacza, że turyści będą musieli pokonać dłuższą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 kilometrów w jedną stronę, teraz będzie to 6. Pilotaż potrwa miesiąc.
10: Będzie czas, żeby się przyzwyczaić. Gdybyście nie mieli pomysłu na popołudnie...

0: Alan Walker, Ava Max, to jest oczywiście Faith i to brzmi, jakby jakieś chóry niebiańskie nam śpiewały, nie róbcie tego, nie wracajcie do szkoły. A jak już wróciliście, to pytanie, jaką najważniejszą lekcję odebraliście w życiu? 609 2x8-69, słuchamy.
1: Moją najlepszą lekcją w życiu było urodzenie mojego dziecka, kiedy pierwszy raz poczułam, że jestem na kogoś naprawdę odpowiedzialna i kiedy poczuło się prawdziwą, taką naprawdę najprawdziwszą miłość. Renata.
0: Bałem się, że skręci to w inną stronę, ale skoro tak, to jest piękna puenta. Jonatas, Michael Schulte, bye bye bye, Jorgus Niebezpieczna za chwilę.

Jeżeli chodzi o Robina Schulza, poproszę o więcej takich propozycji jak Take It Slow. 10 minut, mamy do godziny 15. Najważniejsza lekcja w waszym życiu. Najważniejsza lekcja w moim życiu to taka, żeby nie przerabiać zbyt wielu pomidorów naraz. Stoję od 3 godzin i nie wiem, co z tym zrobić. A nie, no w takim przypadku po prostu zjeść.

0: To taka piosenka wspominajka odrobinkę. Ty jesteś dzisiaj piękniejsza, oczywiście kasa. 4 minuty do godziny 15 już zaledwie. Popołudnie mamy w tak bardzo decydującej fazie, powiedziałbym, bo niektórzy już o 15 wychodzą z pracy. Witamy po lepszej stronie życia, a w zasadzie powitamy już za chwilę po wiadomościach i Money Don't Be So Shy. Wiwat, oddam ci wszystko. Tak na wiwat.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
18: To było celowe podpalenie. Na początek wiadomości szef MSWiA o incydencie w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Powiemy też o poszukiwaniach operatora filmowego nad jeziorem Lubiąż. Sprawdzimy stan zdrowia małych pacjentów, którym przez pomyłkę podano środek do dezynfekcji do inhalatora.
0: 15 na zegarach, punktualnie czas na wiadomości. Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was Beata Piekarska.
18: przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził na konferencji prasowej szef resortu spraw wewnętrznych. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby, mówi Marcin Kierwiński. Dla obiektów takich jak firma w Skarżysku produkująca drony są opracowywane specjalne plany ochrony. Po incydencie służby mają zweryfikować, czy w tym przypadku ustalone procedury zadziałały.
5: I niezależnie od tego, jak oceniam poziom tej ochrony na dzisiaj, no proszę pamiętać, że jednak ten sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
18: Marcin Kierwiński nawiązał też do podobnych incydentów, m.in. na Słowacji czy w Niemczech.
5: Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby. I służby specjalne, i policja.
18: Śledztwo w sprawie podpalenia w Skarżysku Kamiennej prowadzi prokuratura krajowa. To postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Sprzęt, psy, mundurowi, filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Działania trwają od wczorajszego poranka, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu. Mężczyzna nie przyszedł do pracy. W Gorzowie i w okolicy kręcony jest serial. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubiewicach nad jeziorem Lubiąż. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora.
17: Wykorzystywany jest m.in. policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, kłady, a także specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze i pies tropiący z przewodnikiem. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie do mężczyzny.
18: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Wszystkie dzieci, którym podczas rehabilitacji podano przez pomyłkę środek do dezynfekcji do inhalatora, opuściły już szpitale. To potwierdza placówka w Świnoujściu i w Goleniowie. 12 dzieci trafiło do placówek z objawami zatrucia.
19: Ten stan zdrowia był dobry, on nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domów.
18: Mówi Wojciech Włodarski, prezes szpitala w Świnoujściu. Jak już wiecie z naszej anteny, w miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Ktoś do środka rehabilitacyjnego przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji. I na koniec w wiadomościach Vox FM jeszcze krótkie podsumowanie wakacji nad polskim morzem. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju.
20: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
18: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie, częściej decydują się na city break od czwartku do niedzieli.
0: To był ten wiatr, 3,5 minuty po godzinie 15. Pogodowo najbliższej nocy raczej chłodno, 11-12 stopni, chociaż odczuwalne temperatury jeszcze niższe. Do tego delikatny deszcz, ale tylko z mieszkańcami Koszalina i dopiero nad samym ranem. Jutro w Kielcach, w Lubinie, we Wrocławiu, w Opolu, w Suwałkach i w Olsztynie, tam wszędzie popada. Na pozostałym obszarze nawet sporo słońca, co niestety nie przełoży się na wyższe wartości na termometrach. 22-23 stopnie jutro to jest maks, na co możemy liczyć. Biometr albo niekorzystny, albo neutralny. Proszę sobie wybrać, bo będzie się wahał. 4 minuty po godzinie 15, 1 września cały czas w kalendarzu, ale pora taka, że można już powoli zacząć odtrąbiać. Mam nadzieję bardzo udane także u Was popołudnie. Do czego Was zachęcam? Kamil Rutkowski.
21: Z Vox FM.
0: Zapraszam i Manny i Wiwat za chwilę po polsku.

Ohohohohohoho, czyli to jest oczywiście grupa Wiwat. Oddam ci wszystko, 11 minut mamy po godzinie 15, 1 września. Rozgościł nam się w kalendarzu, ja nie zajrzałem się do kalendarza świąt nietypowych, bo to szkoła mnie tak zmyliła i tak wiecie, wszystko szkoła, szkoła, to szkoła, tam to szkoła. Dzisiaj jest Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, no zgadnijmy dlaczego i do tego Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, no zgadnijmy dlaczego. A wiecie, że jutro jest Dzień Dużego Rozmiaru? Czyli więcej wiadomo czego, oczywiście do kochania. Wszystkim, którzy świętują dzisiaj, jutro i w ogóle zawsze wszystkiego dobrego. Dzień Nauczyciela powinien 1 września wypadać, tak mi się wydaje, a nie tam jakoś w październiku, no bo umówmy się, no co jak co, ale 1 września to naprawdę każdy nauczyciel wygląda jak weteran.

Morozowi mama. Dzień dobry. Raz jeszcze przepraszam, ale się tak zaczytałem, bo znalazłem artykuł w prasie, że to koniec jeziora Ontario. Jest takie jezioro w Stanach Zjednoczonych, które nazywa się Ontario i wszyscy mówią na nie jezioro Ontario. Otóż to już jest nieprawda. No bo wyobraźcie sobie, że podobno to jezioro ma zmienić nazwę na jezioro Ameryka. No, tak wiadomo kto wymyślił, no bo kto może wymyślić takie rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Swoją decyzję tłumaczy tym, że większość akwenów znajduje się po stronie amerykańskiej, w Kanadzie, bo to Ontario od Kanady. Zdziwienie. Premier mówi, a o co chodzi, no o co chodzi, zawsze było dobrze. No i my będziemy dalej mówić Ontario. Rozumiecie, jakie to są problemy? To są tego rodzaju problemy. Nie tam jakieś tam wojny, to, gdzie? Że jakieś tam paliwo, nie! Ontario to ma być Ontario. Co mi to przypomina? To mi trochę przypomina nasze polskie spory, bo nasze dosłownie wszystkie polskie spory.

0: XFM dobrze znacie z internetu, a teraz już także z radia. 27 minut po 15. Za chwilkę wiadomości, ale po wiadomościach bądźcie z nami koniecznie, dlatego że będziemy zajmowali się bardzo ważkimi tematami. Marcin w studiu i Marcin ma dla was... Co? Co ma Marcin dla was?
1: Horoskop.
0: Bądźcie z nami koniecznie.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Władimir Retunski brutalnie zabił i okaleczył co najmniej 8 dziewcząt i młodych kobiet. Posłuchajcie historii maniaka z Poworina.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Reklama.
8: 15.30 wybiła na zegarze. Zmiany, jeszcze raz zmiany, bo Małgorzata Łukowska pojawiła się w studiu.
9: Dzień dobry.
8: I zapraszam już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
9: Na początek Brandenburgia i próba ataku na stację transformatorową. Sprawą zajęło się niemieckie Krajowe Biuro Kryminalne. Ze wstępnej informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Nie ma też przerw w dostawie prądu. W komunikacie operatora sieci przemysłowej czytamy, że nie znali dotąd sprawcy. Dopuścili się dziś rano uszkodzenia kilku linii. Prosimy o zgłaszanie policji podejrzanych osób i zdarzeń. Do tematu wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości. Rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Nowa pula podlaskiego czeku turystycznego już rozdana. Wystarczyły minuty, mówi szefowa tamtejszej organizacji turystycznej Marta Grzelak.
10: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą byli seniorzy. Generowanie czeków w tej grupie trwało 33 minuty.
9: Do rozdania było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków. Jeden czek to 300 zł do finansowania do pobytu na Podlasiu. Kto teraz nie zdążył, kolejną szansę będzie miał 1 października. Jacek Magiera został patronem zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa. Piłkarz od lat był związany ze stołecznym klubem i jego akademią. W komunikacie Legii napisano, że Magiera pokazywał, że sport to nie tylko rywalizacja i wynik, ale też szacunek do drugiego człowieka. Jacek Magiera zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat. Jutro w ośrodku Legii w Książenicach zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca jego postać.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Już dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już za pół godziny między innymi Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lubin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg. Serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, znany w Polsce ze wcześniejszej gry w Legii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Białostocki klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvaroszu. A już jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie miejsce w półfinale rozgrywek. Przypomnę jeszcze, że wczoraj biało-czerwone 3-0 pokonały Portugalki.
8: A u nas będzie Brave i Płomienie Miłości. A za chwilę horoskop.

0: Unli i Two Times. 22 minuty do godziny 16 nam zostały, ponieważ Marcin Chrzaniuk, niejaki wróż, cały czas jest w studiu, a widzę, że słuchacze strasznie na to czekają. Proszę, żeby sięgnął do swojej kuli.
1: Czekaj, gdzie ona jest?
0: Cio, ja tutaj ci robię podkład. Proszę państwa, to jest czas w Radiu Vox FM w programie To jest dzień na to, co kochacie najbardziej, czyli na rzeczy, które są kompletnie tutaj nieprzewidziane. Tego miało nie być w ogóle dzisiaj, ale wziął przylas horoskopem. Poproszę o pierwszy znak zupełnym przypadkiem strzelec.
1: Strzelec.
0: Wiesz, czytaj to, wiesz w jaki sposób.
1: Czekaj, strzelam. Gdzie jest strzelec? A jest.
0: Tam.
1: Jeżeli chcesz kogoś namówić do zmiany stanowiska.
0: Nie rób tego.
1: W pewnej sprawie.
0: Tak.
1: To teraz ci się nie uda. Musisz jeszcze poczekać.
0: Dobrze, to ja będę...
1: A dlaczego to był strzelec?
0: Po prostu. Ja będę w takim razie czekał. Daj mi jeszcze proszę teraz byka. Strzelam byka.
1: Czeka cię dziś interesująca rozmowa z kimś, kto ma podobne zaopatrywania i pasje co ty.
0: Co ja?
1: Umówcie się na kawę.
0: Ja nie jestem bykiem. Dlaczego ty patrzysz w moją stronę?
1: Dlaczego powiedziałeś byk?
0: Nie wiem, po prostu tak mi przyszło do głowy. I raka mi jeszcze. Daj tego.
1: Rak?
0: W ogóle mamy komplet.
1: Twoje najnowsze postanowienie zostanie wystawione na wielką próbę.
0: O!
1: Koziorożec będzie namawiał cię do złego. Uważaj, znasz jakiegoś koziorożca?
0: Nie, ale chciałbym być zaraz rakiem, prawdę powiedziawszy. Ale ja jestem blisko koziorożca i ja się pod to podpinam. Daj jeszcze pannę, bo na szepto panna. Zobaczymy,
1: panna?
0: Co u niego.
1: Zauważysz, że istnieje jakaś spora różnica.

0: Zdań między nim a partnerem.
1: I partnerem biznesowym może być?
0: No właśnie,
1: takim
0: tu jest
1: pracy?
0: Ogólnie partnerem.
1: Dobra, to my idziemy w takim razie, bo mamy parę słów do zamówienia, do rozmówienia się z naszym szefem, ale czy... Mówiąc, że nasz szef to jest panna, czy ja za dużo powiedziałem w temacie? To ja jednak nie idę. Ale Farber, René Miller, ale horoskop jeszcze dzisiaj będzie, spokojnie.

0: Safri Duo, Clark Anderson, to jest piosenka, jak to mawiają starsi zwłaszcza, w której ktoś bije w garnki, wali po garach. A że pora obiadowa, to życzę smacznego. A żeby smaczniej się trawiło, to zagram tak, żeby nie było żadnych wątpliwości.
1: I to jest dzień!
0: To jest dzień, ale Safri Duo. Już i teraz Sienicki, Jarek Braxton, Marek Kościkiewicz. Znacie, lubicie.

0: My Love, czyli pieśń o miłości. Nie wiem, czy wiecie, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie inaczej jest i dzisiaj. I to wszystko wyjdzie na jaw. Nie w praniu, tylko na jaw. Po godzinie 16. Za 2,5 minuty, 16 wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie, Modern Talking muzycznie i Hugel. Moving to the Sun już za chwilę.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Niewybuchy przy jednej z niemieckich elektrowni, trwa akcja służb. Niespodziewany koniec strajku w kopalni Wujek, górnicy podpisali porozumienie. Po intensywnej rehabilitacji wraca do szkoły. Dominik Hołuj dołączył do grona maturzystów.
0: 16 na zegarach to czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, które do studia przynosi Małgorzata Łukowska.
8: Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Na miejscu pracują saperzy, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy. Jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
8: Tymczasem polskie służby badają teraz pożar w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, produkującym części do dronów. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby, zaznacza Marcin Kierwiński. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Przed południem jeszcze nic nie wskazywało na taki obrót sprawy. Rano ponad 600 metrów pod ziemią rozpoczął się strajk głodowy. Górnicy sprzeciwiali się sposobowi likwidacji kopalni oraz planowanemu zwolnieniu dyrektora. Obie strony nie chcą mówić o szczegółach porozumienia.
10: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna.
11: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić.
7: Czyli rozumiem, że nikt nie straci pracy, że żadna firma zewnętrzna nie wejdzie do kopalni, żeby za was wykonywać pracę.
11: Szanowny panie, no tak jak tutaj było w porozumieniu z zarządem, akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia, to pracownicy podpisali. No są zadowoleni, o tak mogę powiedzieć.
8: Mówili rzecznik PGG Ewa Gorudniok i Damian Haceś z sierpnia 80. Kopalnia Wujek od kwietnia jest w stanie likwidacji. Proces ten odbywa się na mocy znowelizowanej ustawy górniczej, ale na Śląsku wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed Polską Grupą Górniczą i Ministerstwem Energii w Katowicach. Studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnię jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
13: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
12: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
14: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
12: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
8: Szacuje się, że w Polsce blisko 500 000 osób zacznie w tym roku naukę na studiach. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku Dominik Hołij zaczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak stracił obie nogi i dłoń w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Za nim długi czas leczenia i rehabilitacji. Dziś cieszy się, że może wrócić do kolegów.
15: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły. I cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
8: Z powrotu Dominika cieszy się też wychowawczyni Beata Dudkowska-Żaczek.
16: Jest lubiany i był takim ogniwem, którego nam brakowało, łączył klasę, jednoczył różne grupy, więc teraz jak jest, no to cieszymy się bardzo.
8: A dodam jeszcze, że szkoła w wakacje została dostosowana do potrzeb Dominika.
0: To były pracowite wakacje. 4 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, najbliższej nocy raczej sucho, delikatny deszczyk tylko z mieszkańcami Koszalina. Może popadać także w Bydgoszczy, ale chłodno. 10-11 stopni na plusie, a odczuwalne temperatury jeszcze niższe. Jutro powtórka z dzisiaj, czyli tak trochę słońca, trochę chmur, deszczowo w Kielcach, w Lublinie, w Suwałkach, w Olsztynie, w Koszalinie, a deszczowo we Wrocławiu i w Opolu. Temperaturowo bez rewelacji. 23 jutro maksymalnie na termometrach, najchłodniej nad samym morzem w Koszalinie. 19. 4,5 minuty po godzinie 16. Dzień na tak czy dzień na nie? To jest pytanie do Was i za chwilę zadam je tak z pełną mocą. Także telefony w dłoni, bądźcie z nami koniecznie. Tu program To Jest Dzień. Wtorkowy, 1 września w kalendarzu. Modern Talking już czeka. Za chwilę dla mnie trochę zaskoczenie, dla Was już mniej. Hugel, Moving to the Sun pojawi się. Dzień dobry.

0: Ludzie, impreza! Jak się słyszy Hugela i mówię, to jest sam, to po prostu nie ma innej możliwości. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy i imprezujecie, to bardzo dobrze, bo właśnie od tego jest Radio Vox FM, żeby tak poprawiać wam nastroje, żeby wasz szef oczy przecierał ze zdumienia. Proszę państwa, 1 września dzisiaj w kalendarzu, wiem, chyba że jesteście nauczycielami, to moim zdaniem coś bardzo poszło nie tak, ale z drugiej strony, jak już uczniów nie ma w szkole, to zawsze pada takie pytanie, co wtedy robią nauczyciele w pokoju nauczycielskim, bo te czasy, w których jak się wchodziło do pokoju nauczycielskiego, wszędzie były paprotki i atmosfera była gęsta i siwa od dymu, one już absolutnie minęły. No i teraz jest kilka pomysłów na to, ale uwaga, jedyne co robią, to jedna z rzeczy, które robią na 100%, to liczą pieniądze, te, których nie mają, te, których nie zarobią. Okazuje się, że podwyżki dla nauczycieli, mówię to 1 września, to podobno nie na teraz, ale z drugiej strony, nie wiem, kto robił tę statystykę, ale jest takie badanie wśród nauczycieli przeprowadzone i nauczyciele mówią, że pieniądze to nie jest pierwsza rzecz, której by chcieli w nowym roku szkolnym, chcieliby, uwaga, jak to ładnie tutaj mówią, poprawy warunków pracy. A to nie są pieniądze?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo od razu mówię, nie, zielone tablice nie wrócą. Nie wrócą. Nie.
1: Jesteś...

0: Pieśni o miłości takie są najlepsze, najfajniejsze, bo są o miłości.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata.
0: Ja mam na przykład dzień bardzo na tak, w internetach znajduję takie rzeczy, że to głowa mała sprzed wielu lat, a cały czas jakby robią robotę. Zaraz wam powiem, o co chodzi. 609-2x8-69, tymczasem ten numer do waszej dyspozycji. Jestem ciekaw, co dobrego u was. Możecie zadzwonić się tutaj, pożalić, pochwalić, co wam tylko dzisiaj przyjdzie do głowy. Uczniowie oczywiście mile widziani. Gdyby nauczyciele zastanawiali się, czy zadzwonić, do mnie możecie. Ja was rozumiem, tu was utulę, o tutaj was wezmę, tutaj przytulę. Będzie dobrze, co się będziecie przejmować. No damy sobie jakoś radę. 609-869-869, numer prosto do studia, jedno tylko pytanie. Wtorek na tak, czy wtorek na nie? Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry. Halo, kto jest z nami? Jak masz na imię?
4: Ilona.
0: Cześć, czy masz wtorek na tak, czy wtorek na nie? Co tam u ciebie dobrego?
4: Zdecydowanie na tak.
0: O! Bo jest...
4: tak, zdecydowanie tak, ponieważ jestem na rocznym urlopie zdrowotnym, także nauczyciel na lokajka.
0: A, cieszę się, bardzo dobrze. Pozdrawiamy w takim razie i życzymy, żeby to się nigdy, nigdy nie kończyło absolutnie. Wszystkiego dobrego życzymy, tak trzeba żyć. 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Witam, cześć.
0: Cześć.
5: Dzień u mnie jest najbardziej na tak, gorzej będzie jak wrócę do domu, bo akurat u mnie żona wróciła po rocznym zdrowotnym do pracy i będzie pierwszy dzień w pracy, także nie wiem, jak ja to przeżyję.
0: Gorszy byłby tylko pierwszy dzień w szkole tej żony. Będzie dobrze, co tam się będziesz przejmował, co będziesz ugotuj coś żonce, wiesz, ładnie się uśmiechnij, powinno być dobrze. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, z tej strony Marta z Grodziska.
0: Cześć Martuńka, tak czy nie u ciebie wtorek?
6: Nie, bo straszne korki.
0: No wiesz, no, ale wrzesień wrócił, korki wróciły. Ale to dobrze, bo jest o czym rozmawiać. Pomyśl, wracasz do domu i mówisz, nie uwierzysz, co ja dzisiaj widziałam w korku. Kogo witamy? Halo, dzień dobry, słyszę się.
7: Witam Sebastian z tej strony.
0: Cześć Seba, co dobrego, wtorek, tak czy nie?
7: Tak, tak, bo zaczynamy urlop. Świąteczek do Grecji. I tak, tak się żyje.
0: Słuchaj, minuta ciszy dla ciebie, bo takich rzeczy się ludziom nie robi. Dobra, i możemy wrócić. 609, już go rozłączyłem. 609-2x8-69, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Natalia z Łodzi.
0: Cześć Natalko, co tam wtorek u ciebie przynosi, tak czy nie?
8: Dzień na tak, odebrałam swój dyplom.
0: Jaki dyplom?
8: Zostałam magistrem farmacji.
0: A brzmisz, jakbyś dopiero odbierała dyplom ukończenia przedszkola. I powiedz, będziesz pracowała w zawodzie, czy nie?
8: Tak, jak najbardziej.
0: A, czyli będzie można przyjść do ciebie. A czy do ciebie trzeba się będzie zwracać, pani magister, bo mnie gardełko boli?
8: Nie, wystarczy Natalia.
0: Natalka, to dobre.
8: I uśmiech.
0: To ja jeszcze 500 zł na prezent marzeń ci daję i jak rozumiem, wkupiłem się w łaski za ten dyplom.
8: Jejku, dziękuję, juhu!
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A propos kawałków, które lubimy wspominać, a ja lubię grać i nawet lubię pośpiewać i zatańczyć, wilki urkę się nadadzą, tobie Romeo Fly High, już za chwilę.

0: Powiem wam szczerze, nie pamiętam, które to jest dokładnie miejsce. Na szczęście od tego właśnie mam cały czas w studiu Dawida Chrzaniuka, który wertuje, przewraca,
1: kogo?
0: Patrzy.
1: Kogo masz?
0: Co ty powiedziałeś? Marcina Chrzaniuka.
1: No, teraz się zgadza.
0: Ale Marcin, naprawdę, czy my...
1: Miejsce piąte.
0: Jesteśmy tutaj po to, żeby swoje
1: miejsce
0: błędy...
1: Miejsce piąte.
0: Wiesz co, naprawdę.
1: Chciałbym wyżej.
0: Nie ma problemu. Głosujesz i jest wyżej.
1: Ty też głosuj.
0: Dobra, okej. Okay. Proszę Państwa, za 2,5 minutki będą wiadomości Vox FM, bo 16.30 zbliża się.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
0: A na zegarach wybiła godzina 16.30 i o tej porze w studiu ponownie pojawia się Małgorzata Łukowska, która ma dla Was wiadomości.
14: Poważny wypadek na Krajowej 91 w miejscowości Gomunice. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Ranna jest 42-letnia pasażerka samochodu osobowego. Na miejscu pracują służby. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo tworzą się spore korki. Keir Starmer odchodzi z parlamentu. Były premier Wielkiej Brytanii opublikował deklarację na swoich mediach społecznościowych. Przekazał też, że chce się teraz skupić na kwestiach międzynarodowych i walce z przemocą wobec kobiet. Przypomnijmy, jeszcze w lipcu w rozmowie z BBC Starmer zapewniał, że zostanie posłem przynajmniej do następnych wyborów parlamentarnych. Jego wcześniejsze odejście oznacza, że w okręgu Holborn, który reprezentował przez 11 lat, odbędą się wybory uzupełniające. Po wielkim koncercie na kieleckiej kadzielni Doda zamieniła scenę na schronisko. Wokalistka razem z grupą fanów pojechała wyprowadzać bezdomne psy. Warunki w placówce oceniła pozytywnie.
15: Przyszliśmy z, zobaczcie, dużą ekipą po koncercie w Kielcach. Jest bardzo ładnie, czysto. Dajemy ocenę na plus, ale tak naprawdę potrzebujemy Waszej pomocy.
14: W kieleckim schronisku są psy, które czekają na adopcję od setek, a nawet tysięcy dni. Doda zachęca. Przyjdźcie, zobaczcie. Może właśnie tam czeka na Was nowy przyjaciel.
0: Dono Marluczenco i Danza Kuduro na dobre popołudnie. Mamy 28,5 minuty i będzie 17.

DJ Ilham, to jest Digi Digi Digi Digi. Zawsze mam z tym problem, no. Digi Digi Digi Digi Digi. O tak będę mówił, Digi Digi Digi Digi. 21 minut do 17, oczywiście, że jest bezpiecznie. Można głosować, pewnie, że tak. Dzień na tak czy dzień na nie, pisze Gośka. Gośka pisze prawie codziennie. Bigos będę robiła, także jeszcze nie wiem, jak wyjdzie to na tak. A jak nie wyjdzie, dam mężowi do zjedzenia i on będzie miał na nie. Błagam cię. Taki Bigos, który nie wyszedł, jak się je, smakuje jeszcze bardziej. Wiecie, o co chodzi. The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay Boys, szalona. Za chwilę w Vox FM gramy.

Fast Boy, to jest Music Sounds, oczywiście Vox FM. Vox FM. 8 minut i będziemy mieli godzinę 17. Dzień na tak i na nie, bo z jednej strony wróciłam do pracy, więc na nie, ale z drugiej bardzo lubię moją pracę, więc na tak. No i to się nazywa tak zwana sprzeczność zeznań. Gdybyś zrobiła to na komisariacie, byłoby teraz gorąco. Petro Boys, Always On My Mind, już gra, Kim Badit, Zara Larsson, bo ze Szwecji już czekamy.

0: Symfonia Clean Bandit i Zara Larsson w Vox FM. Dwie minutki zaledwie dzielą nas od godziny 17. 1 września w kalendarzu i w życiu każdego z nas przychodzi taki czas, gdy nie wiesz co, jak i gdzie. Dlatego nie łam się, bo przyjdzie taki dzień i w końcu znajdziesz swój życiowy cel.
1: No i po prostu, no, Kamilu, bądźmy sobą.
0: Bądźmy. Michał Trawka to powiedział, proszę Państwa, a skoro Michał Trawka, no to oznacza, że 17 się zbliża i po godzinie 17 jedyne prawdziwe...
1: Na pełnej.
0: Mówiaczem. Wszystkiego dobrego. Życzymy. W takim razie. Za dwie minuty tymczasem wiadomości, a ja słyszę się z wami jutro po godzinie 14 w Radiu Vox FM w programie To Jest Dzień. Kamil Rutkowski, bye bye.
2: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Reklama. Ogromne utrudnienia na A1, od tego zaczniemy wiadomości. Specjalną komisję zaufania publicznego chce powołać Prawo i Sprawiedliwość, a Kraków ma archaiczne przepisy, tak komentuje aferę z podpisami Łukasz Gibała.
0: Godzina 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, ale zwężenie powoduje ogromne korki, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
8: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
7: Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala po wypadku na A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady wykonującej na niej prace remontowe. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla prezes PiS, nie byłoby w niej polityków. Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza.
9: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostało już zaproponowane.
7: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania na rzecz części wierzycieli kosztem innych. Drobny błąd i archaiczne przepisy. Tak Łukasz Gibała komentuje decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej, która nie zarejestrowała jego kandydatury na prezydenta Krakowa. Powodem jest ta niewystarczająca liczba ważnych podpisów. Odrzucono 3200 z niemal 5500 z powodu błędu na karcie. Zabrakło na nim słowa Kraków, mówi Łukasz Gibała.
10: To kwestia prostego, drobnego błędu i archaicznych przepisów, które każą tak rygorystycznie te podpisy weryfikować. Mianowicie wiele osób nie wpisało słowa Kraków. Wpisało PESEL, imię, nazwisko i ulicę, przy której mieszkają, i numer domu, a nie wpadali słowa Kraków. No i na tej podstawie komisja unieważniła prawie 70% podpisów.
7: Teraz lider sondażu musi zebrać brakujące podpisy. Komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów do 3 września. Do rejestracji potrzeba 3000 podpisów. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dziś wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, czyli około 6 km od stawu. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
11: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodogrzmotów. Tyle to sobie dojdziemy.
12: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 km jechać.
13: Nawet moja mama, która ma 77 lat i ona by to też chciała jeszcze raz przyjść, zobaczyć i nie przyjdzie, bo nie dojdzie.
14: Przyjażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
15: Bardzo nieatrakcyjne. Oni po prostu chcieliby do Samutkiej Góry jeździć.
16: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
17: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
7: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosiennicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
0: Dzisiaj mamy pogodowy miszmasz. Trochę deszczu, trochę słońca, a szczegóły już wam mówię, ale to moment, bo to musi mi się tutaj wszystko zaktualizować. Dobra, 25 stopni w Przemyślu to najcieplejszy punkt na mapie Polski. Najchłodniej w Suwałkach, tam zaledwie 14 z groszami, można by powiedzieć. A ten deszcz, no deszcz jest, nie ma i dzisiaj taka zabawa w ganianego trochę w kotka i myszkę z tym deszczem. Na północy kraju możliwe burze. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Pierwszy dzień września w kalendarzu, tak ja się musiałem upewnić, ale tak, tutaj nic się nie zmieniło.
3: Na pełnej z Vox FM.
0: To nie znaczy, że to musi być zły dzień. Pierwszy dzień września może być naprawdę przyjemny. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

12 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Pierwszy dzień września w kalendarzu mamy. No i pytanie numer jeden do was jest takie, jak wy się odnajdujecie właśnie po okresie wakacyjnym. Bo umówmy się, dzisiaj trzeba było odwieźć swoje pociechy między innymi do szkół. Trzeba było wrócić do pracy już tak na dobre. Już ten wakacyjny vibe minął, zostawiliśmy go za sobą. A dzisiaj przyszła już taka codzienność. No i jak wy dajecie radę? Dajcie mi znać. 609-869-869. Może wydarzyło się coś pozytywnego już na dzień dobry, a może coś negatywnego, może coś was zdenerwowało, coś, czym też chcielibyście się podzielić. Jeśli tak, no to śmiało czekam na wasze wiadomości, na wasze głosówki. Można wysyłać 609-869-869. Proszę bardzo. Na pełnej z Vox FM.

0: Melodia, która faktycznie może zahipnotyzować. Purple Disco Machine w Vox FM, a ja wracam do waszych wiadomości i głosówek, które napływają odnośnie tego, no jaki ten pierwszy dzień września u was jest.
1: Siemanko, witam całe radyjko, fajnie się was słucha. U mnie jest bardziej na nie, bo nadal, że zacząłem pracę, bardzo dobrze płacą, elegancko, a zarazem nie, bo jestem jako woźny w przedszkolu i normalnie głowa mi pęka. Pozdrawiam pa.
0: No, bycie woźnym w przedszkolu, umówmy się, no to wymagająca rzecz. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i wytrwałości też życzymy. Halo, halo.
2: Hej, z tej strony Magdalena. Jak daję radę za jest świetnie, chociaż nie powiem, wolałam wakacje, ale kocham moje dzieci, dzieci się cieszą na początek szkoły, więc ja cieszę się razem z nimi.
0: No to słuchajcie, niech to będzie przesłanie na dzisiejszy dzień. Jeżeli ktoś nie daje rady, no to po prostu trzeba za
3: Na pełnej z Vox FM.
0: 609-869-869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, swoje głosówki. Jaki jest dla was dzisiaj pierwszy dzień września? Dzień, w którym trzeba wrócić do rzeczywistości.

0: połączenie niebanalne, które naprawdę dobrze brzmi. Alok i Jennifer Lopez w Vox FM, tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. Za kilka chwil, 17:30, troszeczkę wybiegłem w przyszłość, ale 18 też nadejdzie, ale to później. Najpierw 17:30, najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. Zostańcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: i szkołę, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Na zegarach jest już 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Koniec pakietu CPN. Ceny paliw idą w górę. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Minister energii zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem ta podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się ponownie wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
2: Koniec programu CPN oznacza powrót 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen do nawet około 90 groszy za litr. A teraz Łódź, pościg za nastolatkiem na minikrosie. Policjanci zauważyli, że pojazd nie ma tablic rejestracyjnych, dlatego postanowili zatrzymać chłopaka do kontroli. Ten jednak zaczął uciekać. Gdy został zatrzymany, okazało się, że ma zaledwie 13 lat. Do tego nie miał uprawnień do kierowania, a pojazd, na którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Sprawą 13-latka zajmie się sąd rodzinny. Przed nami warszawska noc fotografii. Już w piątek na Starym Mieście odbędzie się czwarta odsłona tego wydarzenia. Organizuje ją Muzeum Warszawy. W historycznych przestrzeniach będzie można zobaczyć projekcje zdjęć i materiałów wideo, mówi kurator imprezy Julia Staniszewska.
4: Naszym pomysłem na tę noc jest chodzenie z taką ulotką, mapką i spotykanie ludzi, którzy również fascynują się fotografią.
2: Harmonogram wydarzenia jest na stronie internetowej Muzeum Warszawy.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Po tym jak klub pożegnał się z Dawidem Kroczkiem, jego miejsce zajął Dawid Szulczek. Ten w swojej karierze był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Najbliższy sprawdzian przed Szulczkiem w roli trenera już 3 września. Raków Częstochowa zagra wtedy z Górnikiem Zabrze. Gabriel Jesus zastąpi lewego na boisku. Po tym jak Barca musiała pogodzić się, że nie ściągnie do siebie Alvareza, klub zatrudnił napastnika z Brazylii. Gabriel Jesus będzie zespołową dziewiątką do 30 czerwca 2029 roku.
1: 27 minut do 18.

Robin Schulz, James Blunt i OK. A czy u was dzisiaj jest OK? Pisze mi ktoś tutaj na 609-8698-69. Pozytywnie, kategoria A zdana. No to szerokości ci życzę. Przyszły nowy motocyklisto bądź motocyklista.

0: wszystko, lewa w górę. Jeśli chodzi o kolejne wiadomości, to na przykład ja niestety mam dzisiaj urodziny, więc co roku prezent w postaci pierwszego dnia szkoły pierwszorzędny. Dodam jeszcze, że mój synek również urodził się 1 września. Pozdrawiam, Ania. No to super, macie imprezę dzisiaj, można się bawić. Brawo, wszystkiego dobrego. Ale mamy też głosówki, które napływają na 609-869-869. Proszę bardzo.
1: Witam z strony, Rafał. Powiem tak, fajne wakacje, wszystko w porządku, tego, że córka skończyła 25 lat wczoraj, tak trochę szczerze mówiąc, brakuje mi szkoły, żeby ją zaprowadzić. Pozdrawiam i miłego dla dnia za wszystkich kurde, którzy zaprowadzają dzieci do szkoły. Pozdrawiam.
0: A słyszycie? Słyszycie? Niektórzy chcieliby być na waszym miejscu, naprawdę.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy.

0: Piosenka pełna motywacji, chęci do działania, czyli idealna na przykład do stania w korku. 10 minut dzieli nas od godziny 18. 18 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, wiadomości z kraju i ze świata, no ale umówmy się, to też zapewne czas, gdzie ktoś z was skończy pracę, będzie mógł się cieszyć wolnym popołudniem, a w zasadzie już to powoli wieczorem, bo 18 to już taki w sumie trochę, no bo ja mam zawsze problem z 18, bo to niby już końcówka popołudnia, no ale też początek wieczoru, no nie wiem, no jakoś tak można jeszcze łączyć, szczególnie, że za oknami, umówmy się, wciąż jest jeszcze jasno i bardzo dobrze, trzeba z tego korzystać, bo jak przyjdzie listopad, to tak kolorowo nie będzie.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Jak wracać do domu, to właśnie przy takich rytmach, gdzie dudni bas. I bardzo dobrze, takie właśnie pieśniczki mogą dodać nam energii. Za kilka chwil, 18, dosłownie za nieco ponad minutę, to czas najświeższych wiadomości w Vox FM. No i sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w pogodzie. I co się będzie dziać. Może się coś zmieni. A jeśli się zmieni, no to oby na plus.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Reklama. Na początek nowe ustalenia w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Zarzuty znieważenia i przemocy wobec 13-letniej Ukrainki usłyszała mieszkanka Siedlec. Polskie trasy z nadmiarem drogowskazów. O najnowszych badaniach powiem już za chwilę.
0: Godzina 18 na naszych radiowych zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
5: Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń, to co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożarów w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co wiadomo o sposobie działania sprawcy.
6: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
5: Śledztwo w tej sprawie, przypomnijmy, prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ślady na miejscu na zlecenie śledczych zabezpieczyli wczoraj policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni usłyszała już zarzuty. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia, mówi Katarzyna Węsak z prokuratury rejonowej w Siedlcach.
7: Doszło do znieważenia 13-letniej obywatelki Ukrainy przez kobietę narodowości polskiej. Dotyczyło to używania słów powszechnie uznanych za obelżywe wobec dziewczynki.
5: Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
7: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Sprawczyni też znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. To były przestępstwa motywowane przynależnością narodową pokrzywdzonych.
5: Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Ma również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Na 25 minut jazdy samochodem, 5 minut spędzamy patrząc się na znaki drogowe. Tak wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute, radary, mandaty i dżungla znaków. Zdaniem autorów w Polsce stawia się za dużo drogowskazów. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
8: Znaki drogowe w Polsce mają bardziej rozpraszać niż pomagać, twierdzą autorzy raportu. To ich zdaniem może prowadzić do większej liczby wypadków.
9: Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa, wynika ze złej woli kierowców.
8: Mówi Wojciech Wyszomierski z Warsaw Enterprise Institute. Znaki też nie zawsze stoją tam, gdzie powinny, dodaje Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli.
10: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy.
8: Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów.
5: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała prawie 1200 niewłaściwie ustawionych znaków drogowych. koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach. Na ten temat z uczniami z olsztyńskiej podstawówki nr 10 rozmawiał nasz reporter.
3: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
11: Dobrze, dobrze.
12: Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
11: Nie.
13: Dla mnie tak, ale myślę, że dla niektórych może to być negatywna zmiana.
14: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
5: Telefony nie znikną całkowicie ze szkoły. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
15: Nudno w szkole? No dajcie spokój. My z kumplami zawsze znaleźliśmy sobie jakieś zajęcie mniej lub bardziej produktywne i mniej lub bardziej wymagające, ale zawsze się coś ciekawego robiło. A że uwagi wpadały później, to już inna rzecz. O pogodzie miałem mówić. Dzisiaj deszcz, głównie deszcz, chociaż gdzieniegdzie słońce. Jak ktoś pyta, jakie będą kolejne dni, to już mówię, środa deszczowa, czwartek deszczowy i piątek też deszczowy. No, czyli wszystko w normie. 5 minut po 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: 14 minut po 18 na zegarach. Przeglądam internety i taki nagłówek rzuca się moim oczom. Justin Bieber i Hailey pokłócili się na ślubie brata Billie Eilish. Żona piosenkarza no, wyglądała na taką dosyć mocno zdenerwowaną. No ale ja tak sobie myślę, no o co może się pokłócić chłop z kobietą na weselu? O co? No powiedzcie mi o co? No na pewno nie o to, że za mało wypił.
1: Na pełnej z Vox FM.

No, piosenka, która ma taki bardzo podniosły stan, prawda? Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM w rytmie hitów i swoją drogą to jest numer 12 naszej bestlisty. Na ten utwór można głosować, wystarczy tylko wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista, zjechać właśnie do pozycji numer 12 i tam obok tejże dwunastki nacisnąć po prostu plusik. A każde notowanie naszej bestlisty, przypominam, w każdy piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, nawet taka dłuższa chwila, żeby wejść i zagłosować.

0: Love z Kolim, Zenek Martyniuk i Ryder. Tak wam właśnie gramy w Vox FM. A ostatnio ze Skolimem coś tam trochę podziałaliśmy. Jeśli chcecie wiedzieć co, to sprawdźcie szerzej nasze social media, głównie Instagram i Facebook, tutaj mam na myśli. No ale szczegółów zdradzić nie mogę, bo te szczegóły niedługo na pewno będziecie mogli zobaczyć. Ale już coś nieco tam widać, więc śmiało zachęcam, warto to sprawdzić i zapoznać się szerzej. No ale czy szykujemy coś dla was? Szykujemy coś dla was, ale tak jak powiedziałem, no nie mogę. Nie mogę zdradzać, nie, absolutnie, nawet nie próbujcie. Nie, nic wam nie powiem, naprawdę.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Reklama.

0: Low, low, low, low. Florida, Vox FM, kwadrans do 19, a wasze wiadomości cały czas do mnie tutaj napływają odnośnie chociażby właśnie pierwszego dnia września, czyli dzisiejszego dnia. Ja niestety mam dziś urodziny, a nie, poczekajcie, to było, zgubiłem. Jest super. Byłam z moimi dziećmi 15 i 20 lat na rozpoczęciu roku szkolnego, a teraz pracuję, bo lubię pracować, bo pracuję u siebie w warsztacie. Pozdrawiam, Karolina. No pytanie tylko, co to jest za warsztat? Może na przykład samochodowy? Kto wie? Może Karolina jest mechanikiem? Jest może wybitna w swojej dziedzinie? No tego nie wiemy. Dzisiaj jest dobrze, ale jutro będzie jeszcze lepiej. W końcu na spokojnie będę mogła odgruzować dom. Pisze do nas Weronika, która pozdrawia. No to zakładam, że tam się coś wydarzyło. Odgruzować? Pytanie po czym? Po wakacjach odgruzować dom? To co wy żeście tam odprawiali?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Sean Baker, Jessica Jan, Runaway, Vox FM. Dwie minuty. No nieco mniej niż dwie minuty i będzie godzina 19. Kiedyś czas wieczorynki, dzisiaj czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Wiadomości z kraju, wiadomości ze świata, dlatego koniecznie bądźcie z nami. Sprawdzimy też, co w pogodzie, a w kolejnej godzinie o statystykach, które dotyczą nas wszystkich. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Reklama.
4: Niemiecki rząd mówi wprost, to Rosja stoi za sabotażem lotniska w Lipsku. Koniec pakietu CPN, Ministerstwo Energii chce nowej ustawy obniżającej ceny paliw. Świętokrzyskie służby apelują, uważajcie na grasującą w pobliskich lasach pumę.
5: Jest 19:00, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksander Dorbint. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Minister Dorbint przekonuje, że na rosyjski ślad wskazują wyniki policyjnego śledztwa, podobieństwa do innych ataków oraz ustalenia wywiadu. Nie postrzegamy Lipska jako pojedynczego wydarzenia, ale raczej przestrzegamy je w połączeniu z innymi działaniami hybrydowymi Rosji. Jest też reakcja Kremla. Odpowiemy na wszystkie antyrosyjskie działania. Tak rzecznik MSZ-u Maria Zachorowa odpowiedziała na zarzuty Niemiec, że to Moskwa jest odpowiedzialna za ten incydent. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej ten port wstrzymał działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Paliwo drożeje, a rząd nie odpuszcza i znów pracuje nad pomysłem opodatkowania koncernów paliwowych. Od dziś kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy, bo skończył się pakiet ceny paliwa niżej. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Ministerstwo Energii nie zamierza jednak rezygnować z pomysłu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
7: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
6: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen na stacjach do nawet około 90 groszy za litr.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Kolejne doniesienie o grasującej pumie, tym razem ze świętokrzyskiej Gatki w powiecie starachowickim. Służby traktują sprawę bardzo poważnie, mówi Paweł Kusiak z policji.
8: Policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzą działania mające na celu zweryfikowanie tej informacji. Na chwilę obecną obecność pumy nie została potwierdzona.
4: Służby wydały też specjalny apel do mieszkańców.
8: W przypadku zauważenia takiego zwierzęcia prosimy o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do niego oraz poinformowanie służb, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
4: Urzędnicy proszą o powstrzymanie się od spacerów po lasach, zapewnienie ścisłej opieki dzieciom oraz zamknięcie zwierząt w bezpiecznych pomieszczeniach. Na koniec jeszcze Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, które zaprasza na dzień otwarty. W jego ramach będzie można obejrzeć film w planetarium, wziąć udział w warsztatach czy nauczyć się obsługi teleskopu, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
9: Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. Kopuła się obraca, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
4: Dzień otwarty w Niepołomickim Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym już jutro między 15 a 19.
5: Pogoda, która... Ja powiem tylko tak, jeżeli ktoś myśli, że jutrzejszy dzień będzie lepszy od dzisiejszego, to jest na to realna szansa, bo pamiętajmy, pogoda lubi zaskakiwać, natomiast według map pogodowych, według synoptyków, no to jutro ma być deszcz i ten deszcz ma być nie tylko jutro, ale ma być też w, uwaga, środę, ma być też w czwartek i w piątek też ma padać. 4 minuty po godzinie 19 na zegarach. W tej godzinie statystyka. Opowiemy o czymś, co dotyczy nas wszystkich. Szczegóły za kilka chwil.
3: Na pełnej z Vox FM.
5: Tymczasem mówię dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Pijemy mniej, jemy więcej. Pijemy mniej alkoholu, jemy więcej mięsa, warzyw i owoców. My wszyscy, Polacy. No tak stwierdził GUS, że po prostu no ludzie już niechętnie zaglądają do kieliszka, może to i lepiej, a chętniej decydują się na zdrowy styl życia, właśnie o to, żeby zadbać o odpowiednie mięso, odpowiednią podaż węglowodanów, białka, witamin itp. itd. No i tak się zastanawiam, dlaczego tak jest? Co się stało takiego? Jesteśmy może bardziej świadomi, że decydujemy się jednak na zdrowszy styl życia? Być może to jest to, być może podążamy za różnymi trendami, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Chcemy być jak nasi idole, superbohaterzy, no nie wiem, nie mam pojęcia. Dzisiaj każdy chce mieć sześciopak. A się okazuje, że zrobienie sześciopaka wcale nie jest takie proste. Podobno łatwiej zostać milionerem. Ja dalej nie wiem, jak to działa, bo ja nie mam ani jednego, ani drugiego.

Rozmarzyłem się, przepraszam. Sabrina i Boys w Vox FM. Przypomniało mi się, jak pierwszy raz zobaczyłem teledysk do tej piosenki. I wtedy zrozumiałem, że przestaję się bawić resorakami, zaczynam się bawić czymś innym. Za kilka chwil propozycja do Bestlisty, Klasik i Sławomir. Zabiorę, jak się podoba ten numer, to warto na niego zagłosować. W piątek najświeższe notowanie Bestlisty, więc śmiało, jest jeszcze trochę czasu. Sprawdzę może, czy to wszystko działa, co? Co wy na to? VoxFM.pl. Dobra, wchodzimy, zakładka Bestlista, faktycznie. Czy się da głosować? Da się. No to już wiecie, co należy zrobić.

0: Do zrobienia. Książę Harry i księżna Meghan szukają kogoś, kto zajmie się ich willą w słonecznej Kalifornii w USA pod ich nieobecność. Bo jak ktoś nie wie, to para wróciła do Wielkiej Brytanii, bo tak. No i tam ktoś w Stanach powinien o ten dobytek zadbać, podlać roślinki, wiecie, no tam kurze przetrzeć od czasu do czasu. No generalnie trzeba przypilnować willi. Bardzo piękna, duża willa, mnóstwo przestrzeni. Ja tak sobie myślę, nie ma problemu, naprawdę, nie ma problemu, absolutnie. Ja lubię słońce, lubię przestrzenie. Jakoś się dogadamy, proszę, można dzwonić.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM. Autopro.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
0: Reklama.

0: Hypoton, Out of My Head w Vox FM. 13 minut dzieli nas od godziny 20, a za chwilę kolejna propozycja do bestlisty, na którą można głosować. Ja tylko przypomnę, że w każdy piątek po godzinie 17 jest ten moment, w którym Krzysiek Skrzypkowski, najczęściej to właśnie on, sprawdza, co byście tam naklikali, prezentuje. Ustawia te wszystkie pozycje tak, jak właśnie tam zagłosowaliście, no i później wszyscy razem słuchamy, sprawdzamy, kto zajął pierwsze miejsce, a kto wypadł na przykład z bestlisty, więc jest teraz szansa, jest ten moment, żeby wejść i zagłosować, bo no właśnie mówię, póki co jeszcze w propozycjach, ale kto wie, no tam na pewno będzie realnie walczył o jakieś wyższe miejsce, Rąpi. Nie, nie, nie, to już teraz Vox FM, posłuchajcie sami, no i ocencie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Vox FM. Czy ciepło, czy zimno? O tym wszystkim się przekonamy już za chwilę, bo za kilka chwil, rzecz jasna, najświeższa prognoza pogody. I powiem wam, jaki będzie ten tydzień. Ale wcześniej wiadomości, wiadomości z kraju i ze świata, również te ze świata sportu. Zostańcie z nami. Vox FM.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Są najnowsze informacje w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Od tego zaczniemy wiadomości. Miliony euro dla Polski to zwrot z Unii za broń przekazaną Ukrainie. Hotelarze zadowoleni z sezonu mieli blisko 100% obłożenie.
0: 20 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Pojawiają się nieoficjalne doniesienia, jakoby kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji o okolicznościach tragedii na A1. Takie ustalenia ma portal BRD24. Po wypadku, w którym zginęły 4 osoby, służby cały czas pracują na autostradzie pod Częstochową. Są utrudnienia i zatory na pasach w kierunku Gliwic i Katowic. Ruch w stronę Łodzi jest płynny. O szczegółach wie nasza reporterka Natalia Czarnuch.
7: 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
8: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
7: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
9: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
7: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
6: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękuję. Miliardy euro dla Polski z Unii Europejskiej to po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja zapadła dziś podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Zdaniem wiceministra obrony Pawła Zalewskiego, Polska dostanie w przyszłym roku 400 milionów euro i do 30 milionów euro z dodatkowej puli. Tramwaj do Mistrzejowic jest już po odbiorach Straży Pożarnej oraz Sanepidu. To jedyne informacje przekazane przez firmę Guller-Mack, która realizuje krakowską inwestycję. Wykonawca nie zdradził powodu kolejnego już opóźnienia i planowanego terminu uruchomienia linii, a według ostatnich założeń pasażerowie mieli jeździć tramwajem od poniedziałku. Czekamy na kolejne odbiory, mówi Julia Zbrojna z firmy Guller-Mack.
10: Zakończyły się odbiory Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Inwestycja jest obecnie zgłoszona do procedury odbioru w nadzorze budowlanym.
11: Jako miasto jesteśmy gotowi do tego, żeby wszelkie odbiory możliwie szybko przeprowadzić.
6: Dodaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Od 1 września urzędnicy naliczają wykonawcy kary w wysokości 50 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia.
11: Nie widzimy tutaj jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać. No, w związku z tym sięgamy po ten instrument, który jest zapisany w umowie, czyli kary umowne. Termin w okolicach połowy września nie jest w żaden sposób oficjalnie przedstawiony. Patrząc na to, co się dzieje na placu budowy, ten termin może być realny.
6: Tramwaj do Mistrzejowic to 4,5-kilometrowa trasa wraz z tunelem, która skróci czas dojazdu do centrum miasta o 12 minut. Urzędnicy szacują, że być może od połowy września dziennie będzie korzystało z niej 30 tysięcy pasażerów. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udanym. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenie. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski, ale też spoza naszego kraju, mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
12: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
6: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie. Częściej decydują się na City Break od tygodnia.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: 47 występów w reprezentacji, tyle na koncie ma Karol Linety, który trafił do Śląska Wrocław. Do Polski wraca po 10 latach, które w niemal całości spędził na włoskich boiskach.
1: Człowiek docenia to, jak siedzi się długo za granicą i wraca się do Polski, to jak fajnie jest w Polsce. Też jak Ekstraklasa się rozwija i to naprawdę widać gołym okiem. No będę dawał z siebie maksa, a to, co przyniesie życie, to przyniesie.
6: A to już kolejny głośny powrót do Ekstraklasy w ostatnich kilkunastu miesiącach. W Widzewie grają już Świderski, Drągowski czy Wiśniewski, w Motorze Bereszyński, a w Krakowi Klich z Glikiem. Już jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie miejsce w półfinale rozgrywek. Przypomnę jeszcze, że wczoraj biało-czerwone 3-0 pokonały Portugalki. I jeszcze Enzo Fernandez, który jest bliski przejścia z Chelsea London do Manchesteru City. Ma to nastąpić w dniu zamknięcia okna transferowego, informuje agencja AP. Argentyński piłkarz ma kosztować 125 milionów funtów, co jest rekordową kwotą w brytyjskim futbolu.
0: Jeśli chodzi o pogodę na ten tydzień, to już wam mówię. Dzisiaj mamy wtorek. I dzisiaj trochę padało, prawda? To tak, to jutro będzie środa i też będzie trochę padać. W czwartek, to jest po środzie, to też będzie padać. Później mamy piątek, to jest po środzie i po czwartku i wtedy też będzie padać. Ale za to w sobotę też będzie padał deszcz. To może jeszcze niedziela, żebyśmy mieli już naprawdę tutaj wszystko w niedzielę. O, w niedzielę może być i różnie. Różnie to znaczy na północy kraju i na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a tak poza tym to słońce. No i to jest to mi się podoba.

0: Kolejna muzyczna propozycja do naszej best listy. Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. I coś mi się wydaje, że ten utwór ma szansę zajść naprawdę, naprawdę daleko. Ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka best lista. Tam wchodzicie, tam głosujecie, a każde najświeższe notowanie w piątek po godzinie 17. Sprawdzamy też wtedy, co wy żeście tam naklikali. Ale no, umówmy się. No ten utwór ma coś w sobie, więc ja zachęcam, żeby wejść, żeby zagłosować. A jeżeli nie ten, no to znajdziecie różne inne propozycje, na które też można głosować. No i oczywiście 20 naszej best listy. VoxFM.pl, tam was odsyłam.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: $10 000 miesięcznie. Tyle można zarobić na, uwaga, na czym? Pieniądz łatwy, ale czy praca łatwa? Łatwa, łatwa i przyjemna. Na testowaniu lodów. Słynny amerykański raper Snoop Dogg, a myślę, że kojarzycie, szuka właśnie ludzi do pracy, którzy będą podróżować po całym świecie i testować wszystkie najrozmaitsze smaki lodów. I to w tym momencie dla wielu może być praca marzeń. Zwiedzasz świat, jesz lody, najróżniejsze. I jeszcze ci za to płacą.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: To tam trzeba się po prostu do niego odezwać, napisać, wysłać CV. Tylko tam w tym CV trzeba napisać, co wy wcześniej testowaliście, prawda? No właśnie, żeby on miał jakieś porównanie, wiedział, że ma do czynienia z zawodowcami.

0: Jeśli ktoś potrzebuje takiego turbo doładowania właśnie w tym momencie, to takie rytmy mogą to spowodować. Jack Style i John, What Are You We Gonna Do w Vox FM w rytmie hitów. Z tego wszystkiego aż język mi się poplątał. No ale mam nadzieję, że wam się język nie plącze i że sobie radzicie w ten dzisiejszy dzień, bo to pierwszy dzień września, przypominam. Jutro będzie z górki, jutro będzie z górki, jutro drugi dzień, to będzie przyjemniej, na pewno przyjemniej.
1: To promocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: No ta pani potrafi podnieść temperaturę. Shakira w Vox FM. Mam głosówkę, która, no, moje serce po prostu się raduje, jak dostaję takie wiadomości, ale wy też musicie tego posłuchać. Proszę bardzo.
1: Kochani, nie ma co się załamywać. 1 września, 25 dni urlopu. Kocham was wszystkich, słuchaczki i słuchaczy Radia Vox. I wszystkich prezenterów. I proszę was o jedną. Kochajmy się elegancko. Dużo zdrówka. Pozdrawiam, Rafał.
0: My też cię serdecznie pozdrawiamy. I teraz tak się zastanawiam, czy ty już zacząłeś weekend, czy jeszcze nie skończyłeś poprzedniego?
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Ina, Bob Taylor w Vox FM. Za kilka chwil godzina 21, czyli czas na najświeższe wiadomości. Na te już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. A ja mówię do usłyszenia i przypominam, że słyszymy się jutro. Jutro punktualnie po godzinie 17. Tymczasem miłego, spokojnego wieczoru życzę. Michał Trawka. Do usłyszenia.
1: Vox FM. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Reklama.
3: Władze Niemiec mówią o akcie sabotażu. To po dzisiejszym incydencie w Brandenburgii. Tragiczne doniesienia z Podlasia. Nie żyje postrzelony 28-latek. Kakao na wagę złota. Wzroście cen za ten produkt. Powiemy już za chwilę. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. To akt sabotażu. Atak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, Jan Redman, komentuje incydent obok granicy z Polską. Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia. Wszystko po to, aby wywołać zwarcie, a tym samym zagrozić stabilności sieci. Stacja transformatorowa dostarcza energię z elektrowni zarówno do regionu, jak i krajowej sieci. Od kilkunastu dni lekarze walczyli o jego życie. Nie żyje 28-latek postrzelony w miejscowości Grądy-Woniecko na Podlasiu. A to oznacza, że podejrzany w tej sprawie może mieć zmienione zarzuty. O szczegółach nasz reporter Paweł Jakubowski.
4: O śmierci zambrowską prokuraturę poinformował jeden z podlaskich szpitali, gdzie w stanie ciężkim przebywał postrzelony 28-latek. Prokuratura zleciła sekcję zwłok i dopiero po niej będzie wiadomo, czy zmieni kwalifikację czynu wobec zatrzymanego po strzelaninie 43-latka. Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy 21 sierpnia. Najpierw Audi uderzyło w ogrodzenie jednej z posesji. Okazało się, że kierował nim mężczyzna z dwiema ranami postrzałowymi głowy. Policja zatrzymała 43-latka podejrzanego o oddanie strzałów.
3: Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa. Jeżeli sekcja potwierdzi, że śmierć nastąpiła w wyniku postrzelania, to śledczy mogą zmienić kwalifikację czynu na zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Łącznie w sprawie zatrzymano 9 osób. Część z nich usłyszała zarzuty nieudzielania pomocy, a inne próby ukrywania podejrzanego. Polak, który zniszczył sanktuarium w Medjugorje, zostaje w areszcie. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Bartłomiej K. miał podpalić ołtarze zewnętrzne w pobliżu kościoła świętego Jakuba oraz zbezcześcić posąg Matki Boskiej, umieszczając na nim napis "Diabeł w spódnicy". Osoby, które głosiły objawienia Matki Bożej w Medjugorje, nazywał oszustami. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną 2027 roku przejmie zarządzanie nad tym odcinkiem autostrady, mówi Maciej Ostrowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach, no i potem będzie już normalnie związany z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy.
3: Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 zaczną się w 2030 roku. Czekolada może mocno podrożeć. Ceny kakao w ciągu jednego dnia skoczyły aż o 7%. Powodem jest m.in. El Niño, czyli zjawisko klimatyczne związane z przemieszczaniem się ciepłych mas wody na równiku Pacyfiku. Tym razem to jedno z najsilniejszych od 75 lat. W Afryce Zachodniej, skąd pochodzi około 70% światowego kakao, oznacza to suszę i niższe plony. Jednocześnie po 2 latach przemysł czekoladowy znów zwiększa popyt, mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6: Jego ceny notują się wysoko już od dłuższego czasu. W przypadku kakao to jest kwestia też ograniczeń podażowych, problemów na plantacjach, chorób tych drzew kakaowca i to rzutuje właśnie przez ograniczenie podaży na to, że te ceny wzrastają.
3: El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, które pojawia się co kilka lat w równikowej części Pacyfiku. Zmienia się wtedy temperatura powierzchni oceanu i cyrkulacja atmosferyczna. To z kolei wpływa na temperaturę i opady w wielu częściach świata. Takie małe polskie El Niño mamy teraz. W nocy dziś spore ochłodzenie. Już pojawiają się dosyć niskie wartości na termometrach. Nadal to dwucyfrowe wartości, ale jednak 10 stopni w Świętokrzyskiem, 11 dzisiaj w Małopolsce, 13 w Wielkopolsce i najcieplej na Pomorzu do 15 stopni na plusie tej nocy. Będzie padać na Pomorzu, na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie, reszta kraju bez opadów.

0: FM.
1: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
2: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
3: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
2: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
4: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
1: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
5: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w łasku. 5 kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
6: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
1: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażenie polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
7: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co nie miara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
8: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj za znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
9: Nasze polskie, szachownica.
10: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
1: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informację na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty. Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
11: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policję policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
1: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
11: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
1: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
0: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
9: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
0: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
9: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
0: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
5: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
0: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
13: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
12: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
14: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
15: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
1: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
16: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
16: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
17: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
18: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
1: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malubę. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Vox.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
4: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w łasku. 5 kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
5: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażenie polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
6: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
7: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
8: Nasze polskie, szachownica.
9: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
10: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policję policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie, Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
0: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
10: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
0: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
11: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
12: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
11: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
12: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
11: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
4: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
11: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
14: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
13: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
15: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
16: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
17: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
17: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
18: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
19: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Voxa.

0: Ósma runda.
1: Ósma runda. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef agencji, wieloletni można powiedzieć, szef agencji wywiadu, iranista. Panie pułkowniku, czy Rosja zaatakuje państwa bałtyckie lub Polskę?
2: Panie redaktorze, wygląda na to, że jest rzeczywiście wokół tego bardzo dużo zamieszania, a czy to się stanie, to jeszcze zobaczymy. Na razie to nie jest pewne.
1: Kto wygrywa wojnę na Ukrainie?
2: To nieważne, kto wygrywa, ważne, kto mniej ją przegrywa. Wydaje się, że Ukraina ją mniej przegrywa w tym momencie.
1: Po co szef CIA pojechał do Moskwy?
2: No właśnie, między innymi po to, żeby Rosja nie zaatakowała krajów bałtyckich.
1: Była skuteczna ta wizyta?
2: To jeszcze zobaczymy. Na razie są bardzo dwuznaczne sygnały w tej sprawie.
1: Mamy dziś 1 września. Dzieci ruszają do szkoły, ale także mamy rocznicę wojny. Czy ludzie na świecie w ogóle wiedzą o tym, że wojna zaczęła się 1 września, a nie na przykład 22 czerwca 1941 roku?
2: No na świecie średnio jest z tą wiedzą.
1: Nie wiedzą o tym?
2: Nie, to nie jest. Znaczy, to jest wiedza rzeczywiście tutaj w Polsce, być może w części Europy, natomiast na świecie, jak się mnie pan pyta, czy w Chinach, czy w Indonezji, to nie za bardzo.
1: Robimy wszystko, żeby to dostatecznie nagłośnić?
2: Nie.
1: Czy Polska ma szansę na reparacje w tej sytuacji? Czy możemy dostać reparacje od Niemiec? To głośny temat.
2: Panie redaktorze, jeżeli będziemy dalej rozmawiać na ten temat tylko i wyłącznie między sobą, to nie za bardzo, w końcu należałoby zacząć rozmawiać na ten temat z Niemcami. I nie tylko z Niemcami, również z Francuzami i innymi krajami. Na razie to jest tylko temat, który głównie poruszamy w swoim gronie i jesteśmy z tego niezwykle zadowoleni. Natomiast, żeby coś się zadziało w tej sprawie, trzeba zacząć rozmawiać z Niemcami, trzeba zacząć rozmawiać nie tylko z władzami, ale trzeba rozmawiać również z organizacjami pozarządowymi.
1: Dzisiaj mówił o tym prezydent między innymi. A czy Niemcy dzisiaj lub w przyszłości mogą być zagrożeniem dla Polski? Czy tylko sojusznikiem?
2: Ale jeżeli mówimy o zagrożeniu, myślimy nie tylko o zagrożeniu wojskowym, ale też o zagrożeniu politycznym, o zagrożeniu ekonomicznym, o zagrożeniu kulturowym, więc jakby są różnego rodzaju zagrożenia i w tym sensie Niemcy oczywiście mogą być zagrożeniem dla Polski.
1: A mogą być zagrożeniem militarnym w przyszłości?
2: Jakieś bardzo odległe i tego wykluczyć nigdy nie można. No, tym bardziej, że Niemcy są obecnie najszybciej zbrojącym się krajem w Unii Europejskiej, znacznie szybciej od Polski.
1: Czy Niemcy przegrywają wojnę? Przepraszam, czy USA przegrywają wojnę w Iranie?
2: I znowu to jest taka odpowiedź jak pomiędzy Rosją a Ukrainą. Znaczy na pewno Amerykanie mniej przegrywają tą wojnę niż Irańczycy. To Irańczycy są w dużo większym problemie w związku z sytuacją ekonomiczną, społeczną, polityczną wewnątrz Iranu.
1: Rusza szkoła. Czy w szkołach powinno być więcej zajęć z obronności? Czy one w ogóle dzisiaj są?
2: Zdecydowanie powinno być zdecydowanie więcej zajęć poświęconych tej świadomości młodego pokolenia związanego z bezpieczeństwem, czyli powinny być na przykład zajęcia poświęcone pierwszej pomocy, dotyczące sytuacji kryzysowych. Znaczy nie musimy tylko i wyłącznie uczyć dzieci ganiać z karabinem.
1: No dobrze, a teraz wracając do tej sytuacji, która dzieje się dzisiaj na Ukrainie ale też wokoło państw bałtyckich. Mówi się, że tak, Rosjanie prowadzą jakieś wycinki duże lasu, żeby budować bazy albo punkty koncentracyjne dla wojska gdzieś w pobliżu krajów bałtyckich. Szef CIA jedzie na spotkanie w Moskwie. Zaangażowany jest to nawet Watykan. No wiadomo, że dzisiaj można powiedzieć symbolicznie albo nie, w rękach amerykańskich. Co tam się dzieje?
2: Znaczy, panie redaktorze, sygnały o tym, że Rosjanie są coraz bardziej zdesperowani, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, pojawiają się od wczesnej wiosny tego roku. Znaczy, od wczesnej wiosny tego roku wywiady państw Unii Europejskiej, w tym wywiady niemiecki, estoński, oczywiście również przedstawiciele polskich służb specjalnych. Chcę przypomnieć, że w ostatnich miesiącach mieliśmy wywiady zarówno szefa ABW, szefa Agencji Wywiadu i wywiad zastępcy ministra koordynatora generała Kujawy. Oni wszyscy sygnalizowali, że różnego rodzaju zagrożenia wobec NATO pojawiają się. Znaczy zagrożenia związane z możliwością jakiegoś typu agresji Rosji na kraje natowskie pojawiają się, aczkolwiek głównie były to te zagrożenia były identyfikowane jako zagrożenia hybrydowe, czyli zagrożenia, które polegały na tym, że Rosja mogłaby dokonać jakiegoś aktu sabotażu, mogłaby na przykład posłużyć się przechwyconym ukraińskim dronem do tego, żeby zaatakować infrastrukturę wojskową albo krytyczną jednego z państw głównie bałtyckich. No i pojawiał się również jakiś wątek jakiejś niewielkiej agresji o charakterze, bym powiedział, takim zielonych ludzików gdzieś na jedno z państw bałtyckich. Znaczy, raczej nie pojawiał się wątek pełnoskalowego uderzenia na kraje Unii Europejskiej i natowskie.
1: To, panie pułkowniku, dwa głosy. Jeden to wpis na twicie Donalda Tuska. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Ale jest też głos prezydenta Finlandii, Aleksandra Stuba, który w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild stwierdził, że Rosja nie zdecyduje się na atak na NATO, ponieważ dzisiaj nie będzie w stanie prowadzić wojny na dwa fronty i nie jest przygotowana do takiego ataku. Kto ma rację? Czy prezydent Finlandii, czy premier Polski? Znaczy,
2: jak pan przeanalizuje te wypowiedzi, to obaj panowie mają rację, ponieważ...
1: Bardzo sprytna odpowiedź, panie pułkowniku.
2: Panie redaktorze,
1: prawdziwie dyplomatyczna.
2: Premier Tusk mówi o działaniach hybrydowych, o prowokacji, natomiast Stub mówi o pełnoskalowej inwazji na NATO, więc tutaj się nic nie wyklucza. Znaczy, najprawdopodobniej, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek działania ofensywne, agresywne Federacji Rosyjskiej wobec krajów NATO, krajów Unii Europejskiej, to one będą miały charakter właśnie ograniczony, hybrydowy, podprogowy.
1: Co to znaczy charakter ograniczony, hybrydowy? No, nasz kryzys na płocie granicznym, znaczy no, zanim jeszcze powstał i później na płocie granicznym, określany jest często jako element wojny hybrydowej.
2: Tak jest.
1: Czy mówimy o tego rodzaju działaniach?
2: Mówimy na przykład o tego typu sytuacjach, jaką mogła być sytuacja z podpaleniem fabryki WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Mówimy o sytuacji, w której może dojść do jakiegoś, nie wiem, wybuchu, podpalenia, do użycia, tak jak wspomniałem.
1: No to już to się dzieje.
2: Drona. No właśnie, to się dzieje. Pytanie jest, czy nie stanie się to na trochę większą skalę i na przykład nie dojdzie do jakiegoś, bym powiedział, szerszego wykorzystania właśnie tych dronów, czy to ukraińskich, czy to też dronów na przykład rosyjskich, rozmieszczonych na terytorium Białorusi, do tego, żeby na przykład zaatakować infrastrukturę wojskową albo krytyczną na terytorium jednego z krajów bałtyckich i taki atak będzie miał charakter jednorazowy i nie pociągnie za sobą dalszych działań ze strony Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie będzie trudno krajom natowskim odpowiedzieć na taki atak, czy na taką, tak jak mówię, taki atak hybrydowy, taki atak podprogowy w sposób jednoznaczny. Natomiast prezydent Stub ma rację w tym sensie, że Rosja nie może sobie w tym momencie pozwolić na otwarcie drugiego pełnoskalowego frontu wobec jednego z członków NATO, za którym, mam nadzieję i wydaje się to wysoce prawdopodobne, poszłyby inne kraje natowskie.
1: Czy wpadając od czasu do czasu rosyjskie pociski samosterujące, które wpadają, zauważamy je, potem gdzieś się nam lekko gubią i ostatecznie znajdują je rolnicy w polu w postaci krateru. Czy to może być celowa prowokacja rosyjska?
2: Oczywiście, że może być celowa prowokacja.
1: Testowanie rosyjska. Systemów przeciwlotniczych NATO.
2: To może być testowanie systemów przeciwlotniczych, to może być również osłabianie wiary społeczeństwa w taką konsystencję i wolę odpowiedzi ze strony czynników politycznych, prawda, które kierują państwami, poszczególnymi państwami NATO, w tym również Polską, więc tych elementów może być wiele, ale też trzeba by
1: to powiedzieć... To wnioski mogą być pesymistyczne, patrząc po tym, co się dzieje właściwie za każdym razem.
2: To wnioski mogą...
1: Albo używamy sprzętu, który jest zupełnie nieproporcjonalnie droższy, czyli pocisków Sidewinder wystrzeliwanych z myśliwców do niszczenia tanich dronów, albo po prostu gubimy te pociski i odnajdują je rolnicy w polu.
2: Znaczy, powiem tak, część tego może nie napawać zbytnim optymizmem, ale też pamiętajmy o tym, że jednak, raz mieliśmy sytuację, no z odnalezieniem tego pocisku po paru miesiącach.
1: Pod Bydgoszczą.
2: Przez
1: na samym początku wojny.
2: Ale też kolejne te sytuacje no jakoś są adresowane. Oczywiście pytanie jest, czy powinniśmy użyć na przykład w ostatnim wypadku jakichś efektorów do tego, żeby ten pocisk strącić w momencie, kiedy on no, spadł w miejscu, gdzie nikomu nie zagraża.
1: To jest dużo bardziej pesymistyczna wizja. Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy and Future, wczoraj był gościem Super Expressu.
0: W świetle deklaracji pana generała Marciniaka nie mamy nawet dwóch baterii, bo gdzieś nam się zapodziała część tej drugiej baterii. To warto pamiętać, że jedna bateria patriotów pokrywa, tak można powiedzieć, rejon o powierzchni 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli mówiąc uczciwie, dzisiaj nawet nie mamy pełnej zdolności ochrony Warszawy, nie mówiąc już o innych dużych miastach. No, jesteśmy całkowicie bezbronni. A strona rosyjska atakuje w ciągu ostatniego miesiąca, wystrzeliła gdzieś około 190 rakiet balistycznych w stronę Ukrainy, z tego 150, z grubsza licząc, trafiło w cel.
1: No, bardzo pesymistyczna wizja.
2: Znaczy, panie redaktorze, ja nie będę wchodził teraz jakby w szczegóły dotyczące systemów ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej RP, czyli nie zgadzam się z taką skrajnie pesymistyczną wizją. To też jest jakby nie, bym powiedział, nieuprawnione, żeby opowiadać o tym, że Polska jest całkowicie bezbronna, niczego nie ma, bo to też jakby wpływa na morale społeczeństwa.
1: No, ekspert nie ma mówić tak, żeby było nam dobrze, tylko ma mówić tak, mówię zaraz o wypowiedzi Marka Budzisza.
2: Znaczy ja, jakby tak jak mówię, nie chcę komentować wypowiedzi pana Marka Budzisza, czy ona była ekspercka, czy ona była nieekspercka. Myślę, że jakby jest pewna wiedza, której ani pan Marek, ani ja nie posiadam. Natomiast powiem tak. Owszem, Polska potrzebuje zbrojeń, potrzebuje jakby mądrego zarządzania swoim bezpieczeństwem i tutaj jakby szczególnie istotne jest zwiększenie zdolności dotyczącego rozpoznania i budowy świadomości sytuacji, jaka wokół nas się dzieje, a to wymaga na przykład większego nakładu na służby specjalne, bo jeśli chodzi o wojsko i te różnego rodzaju systemy uzbrojenia, to tutaj pieniądze są wydawane bardzo duże. Pytanie jest oczywiście, czy one są odpowiednio alokowane, prawda? Bo wydajemy spore pieniądze na systemy lądowe, czyli na przykład, nie wiem, na armatochaubice, na czołgi. Pytanie jest, czy adekwatne pieniądze są wydawane na systemy przeciwlotnicze. Natomiast praktycznie grosze są wydawane na coś, co jest kluczowe, a mianowicie na wywiad i na...
1: A pan mówi o pieniądzach, a jedną rzeczą są pieniądze, a drugą rzeczą jest adaptacja tego, co jest wdrażane, czy co jest tworzone przez wojsko. W tym momencie jest dużo polskich startupów, dużo firm. W tym tygodniu jest projekt Wilk, na przykład pojazdu bezzałogowego prezentowany. Cały czas są właściwie prezentowane tego rodzaju rzeczy. W ramach systemu Wataha ma ten projekt działać. I co się dalej dzieje z tymi projektami? Czy wojsko je kupuje? Czy wojsko je obserwuje? Nie słyszymy o tym, żeby te firmy polskie hurtem, szturmem trafiały do polskiego wojska.
2: Tak, no to jest problem i tutaj niezależnie od tego, czy to jest obecny rząd, czy to jest poprzedni rząd, jakby nieadekwatnie i w sposób niewystarczająco dynamiczny prowadzą te zakupy u polskich producentów. To oczywiście jest też pytanie o to w ogóle, jak obecnie wygląda polski przemysł zbrojeniowy, a dokładnie rzecz biorąc, jak wygląda PGZ, czy PGZ głównie...
1: Polska Grupa Zbrojna.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa,
1: przepraszam.
2: Tak. Czy odpowiednio szybko dostarcza te produkty do polskiego wojska. No oczywiście mamy znacznie efektywniej i elastycznie działające prywatne firmy działające właśnie w sektorze zbrojeniowym. No generalnie rzecz biorąc, my się dopiero tego uczymy i powiem tak, to jest też dyskusja na temat tego, jakie systemy uzbrojenia my kupujemy, bo mamy jakąś pytanie jest, jaką my mamy w ogóle strategię na obronę? Bo w pewnym momencie pojawiło się hasło, że będziemy się bronili na linii Bugu. Nie na Wiśle, prawda, żeby nie wpuszczać.
1: To chyba dobrze. To właśnie chcemy oddawać Białegostoku, Zamościa i różnych tak innych
2: miast. To bardzo dobrze, ale do tego akurat, żeby to robić, to trzeba mieć po pierwsze odpowiednie informacje wywiadowcze na temat, wyprzedzające na temat tego, że nasi wrogowie się przygotowywują do konkretnego ataku, a po drugie raczej rozbudowywać systemy, które będą systemy dalekiego rażenia, to znaczy rakiety, drony, a my w tym momencie przede wszystkim koncentrujemy się na takich systemach lądowych, tak jak mówię, tak jak czołgi, tak jak armatochaubice.
1: To zajrzyjmy jeszcze, jeżeli możemy, na chwilę do sojuszników, ponieważ no, mamy trudny z perspektywy sojuszniczej dzisiaj datę, bardzo ważną dla nas, 1 września, i chciałem wrócić do tego tematu reparacji. Czy Polska ma szansę na te reparacje? To jest temat, który wraca za każdym razem 1 września. Dzisiaj przypomniał go prezydent Nawrocki. On wracał w różnych formułach, no i są dwa głosy. Taki jeden, że musimy walczyć o te reparacje, ale na razie on reparacjami nie zaowocował. No i drugi, który na przykład w swoim czasie prezentował minister Sikorski, że skoro my już od tych Niemców dostaliśmy tam, nie zwolni Niemców, ale jak już mamy ten Wrocław, Szczecin, to się o reparacje nie powinniśmy upominać.
2: Panie redaktorze, jeśli chodzi o reparacje, to ja widziałem tą dyskusję jako osoba będąca w tym kręgu rządowym od prawie 10 lat. I powiem tak, to, że my sobie...
1: Walczył pan jako szef wywiadu o reparacje?
2: To, że my sobie wzajemnie w naszym gronie powtarzamy, że nam się te reparacje należą i że w ogóle Niemcy muszą je zapłacić, to jest oczywiście miłe, fajne i pewnie to, że tak powiem, łechta wiele osób, natomiast taka...
1: No, ale oprócz tego jest kwestia nie tylko łechtania, ale też pieniędzy. To jest ważne ze współczesnym świecie.
2: Ale żeby
1: kapitał jest kluczem.
2: Żeby te reparacje uzyskać, to trzeba w końcu zacząć rozmawiać z Niemcami. I nie tylko właśnie przez wypowiedzi prasowe albo jakieś wypowiedzi podczas rocznic kolejnych czy konferencji, tylko trzeba pojechać i z tymi Niemcami rozmawiać.
1: No ale panie pułkowniku, przyjeżdża kanclerz Niemiec z pierwszą wizytą swoją do Polski świeżo po tym, jak został kanclerzem, kanclerz Merz. Ma być wielka feta, że tutaj przyjedzie, pozdrowi Donalda Tuska, wszystkich innych, że są jego najlepszymi kumplami, a on przyjeżdża i mówi: wała, Polacy, reparacji nie dostaniecie. No to jak z nimi rozmawiać?
2: No właśnie trzeba kontynuować tą rozmowę w taki sposób, żeby to Niemcy, różnego rodzaju organizacje niemieckie, partie polityczne w Niemczech, organizacje pozarządowe, think tanki również naciskały na kanclerza, że tego typu reparacje są niezbędne. Znaczy, jedna rozmowa z kanclerzem, po której on mówi, że nie, i sprawa, rozumiem, załatwiona. Nie, tego się tak nie robi, to tak nie działa.
1: Wyjaśnijmy to i opieram się teraz na literaturze między innymi pisanej przez Niemców, gdzie znajdowały się jednoznaczne sugestie, że rozmaite fundacje służące polsko-niemieckiemu pojednaniu i tak dalej, demokracji, sponsorowane albo dzieła niemieckie w Polsce, inwestycje w fundacje pozarządowe, tudzież niemieckie think tanki, służyły między innymi temu, żeby Polska zaczęła zagrzebywać temat II wojny światowej, a nawet rozkładać winę pomiędzy Polskę i Niemcy. Na tym miało być budowane pojednanie z perspektywy Niemiec. Po prostu przekupowano liderów polskiej opinii publicznej rozmaitymi stypendiami, fundacjami i tak dalej, i tak dalej. Pan by chciał, żebyśmy zaczęli robić odwrotnie, mówiąc najkrócej.
2: Dokładnie tak, panie redaktorze.
1: Znaczy, mamy przekupić Niemców, żeby wypłacili nam reparacje.
2: To przekupić, przekonać, zmusić, nie wiem. To są bardzo różne metody, w zależności od tego, z jakim środowiskiem będziemy rozmawiali, ale najważniejsze jest to, żeby z tymi środowiskami rozmawiać. Znaczy, żeby docierać do różnych podmiotów, do różnych środowisk, do różnych grup ludzi, do różnych też VIP-ów, osób, które mają jakiś wpływ na opinię publiczną w Niemczech, i z nimi na ten temat rozmawiać. A my tego po prostu nie robimy. I to, że od czasu do czasu zbierzemy się we własnym gronie i po raz kolejny opowiemy sobie historię, jakimi to jesteśmy pokrzywdzonymi, jakim jesteśmy pokrzywdzonym narodem, to naprawdę nic nie zmienia. Trzeba ofensywnie zacząć z tymi Niemcami nie tylko rozmawiać, ale tak jak pan powiedział, również aktywnie zabiegać o to w społeczeństwie niemieckim, żeby Niemcy wywierali presję na swoich polityków.
1: dzieci ruszają do szkoły. Najważniejsza zmiana, która je tam spotka, przynajmniej w teorii, to będzie dieta planetarna. No, zobaczymy, jak ona się będzie realizować. Natomiast czy dzieci nie powinny również spotkać się z większą ilością zajęć, oprócz odwiecznej dyskusji o tym, czy uczyć patriotyzmu i religii, czy uczyć z drugiej strony tam tego rozmaitych tęczowych tematów, bo to jest główny, możemy mieć wrażenie, że to jest główny oś sporu o polską szkołę, czy nie powinny uczyć się kwestii obronnych?
2: Panie redaktorze,
1: my mieliśmy tak jest. Usposobienie obronne. Ja miałem pana Frachowicza, bardzo dobrego nauczyciela. Do dzisiaj potrafię ułożyć człowieka w pozycji bocznej ustalonej.
2: Tak jest. I panie redaktorze, to jest oczywista oczywistość, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, ale też w obecnej sytuacji związanej z, bym powiedział, ze zmianami klimatycznymi na przykład. No, przeszliśmy teraz przez lato, które było wyjątkowo gorące, a tak naprawdę wyjątkowo też zmienne, jeśli chodzi o pogodę. I oczywiście można tam kwestionować, czy ta zmiana klimatyczna jest, czy jej nie ma, ale na przykład umiejętność do tego, żeby zadbać o osobę, która jest odwodniona, która jest, nie wiem, która ma porażenie słoneczne, to jest coś, czego dzieci powinny się uczyć. I pytanie jest, czy się tego teraz uczą. Nie za bardzo.
1: A czy powinny się uczyć tego, czego my się uczyliśmy, tylko w rozwiniętej wersji? Bo my się uczyliśmy nie tylko tego, co zrobić z kimś, kto się odwodnił, ale uczyliśmy się też tego, jakie są na przykład rodzaje granatów.
2: Tak jest.
1: Pan Frachowicz uczył też polskiego, ponieważ do dzisiaj nie mówię helikopter, tylko śmigłowiec, za co stawiał dwóje. Ale zostawmy to na chwilę na boku. Czy dzisiaj dzieci powinny się uczyć obsługi dronów?
2: Ależ jak najbardziej. Znaczy, to jest kolejna rzecz. Na przykład na Litwie tego typu projekty są prowadzone już od 2 lat i dzieci na symulatorach, ale również na prawdziwych dronach FPV uczą się tego, w jaki sposób tego typu narzędziem posługiwać się. Przypomnę, że drony to jest dual use. Znaczy, z jednej strony drony mogą być używane podczas działań wojskowych albo jakichś tam działań rozpoznawczych, ale też drony są mogą być używane na co dzień do różnych innych działań, nie wiem, dostarczanie paczki, prawda, transport krwi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naturalne i bym powiedział dosyć oczywiste. Pytanie jest, dlaczego do dzisiejszego dnia państwo polskie czegoś takiego
1: czy dzieci
2: robi?
1: Powinny jeździć na strzelnicę? My też jeździliśmy na strzelnicę, strzelaliśmy z KBKS-ów, co prawda, ale jeździliśmy. Czy dzieci powinny dzisiaj jeździć na strzelnicę?
2: Mogą. Znaczy, jeżeli rodzice nie są temu przeciwni, bo ja tutaj bym powiedział, nie chcę, jakby nie, chciałbym też, żeby rodzice mieli szansę na decyzję, czy ich dzieci mają jeździć na strzelnicę.
1: Ale potencjalny agresor nie będzie sprawdzał zaświadczeń od rodziców.
2: Tak jest, ale panie redaktorze, tak jak nie chciałbym, żeby dzieci były zmuszane do chodzenia na, tak jak pan powiedział, tęczowe lekcje, to chciałbym, żeby też rodzice mieli szansę na podjęcie decyzji, czy dzieci mogą i chcą chodzić na tego typu zajęcia. Więc tak, moje dziecko osobiście było na przykład teraz w wakacje na 10-dniowym obozie militarnym i survivalowym i było to bardzo fajne doświadczenie dla tego dziecka, ale to była moja decyzja. Tak samo chciałbym, żeby dzieci inne i ich rodzice mogli podjąć decyzję, czy chcą, czy nie chcą, żeby ich dzieci chodziły na strzelnicę. Natomiast państwo powinno stworzyć przestrzeń do tego, żeby te dzieci mogły na te strzelnice chodzić, jeżeli rodzice taką decyzję podejmą.
1: Był pan dyplomatą, ale jest pan szefem agencji wywiadu, ale jest pan też iranistą, więc powinien pan nam wszystko powiedzieć, a mamy 5 minut na temat tego, co dzieje się w Cieśninie Ormus. Czy Amerykanie tę wojnę tak naprawdę przegrali?
2: W żadnym wypadku nie przegrali, panie redaktorze.
1: Takie przypomina się, oczywiście bardziej skondensowane, ale dziś dzieje się wszystko szybciej, Afganistan. Rosjanie też mieli załatwić sprawę w 3 minuty. Albo Ukraina, gdzie mieliśmy ten transport rosyjski na Kijów, rachciach, zatrzymają tam albo zabiją Zełenskiego, opanują Kijów, wszystko będzie. Tutaj miało być to samo. Zbombardujemy jeden rząd, przyjdzie drugi i nam się podda. No i co? I minęło pół roku.
2: Tak, minęło pół roku i rzeczywiście tego rozstrzygnięcia nie ma, ale też mówię o tym, że Amerykanie przegrali, jest nieuzasadnione. Bo co się stało w ciągu tego pół roku? W Iranie funkcjonalnie doszło już do zmiany reżimu.
1: Znaczy który też prowadzi wojnę z Ameryką.
2: Tak jest. Doszło do zmiany reżimu polegającego na tym, że do lutego 2026 roku w Iranie rządzili cywilni mułowie, czyli cywilni duchowni. Ten reżim był kierowany przez cywili, ale po lutym, tak naprawdę po marcu 2026 roku, władzę przejęli ludzie związani z Gwardią Republikańską z epochy pozdrowienia. do Ron. I od tego momentu rzeczywiście ta dynamika zaczęła się zmieniać, co nie oznacza właśnie, że Iran jako państwo nie stawia oporu wobec Stanów Zjednoczonych. Ale równocześnie w tym samym czasie doszło do wielu zmian o charakterze społecznym i ekonomicznym. W Iranie mamy obecnie hiperinflację, w Iranie mamy niedobory praktycznie wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Od paliw poprzez elektryczność na żywności skończywszy. Więc tak, Iran stawia opór Stanom Zjednoczonym, natomiast wewnątrz Iranu mamy na przykład ogromny spór polityczny między właśnie różnego rodzaju frakcjami, i to już nie tylko frakcjami cywilnymi, wojskowymi, ale również wewnątrz tych osób, które wywodzą się z Gwardii Republikańskiej, na przykład między obecnym szefem IRGC, a byłymi szefami IRGC, którzy są obecnie jakby cywilnymi politykami.
1: Do godziny 24 w Warszawie i we wszystkich innych zresztą miastach i wsiach Polski ustawiały się wielkie kolejki samochodów, ponieważ od dzisiaj ceny benzyny urealniły się, skończyła się rządowa tarcza na ceny paliwa. To jest jeden z wielu kosztów wojny w Iranie. No, innym kosztem będzie to, że za chwilę inne ceny muszą pójść w górę, nie oszukujmy się. Jakie jeszcze są skutki dla nas tej wojny?
2: Znaczy, dla nas one oczywiście są głównie o charakterze ekonomicznym, prawda? Znaczy, te wszystkie, tak jak pan powiedział, konsekwencje tego, że cena ropy podskoczyła, chociaż przypomnę, że ona podskoczyła nie tak dużo, jak się wydawało właśnie wielu ekspertom i analitykom.
1: Jak zdarzało jej się skakać?
2: Jak się jej zdarzało skakać?
1: To proszę powiedzieć to tym ludziom, którzy nakładają marże i odpowiadają za cały ten system marż, który kończy się na stacji benzynowej, gdzie będzie po prostu już od dzisiaj jest potwornie drogo.
2: Redaktorze, no sam zwróciłem uwagę, że wczoraj wieczorem było o złotówkę, prawie o złotówkę taniej, a dzisiaj jest o złotówkę drożej, prawda, bo przyjechałem do państwa własnym.
1: Tankował pan po drodze.
2: Tak jest, więc tankowałem po drodze, natomiast no, trzeba powiedzieć, że owszem, sytuacja nie jest różowa, ale też cena benzyny, czy cena ropy podskoczyła z 60-70 na $90, a nie na 150, tak jak to wieszczyli co po niektórzy. Co oczywiście w ogóle nie zmienia sytuacji, że tak, ta cena podskoczyła, ale jednocześnie z punktu widzenia amerykańskiego to sytuacja nie jest taka zła. Znaczy, bo Amerykanie sami są największym eksporterem, przypomnę, największym eksporterem ropy na świecie. Także dla Amerykanów ta sytuacja jest dosyć komfortowa. Jeszcze od momentu, kiedy przejęli kontrolę nad Wenezuelą, prawda, i w ostatnich paru dniach podpisali sporo umów, znaczy Halliburton i jeszcze parę innych dużych amerykańskich firm energetycznych podpisało umowy z Wenezuelą, no to ta sytuacja jeszcze jest lepsza.
1: Amerykanie nie mają problemów z ropą, ale mają z amunicją i mają problem z rakietami. Czy to powinna być szansa dla Polski? W ogóle co to oznacza dla przyszłości wojny?
2: Czy to pokazuje, że w ogóle wszystkie wojny, które obecnie są prowadzone, czy to jest wojna ukraińska, czy inwazja rosyjska, prawda, na Ukrainę, czy to jest właśnie wojna ta irańsko-amerykańsko-izraelska, bo przypomnę, że jeszcze przecież tam był Izrael, że jakby takie, bym powiedział, klasyczne wojny są bardzo trudne do wygrania. No, wcześniej mieliśmy oczywiście Afganistan, mieliśmy Irak. No i pytanie jest, czy państwa nadal będą chciały takie wojny prowadzić? Czy nie będą się decydowały na to, żeby prowadzić jednak konflikty pod progiem wojny? Czyli z użyciem służb specjalnych. I tutaj trochę wrócę do, bym powiedział, trochę mojego konika. Znaczy, pytanie jest, czy państwo polskie przygotowuje się na takie konflikty i takie zagrożenia, które w przyszłości będą najbardziej rozpowszechnione. Bo wydaje się, że takie klasyczne wojny to jest coś, co może, nie mówię, odchodzić do przeszłości, ale być mniej rozpowszechnione w porównaniu z konfliktami o charakterze asymetrycznym, podprogowym, hybrydowym, właśnie te wszystkie sabotaże, dywersje, dezinformacja, inspiracja, no i oczywiście wojna w cyberprzestrzeni, a Polska tutaj jest najczęściej atakowanym krajem w Unii Europejskiej i NATO.
1: Dziękuję serdecznie bardzo mojemu gościowi. Gościem był Piotr Krawczyk, były wieloletni szef Agencji Wywiadu. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, dziękuję państwu.

0: jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.